0: jeszcze Arabia Saudyjska, Turcja i Pakistan podpisały pakt obronny. Zgodnie z nim atak na jednego z tych krajów będzie traktowany jako atak na wszystkie trzy. Przemysław Czarnek musi najpierw dojechać do przyszłorocznych wyborów parlamentarnych jako kandydat PiS na premiera, a nie wiem, czy tak się stanie. Tak mówił w naszej porannej rozmowie w RMF FM Marcin Mastelarek. W ten sposób były szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy odpowiadał na pytanie, czy Przemysław Czarnek będzie premierem realizującym prezydencki program rozwoju w parlamencie. Powstanie takiej strategii, przypomnę, zapowiedział Karol Nawrocki.
1: Ja jako człowiek prawicy, przy serca mam po prawej stronie, nie zagłosowałbym nigdy na partię, która wystawia Przemysława Czarnka na premiera. Z prostego powodu. On swoją twarzą i nazwiskiem nazwał antywolnościową ustawę przeciwko rodzicom, która władzę nad dziećmi oddawała urzędnikom z kuratoriów.
2: Chodzi o Lex Czarnek.
1: I Przemysław Czarnek, jeżeli w ogóle chciał zaczynać misję bycia kandydatem na premiera, powinien zacząć od tego, że przeprosił za Lex Czarnek.
0: Całą rozmowę Tomasza Terlikowskiego z Marcinem Mastelarkiem znajdziecie na rmf24.pl, a my wrócimy do niej jeszcze w kolejnych faktach.
3: Wakacje w faktach RMF FM.
0: A podczas nich, by odpoczął nasz mózg, wcale nie potrzebujemy zbyt wielu urlopowych atrakcji. Czasem lepiej by było, aby ich nie było, podkreślają eksperci.
4: Przede wszystkim musimy pozwolić naszemu mózgowi się nudzić. Jest to rzecz, o której bardzo często zapominamy, a jest bardzo prostą czynnością. Biologicznie nasz mózg potrzebuje po prostu odcięcia się od bodźców i wykonywania rzeczy, które nie wymagają zaangażowania uwagi, które pozwalają nam na skupienie się bardziej na tym, co się dzieje w nas.
5: Ta nuda najlepsza dla mózgu to jest, jeżeli pójdziemy przed siebie bez celu albo położymy się na hamaku, weźmiemy książkę.
4: Problemem, który mamy w obecnych czasach, jeśli chodzi o odpoczywanie i urlopowanie, jest właśnie to przekonanie, że każda chwila musi być bardzo zaplanowana i tak naprawdę prowadzi to do odwrotnego efektu.
0: Zauważa Kinga Ciupińska, psycholog z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a ze specjalistką rozmawiała Kamila Kontorek-Zięba. Niektórzy jednak poszukują wyjątkowych wrażeń podczas urlopu i w góry zabierają ze sobą dzieci. Nawet tak wymagające, jakimi są Tatry.
6: W Tatrach jesteśmy po raz trzeci. Pierwszy raz w górach był jak miał 2 lata. No i tak od tego czasu jesteśmy co roku w górach.
7: No ale ile jesteście w stanie tak przejść razem w ciągu dnia?
6: Syn spokojnie robi tak około 30 tysięcy kroków. Momentami to jest nawet 20 kilometrów. Naprawdę jest dobrym kompanem.
8: To już jest jego trzeci wypad.
7: A ile ma?
8: 5 lat. Byliśmy już na Słowacji 2 razy i...
9: Sarnie i skale.
8: Za sarnie i skale.
10: Przyszedł tutaj walczyć.
9: Za smokiem.
7: Myślisz, że tam jest jakiś smok?
9: No jest.
7: A po czym to poznać? Bo ja tam byłem.
9: I się bałeś?
7: Troszkę się bałem.
9: Ale mam tu miecz.
7: To trzeba było tak od razu mówić. To ty idziesz pierwszy.
0: No i tak reporter RMF FM Maciej Pałachicki spokojnie mógł wejść do jaskini pod opieką 5-latka.
3: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
0: To może być naprawdę dobry rok dla rybaków z województwa lubuskiego. Trwają przygotowania do pełnego startu połowów, ale już widać, że trafią się naprawdę ładne okazy. O tym, dlaczego tak jest i czego można się jeszcze spodziewać, opowiedział nam Grzegorz Koza, rybak z lubuskiego Wojnowa. A rozmawiał z nim reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
11: Ten sezon rybacki, tutaj jeśli chodzi o lubuskie, o Wojnowo, jak to wygląda pod, no właśnie, pod kątem takiego, może nie jakieś ogromne statystyki, ale jest lepiej niż w poprzednich latach, podobnie, trochę słabiej.
12: Ciekawe pytanie, w sensie, że zapytałeś mnie sezon rybacki, nie? No więc tak, jeżeli chodzi o stricte rybacki sezon, to uważam, że może być wręcz jednym z najlepszych od co najmniej 25 lat, bo mieliśmy wreszcie normalną, prawdziwą zimę. A dzięki niej przyroda się przypomniała sobie, co to jest, co to są 4 pory roku. I no tutaj pije do ptaków, do kormorana. Mieliśmy w kraju całą inwazję tego ptaka. To jest typowy ichtiofag, czyli rybożerca. Odżywia się tylko rybami. U nas na naszych jeziorach występowało stado około 300 sztuk. Jeśli przeliczymy jego wydajność spożywania ryb 50-70 deko dziennie, tego to tylko zje, nie mówimy o tym, co pokaleczy i co poniszczy. Bo te 300 sztuk wyjada 200 kilo dziennie, tak? Jeżeli przemnożymy to razy tydzień, mamy 1,5 tony, jeżeli miesiąc, a jeżeli cały rok, więc możemy sobie przyjrzeć, jakie straty robił ten ptak. Nie ma go. W tej chwili jest kilka sztuk. Zima zrobiła swoje. Zresztą generalnie kiedyś on nie występował tutaj, występował tylko do linii Warty, Noteci i Bugu. Nigdy na południu kraju.

0: Restauracji na Stolinie i Górnickich Rzekach, więc ufam. Zresztą rozmawiałem z wędkarzami, którzy mają świetny sezon, świetne ryby łowią. Mówią mi, że panie Grzesiu, leszcze duże się pojawiły. Ja się pytam, jak? No takie po 4, 3, 5 kilo. Ja, no czyli co, w tamtym roku ich nie było, a w tym roku są? No nie, ta ryba była przepłoszona, pokaleczona, często okroć żerowała tylko w trzcinowiskach i nie mieliśmy my korzyści jako rybacy, no i wędkarze też. Także przyrodniczo uważam, że sezon rybacki, bo dopiero się zacznie dla nas dopiero jesienią, więc uważam, że będzie wyjątkowy.
1: Jakie ryby tutaj w Wojnowie i okolicach można złowić? Co ty łowisz? Co jest taką tutaj, czy jest taka jedna lokalna ryba, która wychodzi na takie podium?
0: Powiem tak, bo mamy to jakby przeszacowane. W wodach obwodu rybackiego Wojnowskiej Zachodniej jest 29 gatunków ryby. Od ryby najcenniejszej, czyli od kozy, po rybę największą, czyli suma. Z ryb tych bardzo cennych, no to wiadomo, że węgorz, sum, o którym mówiłem, szczupak, sandacz, okoń. Woda nam się poprawiła, jakość wody w jeziorach Wojnowskich i jakby w tej chwili, jeżeli chodzi o drapieżniki, to prym bierze teraz bardziej szczupak niż sandacz. Jest go zdecydowanie dużo więcej. No, z racji tego, że mamy swoją wylęgarnię ryb i co roku rozmnażamy i co roku wpuszczamy, to wiemy, jakie ilości tej ryby powinno być w jeziorach. Oczywiście po drodze są, tak jak mówiłem wcześniej, kormorany, wędkarze, może w mniejszym stopniu kusownicy, no i oczywiście my jako gospodarstwo rybackie, ale to jest jakby wznosząca się jest ta parabola. Uważam, że jest jakby lepiej. Z racji zmiany jakości wody zmieniła się troszeczkę struktura gatunków, ale no jest, uważam, że bardzo pozytywnie.
1: Jak wygląda taki twój standardowy dzień? Bo tutaj jednak jest trochę tej roboty. Z jednej strony trzeba te ryby złowić, potem się nimi zająć, a na koniec jeszcze w takim pięknym środowisku, jak my teraz tu jesteśmy, przygotować z niego potrawy.
0: No z racji temperatur i pory roku głównie pracuje się w nocy i praktycznie do, w cudzysłowie, do wroga, czyli do słońca, do wschodu słońca trzeba zdążyć. No, potem wiadomo, ryba jako zmiennocieplny organizm, temperatura ciała jest jak temperatura wody. W momencie, kiedy ryba nam na przykład by się podduszała, no to może nam się po prostu szybciej zepsuć, więc nie sztuką jest złowić, sztuka jest tej ryby nie zmarnować, więc nocami. Jesienią i wiosną wiadomo, że wyciągamy, więc większy czas mamy na pracę, bo jest chłodniej. Kiedyś łowiono też zimą, ale z racji tego, że już zimy nie ma, no, poza tą ostatnią, która była, więc wiele rzeczy poszło już w niepamięć. Poza tym rybaków już nie ma. No i zawsze rozmawiamy o tym, że wędkarzy w Polsce jest około 500 000, a rybaków śródlądowych stricte łowiących na jeziorach i na rzekach jest podobna ilość, 500, ale osób, więc a chyba fizycznie pracujących jest tylu, co Spartan, czyli 300, nie? Także ten, trudno się odnieść do wielu rzeczy, te pytanie początkowe, jaki jest sezon rybacki, to takie ciekawe pytanie dla mnie.
1: Ryba koza najcenniejsza tutaj, w tym regionie?
0: Znaczy, ja tak żartuję, bo to jest ryba chroniona, bardzo mała. Występuje u nas dosyć licznie, chociaż trudno ją złowić, bo to jest rybka tam rzędu 5-8 cm i taka bardzo obła, ale no tak specjalnie ją często podkreślam z racji tego, że nazywam się koza i zawsze mój tato powtarza, że my nie podchodzimy od rogacizny, tylko od ryb.
1: Skąd się bierze właśnie to, że czy jest tak, że mało kto się chce tym zajmować? No bo tak jak powiedziałeś, wędkarzy 500 tysięcy, rybaków śródlądowych 500. Skąd ta dysproporcja?
0: A to jest kilka przyczyn. Raz, że jeśli chodzi o wykształcenie, jest tylko jedyna szkoła w Polsce, technikum rybackie w Sielakowie. Kiedyś były trzy szkoły, bo technikum w Kocku i szkoła zasadnicza była w Giżycku. W czasach poprzednich, tam powiedzmy w latach do 90. było dużo gospodarstw rybackich i popyt był na rybę dużo większy śródlądową, bo po prostu ludzie umieli tą rybę przetworzyć. W tej chwili ryba, która ma ości, nie jest chętnie kupowana przez obywateli naszego kraju, bo trzeba ją zrobić. Ludzie stali się bardziej wygodni. A tak jak my powtarzamy, że te dla nas ryby cenne, to są te stricte ryby mało cenne. Płoć, leszcz, krąb, boleń, jaś, tak? Także to jest jakby też pochodna tego, że jest mniejszy popyt na ryby słodkowodne. Poza tym ogólnie przyjęty jest też hejt, bo za brak ryb w jeziorach są odpowiedzialni tylko rybacy. Nie, że środowisko, stan jakości wody, że szkodniki, to nie, że przede wszystkim brak wody w jeziorach i w rzekach. To dzięki czemu kiedyś ryby miały naturalne taliska i nikt się nie zajmował zarybieniami. Teraz zarybieniami, bo to jest jakby zło konieczne. Musimy przyrodzie kompensować brak talisk.
1: Rozmawiamy o kulinariach. Grzegorz, chciałem cię zapytać też o historię trochę tych lokalnych dań tutaj. Województwo lubuskie, okolice. To jest taki region Polski, który przez chyba setki lat przechodził z rąk do rąk. Ta historia się mieszała. Tutaj trudno jakkolwiek, no właśnie, czy da się znaleźć regionalne typowo dania, które są związane tylko i wyłącznie z tym regionem?
0: Tak, da się, tym bardziej, że tak jak tu powiedziałeś, granica się przesuwała ze wschodu na zachód częstokroć, ale co ciekawe, nie ujmując to administracji, czyli teraz województwu lubuskiemu, my geograficznie i historycznie jesteśmy w tej chwili w Wielkiej Polsce. Granica Wielkopolskiej była na rzece, która jest zaraz za naszym domem, na Gniłej Obrze. Później już była Brandenburgia, tak? Czyli tam ziemia lubuska. I dlatego też tradycje sięgające tu rybactwa są jakby autochtoniczne od zawsze, przypięte temu miejscu. My na przykład zawsze powtarzaliśmy, i wypłukłam to też, taką ciekawostkę, że król stał się miał obiady czwartkowe, a u nas były tak zwane kolacje czwartkowe. W każdy czwartek, po zakończeniu tygodnia połowowego, z racji tego, że łowiliśmy te ryby, głównie te ryby małocenne i je jako deputaty dostawaliśmy do domu, to pozwalaliśmy sobie na szaleństwo i wtedy się robiło węgorza parowanego po rybacku. To było danie jednogarnkowe, jedna micha, podawano jeden gar na stół, jedna warzęcha i tylu rybaków, ile było, czyli brygadzista i młodsi rybacy, sezonowi, wszyscy jedli równo razem, bo to scalało i to było danie, myśmy próbowali znaleźć jakby historię tego dania. Nie ma takiej możliwości, to ma brodę kilkusetletnią ten przepis i co ciekawe, nawet w Compendium Ferculorum Czarneckiego jest podobne danie, podobny przepis sprzed 400 lat, nie? Czyli można to kulinarium jakby tutaj jest osadzone mocno i wędrowało tutaj w Wielkopolsce.
2: Z Grzegorzem Kozą, rybakiem z lubuskiego Wojnowa, rozmawiał reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: tym się mówi.
1: O wojnie w Ukrainie, o sytuacji na Bliskim Wschodzie, o kolejnych decyzjach prezydenta USA, o cenach benzyny, o naszych politycznych aferach, od których nie ma urlopu, nawet w wakacje. Słowem, o wszystkim, czym żyje Polska i świat.
0: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia prezentuje Bogdan Zalewski w każdą niedzielę po 9 w radiu RMF 24.
2: Ogłoszenie RMF 24.
0: Radio RMF 24.

0: one thing will to make it in this world bad.
1: Za chwilę radiowe zegary wskażą godzinę trzecią, więc czas na kolejne wydanie faktów w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Pomnik polskiej korupcji, czyli Centrum Kultury Polskiej we Lwowie, pod okiem prokuratury. Niszcząca opuszczona budowla pochłonęła miliony złotych z krajowego budżetu. A jest akt oskarżenia w sprawie wielkiej straty Orlenu. Chodzi o 1,5 miliarda złotych. Wakacje po zmroku z głową w gwiazdach. Tym razem odwiedziliśmy obserwatorium w Olsztynie. $28 milionów pochłonęła dotąd z państwowej kasy rozpoczęta 10 lat temu budowa Centrum Kultury Polskiej we Lwowie. Tak ustalił reporter RMF FM. Nieukończony budynek, nazywany przez lwowskich radnych pomnikiem polskiej korupcji, od lat niszczeje. Władze Lwowa niebawem zdecydować mają, co zrobić ze straszącą w centrum miasta budowlą. A w Polsce sprawą interesuje się prokuratura. Historię tej inwestycji

0: do MSZ. W tym samym roku prace we Lwowie ustały, nie było wypłat dla wykonawców. Od tamtej pory plac budowy w praktyce wymarł i tak jest do dzisiaj.
1: Jest akt oskarżenia w sprawie wielkiej straty Orlenu. Prokuratura Regionalna w Warszawie skierowała do sądu sprawę przeciwko trzem byłym menedżerom koncernu. Chodzi o Michała R., Marcina O. i Filipa W. Według śledczych mieli oni wyrządzić Orlenowi 1,5 miliarda złotych szkody, zawierające w 2023 roku trzy niekorzystne kontrakty na zakup ropy. Oskarżonym grozi do 25 lat więzienia. A w naszym wakacyjnym cyklu Wakacje po zmroku wczoraj odwiedziliśmy Obserwatorium Astronomiczne w Olsztynie. Tam można wziąć udział w nocnych pokazach nieba.
2: W planetarium się pokazuje zawsze sztuczne niebo, natomiast chodzi o to, żeby spojrzeć gdzieś to, także na to prawdziwe.
3: To jest zaadaptowana wieża ciśnień.
2: Tak, to jest wieża ciśnień, która została postawiona na najwyższym wzgórzu w pobliżu tego starego Olsztyna. Także zawsze z tarasu, jak zwiedzamy, to pokazujemy, że ten cały stary Olsztyn jest poniżej. To był zbiornik z wodą i stąd woda płynęła do mieszkań.
3: Z jakiego sprzętu korzystacie, jeżeli chodzi o obserwację nocnego nieba?
2: Pokazy robimy teleskopami wystawianymi na taras. Średnica około 20 cm i powiększenie też rzędu 200 razy. No i wtedy jedna osoba patrzy przez teleskop, a pozostałe mogą oglądać gwiazdozbiory.
1: Z astronomem Andrzejem Pilskim rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski.
4: Publicystyka w faktach RMF FM.
1: Przemysław Czarnek musi najpierw dojechać do przyszłorocznych wyborów parlamentarnych jako kandydat PiS na premiera, a nie wiem, czy tak się stanie. Tak komentował w rozmowie, porannej rozmowie w RMF FM Marcin Mastelarek, czyli były szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy. Odpowiadał też w ten sposób na pytanie, czy Czarnek będzie premierem realizującym prezydencki program rozwoju w parlamencie. Powstanie takiej strategii, przypomnijmy, zapowiedział sam Karol Nawrocki.
5: Ja jako człowiek prawicy, przecież serca mam po prawej stronie, nie zagłosowałbym nigdy na partię, która wystawia Przemysława Czarnka na premiera z prostego powodu. On swoją twarzą i nazwiskiem nazwał antywolnościową ustawę przeciwko rodzicom, która władzę nad dziećmi oddawała urzędnikom z kuratoriów.
6: Chodzi o Lex Czarnek.
5: Lex Czarnek. I Przemysław Czarnek, jeżeli w ogóle chciał zaczynać misję bycia kandydatem na premiera, powinien zacząć od tego, że przeprosił za Lex Czarnek. Nie przeprosił i dla wielu ludzi, dla takich jak ja, jest nie do zaakceptowania.
6: No to może Tomasz Bochański, młoda twarz prawicy.
5: Prawo i Sprawiedliwość dziś musi walczyć o to, żeby być dalej liderem prawicy, bo to już przestało być oczywiste. Konfederacja depcze po piętach, obie konfederacje mają w większości sondażów i takie są tendencje więcej niż Prawo i Sprawiedliwość, więc wystawiać premiera, jak się ma 17-20%, jest ciężej niż jak ma się 30%. Zresztą dokładnie rok temu, kiedy prezydent Karol Nawrocki rozpoczynał swoje urzędowanie, prezes Kaczyński mówił, że za chwilę będzie 40% w sondażach. Minął rok od zapowiedzi prezesa PiS-u i zdaje się, że w niektórych sondażach nie ma 20%.
6: No co się stało? No rzeczywiście prezes i były premier i wicepremier Jarosław Kaczyński mówi, to był nasz sukces. Karol Nawrocki, to był nasz sukces, ale nie przełożył się na sukces.
5: Prezes Kaczyński powiedział, że był to triumf. Ja bym mógł złośliwie powiedzieć, gdybym był złośliwy, ale nie jestem, że jeszcze dwa takie triumfy i nie będzie czego zbierać z Prawa i Sprawiedliwości. Prezydent Nawrocki ma świetne notowania, jest dobrym prezydentem podczas tego roku.
6: Dodajmy
5: ma bardzo
6: też, że
5: dobre notowania.
6: Takie notowania miał też Bronisław Komorowski. Nawet
5: oczywiście prezydent Duda miał jeszcze lepsze po pierwszym roku notowania, ale to były zupełnie inne czasy. Nie ma co porównywać jabłek do gruszek. Natomiast ma bardzo dobre notowania i Prawo i Sprawiedliwość powinno sobie zadać pytania, dlaczego oni nie mają, tylko wręcz przeciwnie. Prawo i Sprawiedliwość wybrało strategię bycia trzecią konfederacją, czy konfederacją Prawa i Sprawiedliwości, ścigania się z konfederacją. Część polityków Prawa i Sprawiedliwości przyznała się do tego, że to konfederacja miała rację i to był strategiczny błąd. Proszę zwrócić uwagę, że Prawo i Sprawiedliwość nie traciło poparcia, kiedy rządziło. Jako rząd miało stabilne poparcie. Najpierw to było około 43% i w wyborach parlamentarnych w 2019 i w pierwszej turze wyborów prezydenckich w 2020 roku. Straciło to poparcie przez piątkę dla zwierząt, a także przez, nie wiem, czy tak to można nazwać, zabawy z ustawą aborcyjną, ale to było
6: no, jakby,
5: jeżeli ktoś z powodu piątki dla zwierząt cynicznie wychodzi z ustawą aborcyjną, jak zrobił to prezes Kaczyński, to

0: trudno nazywać to inaczej niż zabawy. I one się źle skończyły dla Prawa i Sprawiedliwości, tąpnięciem do 35 w sondażach i nigdy się nie odbudowali.
1: Ale 35% to oni by teraz chcieli mieć.
0: Chcieli, natomiast kiedy Prawo i Sprawiedliwość traciło? Traciło, kiedy było w opozycji. Dlaczego? Bo Prawo i Sprawiedliwość jest dziś gorszą opozycją niż Konfederacja.
1: No właśnie, to porozmawiałem o tych pomysłach nowych Prawa i Sprawiedliwości. Wczoraj został zaprezentowany kolejny pomysł. Deportacje bezrobotnych i pracujących w szarej strefie Ukraińców w wieku poborowym na Ukrainę. Mają powstać centra deportacyjne. No jednym słowem, z wielkiej chmury będzie mały deszcz, ale zapowiedzi są szumne, takie bym powiedział, w duchu nawet niekoniecznie Konfederacji, nawet Brauna.
0: Ja właśnie patrzę na to, że z tej strony, że te pomysły dalej prowadzą tylko i wyłącznie do ścigania się z Konfederacją Korony Polskiej i trochę z Konfederacją Mentzena i Bosaka. A z drugiej strony mamy premiera Morawieckiego, który ścigać się chce z Donaldem Tuskiem i jego chce rozliczać. Bo mamy premiera Morawieckiego, który jedzie do Jagodna. Jagodna, który był symbolem mobilizacji przeciwko rządowi Prawa i Sprawiedliwości. A teraz myślę, że to Jagodno jest bardziej symbolem niespełnienia obietnic pewnego zawodu władzą. I premier Morawiecki jedzie tam. Premier Morawiecki zapowiada, że 15 października zderzy się z Donaldem Tuskiem, rozliczy jego obietnicę i pokaże alternatywę, a z drugiej strony Prawo i Sprawiedliwość tylko Braun, Mentzen, Bosak, Braun, Mentzen, Bosak.
1: No ale to znaczy,
0: zobaczymy, która strategia...
1: Ktoś tam się trendseterem, to znaczy można powiedzieć, że to jest wielki sukces Bosaka, Brauna i Mentzena, bo to oni są w tej chwili trendseterami, oni narzucają tematy Prawu i Sprawiedliwości.
0: Tak, ale wydaje mi się, że narzucają je ze względu na wcześniejsze wewnętrzne gierki w Prawie i Sprawiedliwości, bo te wypuszczanie informacji i przyznawanie racji Konfederacji brało się tylko i wyłącznie z chęci pozbycia się Mateusza Morawieckiego z Prawa i Sprawiedliwości i no i udało się go wypchnąć z Prawa i Sprawiedliwości, ale przy okazji do głów prawicowych wyborców wtłoczono, że to Konfederacja miała rację. Otóż nie miała Konfederacja racji. Rację miał prezydent Duda i premier Morawiecki w 2020 roku przy COVID-zie i w 2022 przy wybuchu wojny w Ukrainie też rację miał prezydent Duda i premier Morawiecki i to przyznali wyborcy, dlatego że Konfederacja wówczas w tych wyborach nie miała więcej niż 7%. Dopiero kiedy Konfederacja stała się lepszą opozycją niż opozycyjne, pogubione Prawo i Sprawiedliwość kłócące się wewnętrznie, wtedy Konfederacja zaczęła zyskiwać i w prezencie dostała, że oni mieli rację. Nie mieli.
1: Spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak się stało? To znaczy, jeżeli partia ma dobre sondaże, kiedy głosi jedne poglądy, no potem nawet nie do końca przegrywa wybory, no ale traci władzę, no bo tak się złożyło. To zresztą nie jest bardzo zaskakujące w wielu demokracjach.
0: Oczywiście partie, pewne zmęczenie.
1: Tracą władzę. Po czym kompletnie zmienia swój kierunek. To znaczy no, z partii proukraińskiej, świadomej tego, że istnienie Ukrainy jest dla nas ważne, a demograficznie ci uchodźcy ukraińscy są dla nas najlepszymi możliwymi uchodźcami, jacy mogą być. Lepszych nie będziemy mieć. Nagle staje się partią antyukraińską, antymigrancką w znaczeniu anty właśnie tych Ukraińców i de facto przyznającą rację Wiktorowi Orbanowi czy Grzegorzowi Braunowi. Tracą? No bo widzimy, że tracą i nie wyciągają z tego wniosków. Znaczy, no dla mnie jako dla analityka polityki to jest szokujące. To znaczy, jak można widzieć, znaczy patrzeć i nie widzieć.
0: Wydaje mi się, że to bierze się z tego, że dla prezesa Kaczyńskiego zawsze najważniejsza była partia Prawo i Sprawiedliwość. Zresztą wielokrotnie mogliśmy się o tym przekonać. Dlatego jest inna perspektywa, bo wielu ludzi analizuje to z perspektywy państwowej, z perspektywy wyborczej.
1: Po prostu.
0: A dla prezesa Kaczyńskiego ważniejsze będzie nie rządzić po najbliższych wyborach, ale żeby zepchnąć Grzegorza Brauna pod próg wyborczy i osłabić jak najbardziej Konfederację.
1: Grzegorz Braun rośnie.
0: Grzegorz Braun rośnie, bo jeżeli się od 3 już prawie lat powtarza, że to oni mieli rację, no to się jednak doprowadza do sytuacji, gdzie właśnie wyborcy są pogodzeni.
1: No dobrze, ale to nadal rację, to nie jest racjonalne, ale nawet z perspektywy własnej partii.
0: Z perspektywy własnej partii wydaje mi się, że prezes źle odczytał i źle wytyczył spór z Grzegorzem Braunem. Otóż na kongresie w Przysusze w 2024 roku październiku prezes wytyczył pole sporu, który będzie w 2025 i 2027 na spór o suwerenność. I wydaje mi się, że na tym sporze nie można wygrać z kimś, kto jest dużo bardziej radykalny. I to był pierwszy błąd, który pociągnął za sobą wszystkie błędy, bo gdyby prezes Kaczyński chciał pokonać Grzegorza Brauna, to powinien walczyć z nim tam, gdzie Grzegorz Braun i Konfederacja są najsłabsze, czyli w tworzeniu miejsc pracy, w służbie zdrowia, w gospodarce i tak dalej.
1: I to będzie robił Mateusz Morawiecki teraz, jego Stowarzyszenie Rozwój Plus, bo jak ich słuchać, no to oni się skupiają właśnie na tych elementach, dorzucają do tego jeszcze politykę rodzinną, tak, emerytura rodzinna czy pensja rodzinna.
0: I tak się zachowywało Prawo i Sprawiedliwość w 2015 roku, kiedy szło do władzy. Nie dało się Platformie Obywatelskiej wypuścić na sprawy ideologiczne, nie dało wejść w sprawy, które szkodzą, tylko właśnie zajmowało się programami, gospodarką, programami socjalnymi i tak dalej, i tak dalej. Natomiast dziś ta droga, ja o tym mówiłem konsekwentnie od wyborów, nawet jeżeli jeszcze byłem ministrem, no to mówiłem, że no mam serce po prawej stronie, ostrzegałem, źle robicie. Natomiast oni wtedy jakby myśleli i gdzieś tam odpowiadali mi, że no ja to robię nie wiem z czego, z zazdrości, czy nie wiem z czego.
2: Wysłuchaliśmy fragmentu rozmowy Tomasza Terlikowskiego z Marcinem Mastelarkiem. Całość znajdziecie na rmf24.pl, a w faktach wrócimy do niej jeszcze za godzinę.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Zbliża się godzina czwarta, to czas na fakty w RMF FM. Przy mikrofonie Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszam. Rosyjskie rakiety znów nad Kijowem. Trzy osoby nie żyją, są też ranni. Katastrofa śmigłowca gaśniczego w USA. Nieznany los dwóch osób, które były na pokładzie. Tour de Pologne pojedzie przez Podhale. Kierowcy i turyści muszą przygotować się na utrudnienia. Trzy osoby, w tym dziecko, zginęły w rosyjskim ataku na browary w aglomeracji kijowskiej. Kolejne trzy osoby zostały ranne. Według lokalnych władz spadające odłamki uszkodziły dom, budynki gospodarcze i samochody. W nocy silne eksplozje było słychać także w samym Kijowie. Władze ogłosiły alarm przeciwlotniczy i ostrzegły przed rosyjskim użyciem rakiet balistycznych. Katastrofa śmigłowca gaśniczego w stanie Utah w USA. Maszyna Sikorsky S-64 rozbiła się w pobliżu rozległego pożaru lasu w rejonie miasteczka Richfield. Na pokładzie były dwie osoby. Nie wiadomo, czy przeżyły wypadek. Śmigłowiec uczestniczył w akcji gaśniczej pożaru Widmouth 2 w lesie narodowym Fish Lake. Przyczyny katastrofy bada Narodowa Rada Bezpieczeństwa Transportu.
1: To są fakty RMF FM.
0: Zwiększoną liczebność złotej algi wykryto w jednej z sekcji kanału Gliwickiego. Wody Polskie wdrożyły działania, które mają zapobiec śnięciu ryb. Reporterka RMF FM Anna Kropaczek zna szczegóły.
2: To m.in. stała obserwacja wód kanału Gliwickiego i Odry od Chałupek w Śląskiem do ujścia Nysy na Opolszczyźnie. Ograniczono także

0: Aż dwa razy przed tą Zakopiankę. Trzeba więc liczyć się z tym, że w Białym Dunajcu około 13 i tuż przed 15 ruch na trasie z Krakowa do Zakopanego będzie całkowicie wstrzymany. Po 16 zamknięta będzie także droga krajowa numer 49, którą przez Białkę Daczeńską i Jurgów jedzie się na Słowację. A to jeszcze nie koniec utrudnień. Obrońcy praw zwierząt zapowiadają protest przeciwko transportowi konnemu na drodze do Morskiego Oka. Tam więc zapewne także pojawią się problemy z przejazdem.
1: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
2: O najnowszych wynikach sondażowych Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego w porannej rozmowie w RMF FM Tomasz Terlikowski rozmawiał z Marcinem Mastelarkiem, byłym szefem gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy.
3: Mateusz Morawiecki, który chce wrócić do bycia starszym PiS-em, ma w tej chwili, i to z efektem nowości, 8-6, a niektórzy powiedzą 4%, bo to zależy od sondażu, który czytamy, i od tego, kto go przygotowywał. Więc od 4 do 8, co w sytuacji efektu nowości jest wynikiem dość słabym, bo za kilka miesięcy, na co liczy, jak zakładam, Jarosław Kaczyński i partia Prawo i Sprawiedliwość, będzie miał poniżej progu wyborczego.
4: Nie może być w wakacje efektu nowości, bo są dużo mniejsze zasięgi i dużo mniejsze zainteresowanie.
3: No to świetnie wybrany moment, żeby...
4: Oczywiście świetnie wybrany z perspektywy Prawa i Sprawiedliwości moment wypchnięcia Mateusza Morawieckiego. Zresztą przyznał to oficjalnie w jednym z wywiadów rzecznik dyscypliny Prawa i Sprawiedliwości Karol Karski, który powiedział, że uwolnione od Mateusza Morawieckiego Prawo i Sprawiedliwość wyskoczy do góry jak ten spławik.
3: No, czyli, tam jest,
4: taka kalkulacja, tam była taka kalkulacja i taka kalkulacja wygrała. Czyli wypchniemy Mateusza Morawieckiego i zyskamy na tym w sondażach. To jest błędna kalkulacja. Ja też jako wędkarz, już ponad 20 lat nie wędkowałem, ale od dziecka i z dziadkiem i z tatą wędkowałem. Nie za bardzo rozumiem, o co chodzi z tym wyskakującym do góry spławikiem, bo ja jak wędkowałem i ryba brała, to spławik chował się pod wodę. I teraz nie wiem, czy Prawo i Sprawiedliwość jednak nie schowa się pod wodę po wypchnięciu Mateusza Morawieckiego, bo tak jak spławik chowa się pod wodę, kiedy jest branie. Natomiast dziś od tej wypowiedzi rzecznika dyscypliny, no wiemy tak naprawdę, o co chodziło. O kalkulację, że baba z wozu, brzydko mówiąc, o premierze Morawieckim, koniom lżej. Taka była kalkulacja i ona doprowadziła dziś do tego, że w sondażach jest 15% i depcząca po piętach Konfederacja. A co, wracając do premiera Morawieckiego, to jest najbardziej pracowity i zdeterminowany człowiek, jakiego widziałem w polityce. Miałem okazję z nim współpracować przy kampanii w 2020 roku reelekcji prezydenta Dudy. I wydaje mi się, że on może zyskiwać wraz ze swoją ciężką pracą i nie potrzebuje mieć takiego efektu nowości. Dlaczego? Dlatego, że on jest znany wyborcom. On był symbolem rządów Prawa i Sprawiedliwości. Miał wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości najwyższe poparcie ze wszystkich
3: polityków. To jest właśnie kluczowe pytanie. Których wyborców będzie pozyskiwał? Tak? Znaczy, bo jeżeli był znany z Prawa i Sprawiedliwości, to przy tym dość mocnym podziale, ono nie obejmuje wszystkich, ale jednak pewną część wyborców obejmuje, no to może głównie łowić w tej części prawicowej. No może jeszcze dorzućmy do tego część PSL-u, która też jest w dramatycznej sytuacji, wyborców PSL-u oczywiście, i Polski 2050. No w najlepszym wypadku niewielką grupę wyborców, wciąż jeszcze umiarkowanie konserwatywnych Koalicji Obywatelskiej, ale wielkich szans na łowienie po drugiej stronie chyba nie ma.
4: Panie redaktorze, premier Morawiecki powinien odwoływać się do wyborców, którzy w 2020 roku zagłosowali do 43,5% z pierwszej tury i 51% z drugiej, a także do ostatnich wyborów, do prawie 51% wyborców, do wszystkich. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że już przy trzech konfederacjach w polskim Sejmie i jeszcze czwartym nowym Prawie i Sprawiedliwości mamy cztery partie prawicowe i tak naprawdę przy takim podziale zwycięzcą i tym, kto będzie prawicą, może być ten, kto będzie miał 15%. 15%, prawie 15% to zrobił Szymon Hołownia z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Nie pamiętam dokładnie wyniku, ale to było chyba 14, dobrze pamiętam?
3: Troszeczkę mniej, ale tak, dużo
4: troszeczkę
3: było.
4: Mniej. Kilkanaście procent mieli. A wydaje mi się, jak znam Mateusza Morawieckiego,
3: teraz już sprawdzimy,
4: że jest bardziej zdolnym politykiem, zarówno od wicepremiera Kosiniaka-Kamysza, już na pewno od marszałka. No właśnie, 14,4 ma szansę, jeżeli będą trzy konfederacje i nowe Prawo i Sprawiedliwość Mateusza Morawieckiego, to mając 15% można wygrać i być pierwszą partią wśród prawa.

0: lewicowych partii. Jeśli potrafił zrobić to Szymon Hołownia z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, a ile mieli przed w sondażach?
1: Prezydent Karol Nawrocki będzie patronem takiej grupy. No wczoraj obchodził pierwszą rocznicę. Krzysztof Bosak mówi, to jest jedyny patron, który może jednoczyć te cztery partie prawicy. To jest realna możliwość dla Karola Nawrockiego w tej chwili już?
0: Prezydent Nawrocki ma dziś mandat społeczny. Nie wiem, jaki będzie miał pomysł na te wybory. Natomiast wiem jedno, że z jednej strony Donald Tusk wykorzysta Grzegorza Brauna, Przemysława Czarnka i będzie straszył i mobilizował swoich wyborców, żeby stawili się przy urnach, bo za chwilę przyjdzie koalicja Grzegorza Brauna z Przemysławem Czarnkiem i jeszcze tutaj będzie straszył prezydentem Nawrockim, a z drugiej strony uważam, że trzeba odwoływać się do współpracy z prezydentem, bo prezydent Karol Nawrocki nie sądzę, żeby do 2030 roku gdzieś się wybierał. Będzie stałym elementem sceny politycznej. I mamy sytuację następującą. Jeśli Donald Tusk wygra, to będą kolejne lata konfliktu. Więc na miejscu tych prawicowych partii, czy na miejscu premiera Morawieckiego, bo Konfederacja Prawa i Sprawiedliwości będzie się zajmowała Konfederacją, odwoływałbym się do współpracy z prezydentem Nawrockim, który będzie stałym elementem sceny politycznej.
1: Tylko, że jeżeli wygra ta druga strona, to możemy się obudzić rzeczywiście w sytuacji, w której może premierem Przemysław Czarnek nie będzie, ale będzie ministrem edukacji Grzegorz Braun, jeśli się zdecyduje, bo ja nie jestem pewien, że on się zdecyduje na jakiekolwiek uczestnictwo w rządzie, ale będzie wicemarszałkiem Sejmu, a Tobiasz Bochański będzie premierem.
0: Myślę, że Grzegorzowi Braunowi, bo prezes Kaczyński mówi, że on się jakby nie wejdzie w koalicję z Grzegorzem Braunem. Ja myślę, że to po drugiej stronie nie będzie.
1: Znaczy,
0: nie będzie ochoty do wchodzenia.
1: Nie chce wchodzić w koalicję.
0: Wydaje mi się, że to Grzegorz Braun nie będzie chciał wchodzić w koalicję z prezesem Kaczyńskim niż na odwrót, bo Grzegorz Braun będzie zyskiwał właśnie na byciu anty. Natomiast to jest... O wielu rzeczach w polskiej polityce zdecyduje to, jaką postawę przyjmie prezydent Nawrocki. Ma najsilniejszy mandat społeczny, jest dziś najpopularniejszym politykiem ze względu na swój urząd i myślę, że no to będzie bardzo ciekawe do obserwowania. Jak się zachowa? Nie wiem, nie chcę zgadywać.
1: To jeszcze teraz Donald Tusk, dziennik Gazeta Prawna donosi, że spotkał się Donald Tusk z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i miał rozważać uczynienie go premierem, nawet może przed wyborami, ale pod jednym warunkiem. Wspólne listy Koalicji Obywatelskiej i PSL-u. To, jak rozumiem, też jest to szukanie przeskoczenia ponad ten szklany sufit, który ma w tej chwili Koalicja Obywatelska. To jest możliwy scenariusz, pana zdaniem?
0: Oczywiście, że jest to możliwy scenariusz. Mało tego, premier Donald Tusk dążył do tego scenariusza przed 2023 rokiem i szantażował wręcz inne partie i wyborców, że albo jedna lista, albo będzie porażka. A wyszło na odwrót, że to trzy listy dały władzę premierowi Tuskowi. Natomiast dziś premier Donald Tusk mierzy się z marnowaniem głosów przez swoich koalicjantów, którzy są pod progiem wyborczym i wraca do swojego starego pomysłu. Natomiast czy jest możliwe przekazanie funkcji premiera koalicjantowi? Oczywiście, że jest możliwe.
1: Ale ja przecież się pytam, możliwe jest wszystko. Bardziej się pytam o to, czy to jest sensowne z jego punktu widzenia.
0: Oczywiście, że jest jako jeden ze scenariuszy sensowne, dlatego, że funkcja premiera jest tak silna, jak zgodzą się na to koalicjanci. Można być silnym premierem, a można być słabym premierem. To ministrowie mogą być w rządzie silniejsi niż premier. Można komuś oddać funkcję premiera, a na przykład z funkcji marszałka jakby utworzyć najsilniejszą personę w kraju. Premier jest czwartą osobą w kraju i premier premierowi nierówny. Byli premierzy z bardzo silnym poparciem, którzy byli szefami partii, byli premierzy, którzy de facto byli marionetkami.
1: Tak, ale ja rozumiem, że tu chodzi nie o to, jaki on będzie premierem, tylko o to, czy PSL i Koalicja Obywatelska zdobędą razem więcej głosów niż...
0: Proszę zwrócić uwagę, no przecież nie trzeba być bardzo złośliwym, żeby odwoływać się, patrząc na karierę premiera Tuska, do tego, co dzieje dzieje się w Niemczech. No tam mamy sojusz CDU z CSU. I bywało tak, na przykład w 2002 roku, że kandydatem tej koalicji CDU i mniejszego CSU był polityk z CSU. Gdyby nie wówczas, nie ta wielka powódź kilka tygodni przed wyborami i gdyby Schröder nie stanął, kanclerz Schröder wówczas, który miał przegrać wybory i stanął na wałach powodziowych i jednak wygrał reelekcję, to nie pojawiłaby się późniejsza liderka opozycji i w 2006 roku kanclerz Angela Merkel. Może być premier wystawiony z mniejszej formacji. I wydaje mi się, że premier Tusk, który patrzy na ten sojusz CDU-CSU, myślałby właśnie, żeby w polskim systemie stworzyć taki sojusz Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Wydaje mi się, że to jest jeden z logicznych jego scenariuszy.
2: Przekonywał Marcin Mastelarek, który był gościem Tomasza Terlikowskiego w RMF FM. A całą rozmowę znajdziecie na rmf24.pl.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: RMF24.
1: Coś tam było! Człowiek! Może dostał? Może!

0: Zbliża się godzina piąta i kolejne wydanie Faktów w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Koalicja rządowa uderza w program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi o politykę wobec obywateli Ukrainy. Zarzuty dla 30-latka z Poznania. Miał dopuścić się przestępstwa seksualnego na miejskiej plaży. Tysiące beczek z nielegalnymi odpadami do usunięcia. Podwarszawski Wołomin szuka pieniędzy na likwidację niebezpiecznego składowiska. Fakty piątej rozpoczynamy od polityki. Koalicja rządowa punktuje polityczny plan Prawa i Sprawiedliwości. Partia, przypomnijmy, chce deportacji Ukraińców w wieku poborowym, którzy nie pracują legalnie w Polsce. Ze szczegółami o poranku reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
1: Z ust moich rozmówców padają oskarżenia, że PiS całkowicie zmienił narrację wobec Ukrainy i Ukraińców. Jak mówi poseł Koalicji Obywatelskiej Mariusz Witczak, wszystko po to, aby uzyskać nowych wyborców.
2: Wtedy, kiedy miał pełnię władzy, prowadził kompletnie inną politykę, a dzisiaj proponuje rozwiązania, które są kretyńskim, idiotycznym populizmem.
1: PiS chce dziś konkurować z konfederacjami. Usłyszałem z kolei od Dariusza Wieczorka z Lewicy.
3: Oni chcą być bardziej konfederacyjni niż konfederacja pana Brauna, więc ścigają się w tej chwili w jakichś idiotycznych pomysłach po to, żeby znowu napuszczać Polaków na Ukraińców, bo myślą, że im będzie poparcie rosło.
1: Wśród pomysłów PiSu dotyczących polityki migracyjnej jest także zapis, który mówi, że jeśli cudzoziemiec złamie prawo, popełni wykroczenie lub nie dochowa obowiązków administracyjnych, będzie deportowany.
0: Są zarzuty dla 30-letniego mieszkańca Poznania, podejrzanego o popełnienie przestępstwa o charakterze seksualnym na jednej z miejskich plaż. W Faktach reporter RMF FM Beniamin Kubek-Piłat. Jakie są ustalenia śledczych?
4: Według relacji zgłaszającej 30-latek miał na plaży przy jeziorze Strzeszyńskim zaczepiać dzieci oraz popełnić przestępstwo o charakterze seksualnym względem jednej z nastolatek. Mężczyzna usłyszał zarzut doprowadzenia małoletniej do innej czynności seksualnej. Wczoraj został przesłuchany przez prokuratora. Wobec mężczyzny zastosowano dozór policji i całkowity zakaz zbliżania i kontaktowania się z nastolatką.
5: Przesłuchany 6 sierpnia tego roku w charakterze podejrzanego Dawid F. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa. Złożył wyjaśnienia, w których zaprzeczył.

0: środków finansowych, żeby jak najszybciej móc rzetelnie to zadanie wykonać.
1: Czas ma tu duże znaczenie, bo każdy dzień wywołuje obawy wśród mieszkańców Wołomina.
2: Z tego, co słyszę, to jest to niebezpieczne bardzo dla środowiska i niewiele się z tym robi. Mamy tutaj kontrolę z ochrony środowiska my. Jak wybuchnie, to nie wiem, co to będzie.
1: Wieczorem dostałem odpowiedź z Ministerstwa Klimatu w sprawie składowiska w Wołominie. Wynika z niej, że przygotowany jest projekt uchwały Rady Ministrów, aby przekazać w tym roku na usunięcie części odpadów 20 milionów złotych. Szacowany koszt usunięcia wszystkich beczek z chemikaliami jest nawet 10 razy większy.
3: Koniec urlopu dla wielu osób oznacza nie tylko powrót do pracy, ale też sporo stresu. Dlaczego nasz mózg tak niechętnie wraca do codziennej rutyny? No i skąd bierze się tak zwany powakacyjny stres? To wyjaśnia Kinga Ciupińska, psycholog z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, w rozmowie z naszą dziennikarką Kamilą Kontorek-Ziębą.
4: Z takiego ewolucyjnego punktu widzenia, no to nasz mózg jest taką maszyną odpowiedzialną za przewidywanie przyszłości. Musi być wyczulony na te zagrożenia, które na nas czekają, na sytuacje stresowe, po to, żeby jak najbardziej efektywnie, jak najszybciej sobie z nimi radzić. No właśnie takie zakończenie urlopu traktuję jako pewnego rodzaju zagrożenie, dlatego zaczynamy myśleć na przykład o tym, jaka ilość maili nas czeka po powrocie z pracy, albo o zadaniach, których nie udało nam się dokończyć przed urlopem.
5: Po prostu jesteśmy tu i teraz i to jest chyba taka najlepsza rada.
4: Dokładnie od tego są urlopy i czas wolny, żeby wyluzować, żeby skupić się na sobie i starać się minimalizować planowanie.
3: Wypoczywającym życzymy bezstresowych wakacji, a my skupiamy się na faktach. Kolejne wydanie punktualnie o 6:00.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Krychowiaka.
1: Nie liczcie na łatwe podania. Tu gramy o szczere wyznania i nie boimy się tematów tabu.
0: Najlepsze, najmocniejsze, najbardziej kontrowersyjne rozmowy legendy piłki nożnej z gwiazdami.
2: Czy ty sobie wyobrażasz, że zawodnik w swoim statusie dowie się z telewizji, że nie jedzie na reprezentację, na mistrzostwa?
0: W stylu Krychowiaka. W każdą sobotę po 13 w radiu RMF 24.
3: Ogłoszenie RMF 24.

0: Na zegarach godzina 6:00, to czas na Fakty RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Dzień dobry, zapraszam. Atak na 15-latka w Kamiennej Górze na Dolnym Śląsku. Dwóch 16-latków w rękach policji. MSZ wstrzymuje finansowanie Centrum Kultury Polskiej we Lwowie. Sprawę niszczającego budynku zbada prokuratura. 4 miesiące bez zdatnej do użycia wody w kranach. Mieszkańcy Komorzna na Opolszczyźnie mają dość. Dwóch 16-latków podejrzanych w sprawie napaści na 15-latka w Kamiennej Górze na Dolnym Śląsku. Chłopak został wczoraj wieczorem zaatakowany ostrym przedmiotem przy ulicy Księcia Bolka I. W poważnym, zagrażającym życiu stanie trafił do szpitala.
2: Po godzinie 19:00 policjanci w Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze zostali poinformowani o tym, że przy budynku przy ulicy Księcia Bolka I miało dojść do zranienia nożem 15-letniego mężczyzny. Ten młody mężczyzna został przewieziony do szpitala, gdzie udzielana jest mu pomoc medyczna. Jego stan określany jest jako poważny.
1: Przekazała nam oficer prasowy komendanta powiatowego policji w Kamiennej Górze, młodsza aspirant Katarzyna Trzepak. Policja prowadzi czynności z udziałem podejrzanych. Nie ujawnia na razie więcej szczegółów. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wstrzymało finansowanie budowy Centrum Kultury Polskiej we Lwowie. Nie wyklucza rezygnacji z dokończenia inwestycji. Prokuratura ma wątpliwości dotyczące finansowania projektu, który wystartował 10 lat temu i pochłonął 28 milionów złotych. Rada Miasta Lwowa chce wyjaśnień dotyczących przyszłości niedokończonego gmachu szpecącego historyczne centrum miasta. O szczegółach Krzysztof Zasada.
3: Przyszłość projektu nie jest pewna. Trwają rozmowy z Ukraińcami, jak rozwiązać problem. Resort dyplomacji nie wyklucza jednak zarzucenia tego projektu ze względu na potężne koszty dokończenia budowy. Budowla niszczeje w centrum Lwowa od kilku lat. Natomiast lwowscy radni podczas ostatniej sesji złożyli wniosek o wyjaśnienie w sprawie, jak to określają, pomnika polskiej korupcji. Zapowiedzieli wizję lokalną na placu budowy. Będą też analizować, czy są podstawy do cofnięcia polskim władzom decyzji o użytkowaniu wieczystym. Sprawą w Polsce po kontroli CBA w MSZ-cie zajmuje się też prokuratura. Wyjaśnia natomiast jedynie wątek podejrzeń przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści i narażenia na stratę budżetu państwa przy udzielaniu subwencji w związku z projektem. Chodzi o ponad 1 700 000 zł wydanych na projekt w latach 2020-2023 decyzją ówczesnych wysokich rangą urzędników ministerstwa. Do tej pory nikt w tym śledztwie nie usłyszał zarzutów.
4: Poranne fakty RMF FM.
1: 4 miesiące bez wody to rzeczywistość mieszkańców Komorzna na Opolszczyźnie. W kwietniu wodociągi zostały skażone trudnym do wyeliminowania pestycydem. Kranówka nie nadaje się ani do picia, ani do kąpieli, ani nawet do mycia naczyń. Mieszkańcy mówią, że mają już dość.
5: Jak żyję sobie wodę w takie duże dwie butelki pięciolitrowe i na przykład idę pod prysznic, polewam się tym, myję się i później się spłukuję. Wiadomo, że przy na przykład myciu głowy, no to już ktoś musi pomóc.
6: XXI wieka trochę brzmi jak średniowiecze.
5: No tak, dokładnie. Nasza codzienność to jest tragedia po prostu. Proszę spojrzeć na to, jeżeli ktoś ma na przykład dzieci małe. Ile jest tego prania, ile jest tego wszystkiego, nie?
7: Franie ściągnąłem starą, dobrze, że jeszcze miałem z góry. To normalnie tak kiedyś było, nie? Do frani ciepłej wody zagrzać, pranie.

0: Przekroczyli dozwoloną prędkość?
1: Nieznacznie, aczkolwiek reagujemy na wszystkie wykroczenia w ruchu drogowym.
0: Tutaj powodem nie była prędkość, tak?
2: Nie było.
0: Tylko światła. Któryś świateł zabrakło, tak?
2: Świateł mijania.
0: I co w takiej sytuacji?
2: W tej sytuacji pan przyjmuje mandat w wysokości 100 zł, 2 punkty karne.
0: Może kierowca jechać dalej?
2: Dokładnie. Oczywiście może jechać dalej po włączeniu świateł.
3: Policjantom i kierowcom w czasie akcji Speed towarzyszył reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: 6.30 na Fakty RMF FM. Zaprasza Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Śledczy wyjaśniają okoliczności groźnego wypadku, do którego doszło w czwartek na jeziorze Seksty na Mazurach. W wyniku załamania pogody wywróciło się tam kilka łodzi. Do wody wpadło ponad 30 osób. Większość z nich to nastoletni uczestnicy obozu żeglarskiego. Policjanci badają sprawę pod kątem 160 artykułu kodeksu karnego, informuje Tomasz Markowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
2: A więc sprawdzenia, czy w tym przypadku doszło ze strony organizatorów i opiekunów do narażenia uczestników obozu na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkie uszczerbku na zdrowiu. Jest to przestępstwo, które w tym przypadku zagrożone jest karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.
1: Obrażeń doznał jedynie 17-latek, który z podejrzeniem urazu barku trafił do szpitala. Jak dodaje policja, wszyscy sternicy byli trzeźwi. Rekordowo niski stan Wisły w stolicy. Wczoraj wodoskaz na stacji Warszawa Bulwary pokazał 102 cm.
3: Możemy więc mówić o nowym rekordzie. Podobnie bardzo niskie przepływy notują pobliskie stacje Modlin na Wiśle oraz Warszawa nad Wilanówka.
1: Mówi Jan Szymankiewicz z IMGW. Dziś sytuacja w stolicy jest nieco lepsza. Na stacji Warszawa Bulwary Wisła ma obecnie 104 cm. Całkowity zakaz wykorzystywania dzikich zwierząt w cyrkach to nowe przepisy na Węgrzech. Mają wejść w życie z początkiem przyszłego roku. Zakaz obejmie zarówno hodowlę, tresurę, jak i prezentowanie dzikich zwierząt. Budapeszt tłumaczy decyzję rosnącymi oczekiwaniami społecznymi i postulatami obrońców praw zwierząt. A na koniec jeszcze smutne wieści ze świata sportu. Hubert Hurkacz odpada z turnieju ATP w Montrealu. Polak przegrał w trzeciej rundzie z Holendrem Bałtikiem von Schoonshulpem 6-3, 6-7, 5-7. Spotkanie trwało 2 godziny i 46 minut. Dla Hurkacza był to powrót do gry po miesięcznej przerwie spowodowanej kontuzją.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Radio RMF

0: Za oceanu.
1: Czy Stany Zjednoczone naprawdę mogą wycofać się z NATO? No to pytanie wraca w stolicy USA regularnie od początku drugiej kadencji Donalda Trumpa.
0: I codzienne życie Amerykanów.
1: Wielu farmerów mówi wprost, bez tych pracowników nie byłoby komu zbierać plonów. Amerykanie nie chcą wykonywać tej pracy, szczególnie sezonowo i w trudnych warunkach.
0: Taka Ameryka i Lidia Krawczuk. Już w niedzielę po 12 w radiu RMF24.
2: Ogłoszenie RMF24.

0: A na zegarach już godzina 7, to oznacza Fakty RMF FM. Najnowsze wydanie ma dla nas Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Dzień dobry, zapraszam. Nawet 100% cła wobec największych odbiorców rosyjskiej ropy i gazu. Amerykański Senat przegłosował nowe sankcje, ale potrzebna będzie jeszcze zgoda Izby Reprezentantów. Drony nad niemiecką bazą wojskową to już drugi taki incydent w tym tygodniu. Katarzyna Niewiadoma wygrywa 7. etap Tour de France. Polka znów liderką wyścigu. A fakty o 7 rozpoczynamy od ostrzeżenia dla kierowców w zachodniopomorskim. Są utrudnienia na S3 między Wolinem a Goleniowem. Na trasie w kierunku Szczecina dochował samochód osobowy. Dwie osoby zostały ranne. Zablokowany jest tam lewy pas ruchu. Utrudnienia mogą potrwać około 2 godzin. Amerykański Senat zdecydował większością głosów o przyjęciu ustawy o sankcjach na Rosję i Iran. Daje ona prezydentowi USA możliwości wprowadzania ceł w wysokości do 100% wobec 5 największych odbiorców rosyjskiej ropy i gazu. Są wśród nich Chiny i Indie. Teraz dokument trafi pod głosowanie Izby Reprezentantów. Kolejny incydent z udziałem dronów w Niemczech. Około 22 nad bazą wojskową w Meherinich w Nadrenii Północnej Westfalii założono 2 bezzałogowce. Sprawę bada żandarmeria wojskowa. To już druga taka sytuacja w tym tygodniu. Drona z przymocowanym materiałem wybuchowym znaleziono w nocy z wtorku na środę na pasie startowym lotniska w Lipsku. Nawet kilka tygodni może potrwać procedowanie wniosku o pieniądze z rezerwy budżetu państwa na likwidację nielegalnego składowiska odpadów w mazowieckim Wołominie. Chodzi o nawet o 200 milionów złotych na usunięcie 3000 beczek z chemikaliami. To miejsce odwiedził reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
2: Ostateczną decyzję w sprawie pieniędzy na likwidację składowiska podejmie Ministerstwo Finansów i to postanowienie będzie kluczowe, przyznaje Marcin Podgórski z Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego.
3: Na to zadanie powinniśmy otrzymać niezbędne środki finansowe z budżetu państwa. Tych środków nie otrzymaliśmy do tej pory.
2: Mieszkańcy Wołomina są rozczarowani brakiem zdecydowanej i szybkiej reakcji i z niepokojem obserwują składowisko w przemysłowej części miasta, między garażami z punktami skupu złomu.
4: To wszystko jest tam pochowane w tych garażach.
5: I niewiele się z tym robi. Często policja stoi.
6: Czekają państwo na reakcję, wywiezienie tego?
5: Bardzo. Czy nie wiem, czy to ma się wybuchnąć, czy palić się.
2: Rozmowy na temat dofinansowania utylizacji składowiska w Wołominie mają być wznowione po tym weekendzie. W Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim dostałem zapewnienie, że to miejsce jest cały czas pod kontrolą Straży Pożarnej i inspektorów ochrony środowiska.
0: Fakty na weekend w RMF FM.
1: Na weekend w Tatrach zapowiada się słonecznie, ale niewykluczone są przelotne burze. Jak się zachować w przypadku zmiany pogody w górach? Radzi ratownik dyżurny TOPR Tomasz Wojciechowski.
7: Chodzi o to, żeby zejść z grani, żeby nie być w miejscach szczególnie narażonych na wyładowania. Takie miejsca to są granie, to są miejsca, gdzie stoją słupy kolei linowych, gdzie są różnego rodzaju krzyże, inne elementy metalowe. Unikamy pojedynczych drzew, cieków wodnych, no ale najlepiej, żebyśmy schodzili jak najniżej w dół. Oczywiście apel też jest do osób, których już ta burza zaskoczyła, żeby też nie było jakiejś panicznej ucieczki w dół na złamanie karku, bo to też może doprowadzić do bardzo przykrych następstw.
1: Ratownicy TOPR polecają też zainstalowanie w telefonie aplikacji, która będzie ostrzegała nas przed zbliżającymi się burzami. Katarzyna Niewiadoma wygrała 7 etap Tour de France. Po przekroczeniu wczoraj mety, Polka nie kryła wzruszenia. Honestly, I'm just so tired.

0: 7.30 Fakty RMF FM i Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Jeden z dwóch 16-latków zatrzymanych w związku z atakiem na 15-latka w Kamiennej Górze na Dolnym Śląsku został zwolniony. Drugi przebywa w policyjnej izbie dziecka. Raniony chłopiec walczy o życie w szpitalu. Policyjne ustalenia na temat wczorajszej tragedii przekazała RMF FM młodsza aspirant Katarzyna Trzepak z Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze.
2: Po godzinie 19 policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze zostali poinformowani, że przy budynku na ulicy Księcia Wolka I miało dojść do zranienia niebezpiecznym przedmiotem 15-latka. Na miejsce natychmiast skierowano policyjne patrole. Przejęli oni od świadków udzielanie pierwszej pomocy pokrzywdzonemu. Pokrzywdzony 15-latek został przewieziony do szpitala. Jego stan określany jest jako zagrażający jego życiu. W późniejszym czasie został przetransportowany lotniczym pogotowiem ratunkowym do wrocławskiego szpitala, gdzie nadal trwają czynności, aby uratować jego życie.
1: Do tego tematu wrócimy za pół godziny w RMF FM. Sprawdzajcie fakty. To była niespokojna noc w Ukrainie. Rosjanie ponownie zaatakowali Kijów. Jak podawaliśmy w faktach, zginęły 3 osoby, w tym dziecko, a kolejne 3 zostały ranne. Świadkowie mówią o potężnych eksplozjach słyszanych w centrum ukraińskiej stolicy. Uszkodzone zostały domy, budynki gospodarcze i samochody. Na miejscu nadal pracują ratownicy. Syreny alarmowe uruchomiono w nocy także w mieście Browary w aglomeracji kijowskiej. Teraz ostrzeżenie dla kierowców, bo szykują się duże utrudnienia na Podhalu. Powodem jest trwający Tour de Pologne. Na trasie są już kolejarze amatorzy. Startują z Bukowiny Tatrzańskiej, pokonują 2 pętle, a meta znajdować się będzie na Wierchu Rusińskim. Zakończenie rywalizacji zaplanowano około godziny 10.30. O 13.00 startuje z kolei główny etap wyścigu. Przejazd kolarzy będzie oznaczał czasowe wstrzymanie ruchu na Zakopiańce w rejonie Białego Dunajca. Szczegóły tych tras znajdziecie na rmf24.pl. A ja już dziękuję za uwagę. Na kolejne wydanie faktów, punktualnie o 8:00, zapraszam w imieniu Agnieszki Pietrzak.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. RMF 24.

0: wojna światowa w radiu RMF24. Michał Zieliński sprawdza, jak mocarstwa walczą o wpływy.
1: Czy Unia Europejska strzela sobie w stopę, forsując zieloną energię? A może to tylko takie ekoprzebranie, pod którym kryje się staranie o energetyczną niezależność Europy w światowym wyścigu mocarstw? O tym m.in. w nowym odcinku Wojny Światowej. Tym razem będzie o energii.
0: We wtorek po 10:00. Podcastu słuchaj także w serwisie RMF On i na kanale RMF24 na YouTube.
2: Ogłoszenie RMF24.

0: Jest ósma, to oznacza fakty RMF FM, a swój dyżur rozpoczyna Agnieszka Pietrzak. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie i zapraszam na fakty. Jeden zwolniony, drugi w policyjnej izbie dziecka. To w sprawie napastników. A co z ich ofiarą? W faktach pytamy o stan 15-latka zaatakowanego w Kamiennej Górze. Będziemy ostrzegać kierowców na Podlasiu. Od rybaków z Lubuskiego mamy dobre wieści.
2: Leszcze duże się pojawiły. Ja się pytam jak.
1: Znamy odpowiedź. Opowiemy też o grze naszych tenisistów. To w faktach sportowych. W ciężkim stanie jest 15-latek, który wieczorem został raniony w Kamiennej Górze na Dolnym Śląsku. Policjanci zatrzymali w tej sprawie dwóch 16-latków. Jeden po przesłuchaniu został zwolniony do domu. W faktach teraz reporter RMF FM Michał Krasoń.
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Michale. Co jeszcze wiadomo o stanie rannego nastolatka?
3: Najpierw trafił on do szpitala w Kamiennej Górze, a później śmigłowcem został przetransportowany do Wrocławia. Jego stan lekarze określają jako zagrażający życiu. Przypomnijmy, wczoraj wieczorem około godziny 19 policjanci dostali zgłoszenie, że przy ulicy Księcia Bolka nastolatek został raniony niebezpiecznym narzędziem. Kiedy funkcjonariusze przyjechali na miejsce, świadkowie reanimowali już 15-latka. Późnym wieczorem mundurowi zatrzymali w tej sprawie dwóch 16-latków.
4: Jeden z 16-latków po wykonaniu niezbędnych czynności został zwolniony do domu, natomiast drugi podejrzany o ten czyn zatrzymany w policyjnej izbie dziecka.
3: Mówi młodsza aspirant Katarzyna Trzepak z Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze. O przyszłości obu 16-latków zdecyduje teraz sąd rodzinny.
1: Dziś mogą być znane wyniki kolejnych badań w ośrodku rehabilitacyjnym w Międzywodziu w Zachodniopomorskiem. Objawy zatrucia stwierdzono tam u ponad 50 pensjonariuszy. Trwa dochodzenie epidemiologiczne, informuje reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat. Co sprawdzają inspektorzy sanepidu Beniaminie?
5: Pobrano m.in. próbki wody. Inspektorzy sanepidu potwierdzili u kilku pensjonariuszy objawy wirusowego zatrucia. Dochodzenie prowadzone jest też w kierunku zatrucia bakteriami. Objawy, które wystąpiły u 53 pensjonariuszy, to bóle brzucha, gorączka, biegunka i osłabienie. Wstępne analizy wskazują na rotawirusy i adenowirusy. Sanepid otrzymał zgłoszenie o zatruciach w środę. Od tamtego dnia nie było nowych przypadków, usłyszałem. Pacjenci są pod opieką. W ośrodku rehabilitacyjnym pracują m.in. lekarze i pielęgniarki. Nikt nie wymagał przewiezienia do szpitala.
1: Kierowców podróżujących trasą ekspresową S61 na Podlasiu ostrzegamy o problemach na obwodnicy Szczuczyna. Ciężarówka uderzyła w bariery i zablokowany jest pas jezdni w kierunku Warszawy. Sezon dopiero się zacznie, ale rybacy już wiedzą, że będzie najlepszy od lat. Z województwa lubuskiego mamy sygnał o dobroczynnym działaniu mroźnej zimy. Jest na przykład mniej kormoranów, które wcześniej w dużych stadach żerowały na rybach, zauważa Grzegorz Koza, rybak z Wojnowa.
6: W tej chwili jest kilka sztuk. Zima zrobiła swoje. Zresztą generalnie kiedyś on nie występował tutaj, występował tylko do linii Warty, Noteci i Bugu. Nigdy na południu kraju, a teraz i na Stolinie i górnickich rzekach, więc ufam. Zresztą rozmawiając z wędkarzami, którzy mają świetny sezon, świetne ryby łowią. Mówią mi, że panie Grzesiu, leszcze duże się pojawiły. Ja się pytam, jak? No takie po 4, 3, 5 kilo. Czyli co, w tamtym roku ich nie było, a w tym roku są? No nie, ta ryba była przepłoszona, pokaleczona, często okroć żerowała tylko w trzynowiskach i nie mieliśmy my korzyści jako rybacy, no i wędkarze też. Także przyrodniczo sezon rybacki dopiero się zacznie dla nas, dopiero jesienią, więc uważam, że będzie wyjątkowy.
1: No i będzie można z głębi duszy zaśpiewać.
7: Na ryby każdziuteńki wolny dzień.
1: W sobotę u nas za chwilę informacje dla kibiców.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Na pierwsze sobotnie fakty sportowe zaprasza Cezary Dziewiszek. Witamy.
9: Kłaniam się, dzień dobry. W sporcie mówi się, że niewykorzystane okazje lubią się mścić. Przeważnie pasuje do futbolu, ale do tenisa też. Hubert Hurkacz miał wczoraj w Montrealu z Botikiem van der Schanschulpem dwie piłki meczowe w drugim secie, jednak Holender je obronił i wrócił do gry, a potem wygrał trzeciego seta i cały mecz. Kubi nie zagra więc w czwartej rundzie turnieju. W innym kanadyjskim mieście, Toronto, Iga Świątek zagradzi z Martą Kostiuk o awans do ćwierćfinału. Początek meczu o 18:30. Hiszpańskie strzelanie w piłkarskiej ekstraklasie. Dzięki golom Angela Rodado i Jordiego Sancheza Wisła Kraków pokonała Wisłę Płock 2-1, notując drugie zwycięstwo w trzecim meczu.
10: Myślę, że to pierwsze

0: Radio RMF 24.
1: Pisał w mediach społecznościowych, że to sygnał poparcia dla jak najszybszego zakończenia wojny. Przepisy, które musi jeszcze przegłosować Izba Reprezentantów, pozwalają prezydentowi USA na nałożenie ceł na największych odbiorców rosyjskiej ropy i gazu. To m.in. Chiny i Indie. Na Węgrzech rządząca TISA rozpatrzy dziś 3 kandydatury na prezydenta. Premier Peter Modzior nie zdradził, kto jest brany pod uwagę na to stanowisko, ale podkreślił, że nie ma tu niespodzianek. Poza TISą jedynie Fidesz byłego premiera Viktora Orbana może samodzielnie zgłosić swoją kandydaturę, jednak partia ta zapowiedziała bojkot głosowania. Węgierscy parlamentarzyści wybiorą nowego prezydenta we wtorek. W Słupsku został uruchomiony pilotażowy program weekendowego pogotowia weterynaryjnego. Właściciele zwierząt mogą korzystać z darmowych konsultacji.
2: W każdą niedzielę, czyli w dzień wolny, kiedy najczęściej te gabinety są zamknięte, w godzinach od 8 do 15 i także we wszystkie dni wolne ustawowo od pracy, to dyżur lekarza weterynarii, który pozwoli na skonsultowanie stanu zdrowia, jakiegoś nagłego pogorszenia się tego zdrowia naszego zwierzęcia.
1: Marta Makuch, zastępca prezydenta Słupska, podkreśla, że miasto finansuje jedynie konsultacje telefoniczne.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Ogłoszenie.
1: Polska polityka w radiu RMF24.
2: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
3: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
4: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
1: Polska polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Coraz bliżej godzina 9, zatem już teraz przenosimy się do studia faktów, a tam już czeka Agnieszka Pietrzak.
1: W ogniu stanęła rafineria ropy naftowej w rosyjskim Ilsku. To efekt kolejnego ataku ukraińskich dronów. Protest na drodze do Morskiego Oka. Sprzeciw wyrażają obrońcy zwierząt. Mamy ważne informacje dla słuchaczy w stolicy. No i fakty sportowe też się już szykują, podobnie jak kolarze Tour de Pologne. Wymiana ciosów między Rosją a Ukrainą. Moskwa informuje o zestrzeleniu prawie 400 ukraińskich dronów, które pojawiły się tej nocy nad różnymi regionami kraju. Maszyny uderzyły w rafinerię ropy naftowej w Ilsku w obwodzie sywierskim. 5 osób zostało tam rannych. Rosjanie rakietami zaatakowali Kijów. Jak podawaliśmy w faktach, zginęły 3 osoby, w tym dziecko, a kolejne 3 zostały ranne. Zniszczone są domy i samochody.
2: Fakty z bliska.
1: Kolejny protest na drodze do Morskiego Oka w Tatrach organizują dziś obrońcy zwierząt. Żądają całkowitej likwidacji wożenia turystów wozami konnymi, a także dymisji dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego i minister klimatu środowiska. Z aktywistami rozmawiał nasz reporter Maciej Połachicki. Maćku, co usłyszałeś? Jakie są ich argumenty?
3: Protest ma nakłonić turystów do tego, by nie korzystali z transportu wozami konnymi. Jest jakby w imieniu samych koni.
4: Nie chcą. Tak jak się też powszechnie tutaj wśród górali mówi, że konie chcą i muszą pracować. Że one potrzebują tego ruchu. Tak, konie potrzebują ruchu. Na pastwisku, w stadzie to też jest ruch. Ale ciągnięcie wozu z kilkunastoma osobami pod górę nie jest tym ruchem, którego potrzebuje koń.
3: Powiedziała mi organizatorka poprzedniego protestu, który odbył się 18 lipca, Joanna Marcinkowska. Wtedy fiakrzy zrezygnowali z wożenia turystów, bo jak mówili, nie chcieli konfrontacji z obrońcami praw zwierząt.
1: Stolica szykuje się do defilady z okazji Święta Wojska Polskiego 15 sierpnia. Od dzisiejszego popołudnia do jutra do 11, już teraz uprzedzamy, kierowców, pasażerów komunikacji miejskiej, pieszych i rowerzystów czekają Was duże zmiany w organizacji ruchu. Planowane są również wcześniejsze zamknięcia przepraw.
5: Będzie też czasowe zamknięcie mostów podczas próby lotniczej, ponieważ oczywiście to też jest ważny element całego wydarzenia. W sobotę 8 sierpnia w godzinach 11.30, 13.30 podczas próby przelotu samolotów całkowicie wstrzymany zostanie ruch na moście gdańskim, śląsko-dąbrowskim, a także moście pieszo-rowerowym imienia Magdaleny Abakanowicz.
1: Zapowiadała Monika Bojt ze stołecznego ratusza. Władysławowo intensywnie myśli o parku rozrywki, który miałby przyciągnąć turystów, także wtedy, gdy pogoda nie zachęca do plażowania. Fakty ustalał nasz reporter Stanisław Pawłowski. Staszku, co dokładnie planuje gmina?
6: Samorząd od kilku lat skupuje grunty pod przyszły park rozrywki. Chodzi o teren dawnego żwirowiska o powierzchni kilkunastu hektarów. Gmina ma już 6. Kolejnym krokiem ma być znalezienie strategicznego inwestora. Jak mówi Roman Kurzel, burmistrz Władysławowa, chodzi o stworzenie atrakcji, która uniezależni turystykę od pogody. Tym bardziej, że aż 84% lokalnej gospodarki związane jest z tą właśnie branżą.
7: I musimy znaleźć dodatkowe inne obszary i gałęzie gospodarki, które dadzą nam dodatkowe pieniądze właśnie na to, żeby tą jakość turystyki podwyższyć. A także do spędzania jakby tego czasu w alternatywnych możliwościach, kiedy nie ma ładnej pogody na plaży.
6: Władze gminy zakładają, że inwestycja potrwa kilka lat i będzie realizowana etapami.
1: Kolejne etapy Tour de France, Tour de Pologne. Już za chwilę.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Kibiców czeka dzień z kolarstwem. O szczegółach w faktach sportowych Cezary Dziwiszek.
0: Witam. To prawda, przed 14 na trasę przedostatniego etapu Tour de France kobiet z Sisterą do Nicei wyruszy m.in. nowa liderka wyścigu Katarzyna Niewiadoma Fini. Wczoraj Polka po rewelacyjnym finiszu wygrała górski 7 etap z podjazdem pod Mont Ventoux, słynną Górę Wiatrów, i założyła żółtą koszulkę liderki. Dzisiaj na ponad 170-kilometrowym odcinku, płaskim odcinku, będzie bronić 15-sekundowej przewagi nad Holenderką Demi Vollering. W Tour de Pologne królewski etap będzie dziś i może zdecydować o zwycięstwie w wyścigu. Około 13:00 kolarze ruszą na górską pętlę ze startem i metą w Bukowinie Tatrzańskiej. Liderem wyścigu jest Holender Bart Lemmen, ale różnice w czołówce są minimalne. W grudniu nie lada gratka czeka fanów siatkówki. W Polsce odbędą się klubowe Mistrzostwa Świata. Trener mistrzów Polski Aluronus IMC Warty Zawiercie, Michał Winiarski, cieszy się, że tym razem jego klub ominie daleka podróż.
8: Mieliśmy doświadczenie już z zeszłego roku, gdy po ciężkim locie do Brazylii i jeszcze zmianie klimatu. Czekał nas ciężki turniej i był on naprawdę wyczerpujący. Potem odczuliśmy też trochę to wszystko w czasie sezonu Plus Ligi.
0: Mecze klubowych Mistrzostw Świata odbędą się w trzech miastach Śląska i Zagłębia, w Katowicach, Sosnowcu i Częstochowie. Bezkonkurencyjna Anastazja Kuś, nasza młoda biegaczka, zdobyła w amerykańskim Eugene złoty medal Mistrzostw Świata do lat 20 w biegu na 400 metrów.
9: Jest niesamowite uczucie, nie spodziewałam się tego. Na rozgrywce byłam bardzo stresowana.

0: sobotni program w radiu RMF 24. Lekarze walczą o życie 15-latka, który wczoraj wieczorem został raniony na ulicy Księcia Bolka w Kamiennej Górze. Policjanci zatrzymali już 2 nastolatków, którzy mogą mieć związek z tą sprawą. A my łączymy się teraz z reporterem RMF FM Michałem Krasoniem, który zna szczegóły. Dzień dobry, Michale.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Michale, co wiadomo o stanie rannego nastolatka?
2: Wiemy na razie, że stan 15-latka jest ciężki. Lekarze i policjanci określają go jako zagrażający życiu. Wczoraj około 19 policjanci przyjechali na ulicę Księcia Bolka w Kamiennej Górze. Nastolatek był już reanimowany przez świadków zdarzenia. Funkcjonariusze natychmiast wezwali jeszcze zespoły pogotowia. 15-latek został przewieziony do szpitala w Kamiennej Górze. W nocy zapadła decyzja o przetransportowaniu go śmigłowcem do jednej z wrocławskich placówek. No i tam, jak już wspomniałeś, lekarze nadal walczą o jego życie. Do ataku doszło, jak już mówiliśmy, wczoraj wieczorem. 15-latek został znaleziony na ulicy z poważnymi obrażeniami. Policjanci od razu rozpoczęli obławę poszukiwania osób, które mogą mieć związek z tym zdarzeniem.
3: Kamiennogórscy kryminalni podczas ustaleń wykonali szereg tych czynności i dowiedzieli się, że związek z tym zdarzeniem mogą mieć dwaj 16-latkowie, którzy zostali zlokalizowani i przewiezieni na naszą jednostkę. Do późnych godzin wieczornych trwały z nimi czynności. Jeden z 16-latków po wykonaniu niezbędnych czynności został zwolniony do domu, natomiast drugi, podejrzany o ten czyn, zatrzymany w policyjnej izbie dziecka.
2: Mówi aspirant Katarzyna Trzepak z kamiennogórskiej policji. Policjanci nie ujawniają na razie, jaki dokładnie był przebieg tego zdarzenia, ani jakie były jego motywy. O losie zatrzymanych wczoraj wieczorem nastolatków zdecyduje teraz sąd rodzinny.
0: A do tego tematu z pewnością będziemy wracali w radiu RMF 24. Michał Krasoń, bardzo dziękujemy.
2: Dziękuję bardzo.
4: Radio RMF 24.

0: Tu radio RMF 24 i jeszcze więcej informacji. Ważny wiadukt dla ruchu w centrum Krakowa do remontu. W poniedziałek zaczną się prace na alei 29 listopada, trasie wjazdowej do Krakowa od północy. Czeka nas tam wymiana nawierzchni, opisuje Michał Pyclik z Zarządu Dróg Miasta Krakowa.
1: Co najważniejsze, powiedzmy, o który wiadukt chodzi, bo chodzi o ten wiadukt, który jest bliżej cmentarza rakowickiego, między Politechniką a cmentarzem rakowickim, nie o ten, który jest bliżej wyjazdu z miasta. To pierwsza rzecz. To, co będzie tam robione, to wymiana nawierzchni. Do dyspozycji kierowców będzie po jednym pasie ruchu i te prace będą prowadzone od 10 do 28 sierpnia. Przy czym w pierwszym tygodniu do 15 sierpnia wykonywana będzie także łącznica, która prowadzi od Pawiej do 29 listopada, więc tutaj będziemy mieli szczególnie wtedy większe utrudnienia. Przejazd w tym miejscu będzie zachowany cały czas, natomiast będzie zwężenie. Myślę, że tak obrazowo można byłoby to porównać do tego, co dzieje się teraz na Moście Kotlarskim.
2: Czy ta łącznica będzie zamknięta? To będzie jakiś objazd, czy po prostu będzie przejazd, ale gdzieś tak po terenie budowy?
1: Zamknięta będzie ta łącznica na czas prowadzenia prac, więc trzeba będzie, tam układ drogowy pozwala wjechać na 29 listopada, no ale jest to na pewno dłuższy wjazd i to będzie powodowało największe utrudnienia w czasie całych tych prac, więc tutaj szczególnie prosimy, żeby zwrócić uwagę na oznakowanie i żeby nie jechać na pamięć.
0: I co się okazuje, to nie jedyna zmiana, jaka czeka kierowców w Krakowie od poniedziałku. Powiększa się także strefa płatnego parkowania.
1: Strefa płatnego parkowania poszerza nam się o trzy obszary. Jeden to są okolice Ronda Matecznego. Tam mamy takie dopełnienie, miejsce, gdzie mieszkańcy narzekali dosyć mocno na to, że ciężko tam zaparkować, ponieważ no, jest to bardzo blisko węzła komunikacyjnego. Wiele osób zostawiało tam samochody na długi czas. Także mieszkańcy mieli problemy z parkowaniem. Drugi taki rejon to też Podgórze, ale okolice SKA, czyli powiedzmy tutaj cmentarz podgórski. Tutaj też mamy takie dopełnienie do obwodnicy tutaj wewnętrznej w mieście i taka enklawa, która była poza strefą, jest tą strefą objęta. Plus rejon Błoń, tam mamy zmiany, tam nam się pojawiają obszary i poszerzenie strefy B i nowa strefa C.
0: Z Michałem Pyclikiem z Zarządu Dróg Miasta Krakowa rozmawiał nasz dziennikarz Maciej Sołtys. A już za chwilę fakty o 9.30. Zostańcie z radiem RMF24. U nas jeszcze więcej informacji.

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaci z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: 9.30, czas na fakty, a w studiu już Agnieszka Pietrzak.
1: 11 osób ucierpiało w wypadku w Pułankowicach pod Kraśnikiem na Lubelszczyźnie. Pasażerski bus zderzył się tam z samochodem. Droga wojewódzka nr 848 jest zablokowana. O wypadku powiemy więcej w kolejnych faktach RMF FM. Na Krajowej Jedynce w Pszczynie w Śląskiem zderzyły się dwa samochody. Droga w kierunku tych jest teraz nieprzejezdna. Komisja Europejska zaapelowała do TikToka i Mety o skuteczniejszą walkę z dezinformacją. To w związku z sytuacją w hiszpańskiej eksklawie Ceuta. Komisja monitoruje portale społecznościowe we współpracy z władzami Hiszpanii, Frontexem i Europolem, zwłaszcza w związku z pojawiającymi się w internecie zapowiedziami kolejnej próby masowego przekroczenia przez nielegalnych migrantów granicy Ceuty około 15 sierpnia. Kto w Karkonoszach wybiera się na wędrówki, ma dziś dobrą pogodę, ale karkonoscy goprowcy ostrzegają, że szlaki mogą być mokre i śliskie. Na szczytach jest też znacznie chłodniej. Na Śnieżce będzie dziś najwyżej 12 stopni. Najwyższy szczyt Karkonoszy po weekendzie będzie miejscem obchodów święta Ludzi Gór, które przypada 10 sierpnia.
2: Dzień jest szczególny, wyjątkowy, szczególnie dla osób związanych tak zawodowo z górami, ratowników górskich, przewodników górskich, pracowników parków narodowych, zarówno po polskiej, jak i po czeskiej stronie.
1: Podkreśla Andrzej Raj, dyrektor Karkonoskiego Parku Narodowego. Pracownicy parku przypominają jednak o letniej, zmiennej aurze i odpowiednim przygotowaniu się do wyjścia w góry.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Radiu RMF 24 pora na sport. Zaczniemy od kolarstwa, bo Katarzyna Niewiadoma stoi przed szansą wygrania po raz drugi kobiecego wyścigu Tour de France. Wczoraj wygrała 7. górski etap i została nową liderką, o czym już teraz Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM. Dzień dobry, Czarku.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Czarku, Polka udowodniła wczoraj, że jest główną faworytką do zwycięstwa w turze?
1: Myślę, że tak, chociaż trzeba zaznaczyć, że ma bardzo małą przewagę nad rywalkami. 15 sekund nad Demi Follering, 39 dokładnie nad Marlen Reusser. Tu jeszcze wiele może się wydarzyć, ale trzeba docenić to, co zrobiła. Świat zachwyca się teraz niewiadomą Fini, dlatego że prawdopodobnie przejechała jeden z najlepszych podjazdów górskich na świecie, w historii. 2 miesiące temu, jak zdradziła w Eurosporcie, przyjechała na Mont Ventoux z mężem i z znajomymi, z mężem zresztą byłym kolarzem, Taylorem Fini, i podjeżdżali i trenowali, więc rzeczywiście było trochę łatwiej. A dalsza część tej historii jest taka.
2: Tak naprawdę wiedziałam, gdzie mogę wykorzystać swoje jakby atuty czy moją przewagę nad innymi. Wiedziałam, że jeżeli będę czekała na ostatnie 6 km, to tak naprawdę też z tym wiatrem większą miałoby przewagę Marlen czy Demi. Też są one trochę większymi zawodniczkami niż ja, bardziej powerful, także wiedziałam, że po prostu im czterniej, tym lepiej dla mnie. I w momencie, kiedy zobaczyłam, że właśnie Demi i Marlen zaczynają na siebie się patrzeć, czy grać w swoją grę, to powiedziałam, że to jest mój moment.
1: Mogły być bardziej powerful, ale ostatecznie no, nikt się bardziej nie okazał niż Kasia Niewiadoma, która zaatakowała 8 km przed metą i wywalczyła tę na razie skromną przewagę, ale ma naprawdę bardzo duże szanse powtórzyć sukces sprzed 2 lat, czyli wygrać Tour de France, a tylko na koniec dodam, że wygrała po raz pierwszy swojej karierze, co ciekawe, etap na Tour de France Femme. 10 lat na to czekała.
0: Zatem, Czarku, co czeka Kasię Niewiadomą na tym dzisiejszym, przedostatnim etapie?
1: Ja tak pokrótce powiem, że to jest ponad 170 km z Sisteron do Nicei. Etap płaski, raczej dla sprinterek. Kasia Niewiadoma będzie musiała pilnować rywalek, po prostu jechać gdzieś tam blisko nich, ale wydaje się, że i tak wszystko zdecyduje się jutro na trudnym etapie Nicea. Start i meta w tym samym mieście, natomiast prawie 100 km etap w zasadzie górski z 4 podjazdami i to wydaje mi się, że premiuje Kasię Niewiadomą, także ja jestem optymistą. Pamiętajmy także, że dzisiaj sporo zamieszania na Podhalu, bo tutaj jadą kolarze w Tour de Pologne i to będzie królewski górski etap ze startem i metą również w jednym miejscu, w Bukowinie Tatrzańskiej. Żółta koszulka lidera należy do Barta Lemena, Holendra, który będzie bronił tej koszulki, ale nie będzie łatwo, bo tam różnice w czołówce na podium są minimalne. No i jeszcze co? Jeszcze tenis. Pamiętajmy,
0: oczywiście,
1: że Iga Świątek ma szansę na rewanż z Martą Kostiuk. Przegrała we French Open w 4. rundzie. Dzisiaj zmierzy się turnieju WTA w Toronto. Nie powinno się opóźnić spotkanie. 18:30.
0: Trzymamy kciuki za Polki na korcie, na trasie. A to był oczywiście Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM. Dziękujemy.
3: Tu Radio RMF 24.

0: Tu radio RMF24 i jeszcze więcej informacji. To ma być projekt rodem z filmów o superpolicjantach badających ślady historii. Śledczy z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu zbadają ściany Muzeum Martyrologii Wielkopolan, które znajduje się w poznańskim Forcie VII. To tam naziści stworzyli pierwszy obóz koncentracyjny w okupowanej Polsce. Eksperci przy pomocy specjalistycznego sprzętu będą badać napisy, które pozostawili po sobie więźniowie.
1: Więźniowie osadzeni w Forcie VII za pomocą przede wszystkim ołówka grafitowego, nie wykluczamy też, że kopiowego, a także gałęzi nadpalonych, kawałka drutu czy gwoździa, wyryli na powierzchni cegieł albo na innych elementach sentencje, zapisy ręczne, podpisy, różnego rodzaju rysunki, celem zachowania pamięci o tych osobach i miejscach, w którym oni przebywali. Nasze prace badawcze będą polegać przede wszystkim na wyznaczeniu w każdym z pomieszczeń, na każdej ze ścian sektorów, a następnie wykonaniu dokumentacji fotograficznej. To w pierwszej kolejności. Następnie przy wykorzystaniu specjalistycznego oświetlaczy kryminalistycznych będziemy próbować ujawnić wielokrotnie mechanicznie zniszczone, usunięte zapisy ręczne i podpisy przy wykorzystaniu przede wszystkim promieniowania podczerwonego oraz ultrafioletowego, a także światła skośnego, bo są zapisy wgłębione, te właśnie wydrapane.
0: Następnie te napisy zostaną przeanalizowane, odszyfrowane i zewidencjonowane, tak by pamięć o ofiarach nie została zapomniana. W każdej z cel może być nawet kilkaset takich napisów. A to wszystko wyjaśniał nadkomisarz Marcin Nowakowski z Laboratorium Kryminalistycznego w Poznaniu, z którym rozmawiał Benjamin Kubiak-Piłat. Tu radio RMF24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: W stylu Krychowiaka.
2: Nie liczcie na łatwe podania. Tu gramy o szczere wyznania i nie boimy się tematów tabu.
1: Najlepsze, najmocniejsze, najbardziej kontrowersyjne rozmowy legendy piłki nożnej z gwiazdami.
3: Czy ty sobie wyobrażasz, że zawodnik w swoim statusie dowie się z telewizji, że nie jedzie na reprezentację, na mistrzostwa?
1: W stylu Krychowiaka. W każdą sobotę po 13 w radiu RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Zbliżamy się do godziny 10. Czas na fakty RMF FM. Agnieszka Pietrzak.
1: Karetki, śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego w Pułankowicach na Lubelszczyźnie. Trwa akcja po wypadku, w którym ucierpiało 11 osób. W relacjach dziennikarzy RMF FM także blackout we Francji w scenariuszu zapowiedzianych ćwiczeń. Jesteśmy też w Janowie Podlaskim. Śledzimy narodowy pokaz koni arabskich. Dwie osoby trafiły do szpitala po wypadku w Pułankowicach pod Kraśnikiem na Lubelszczyźnie. Jak informowaliśmy, ucierpiało w sumie 11 osób. Pasażerski bus zderzył się tam z samochodem osobowym. Na linii reporter RMF FM Michał Krasoń.
2: Dzień dobry, kłaniam się.
1: Witam cię. Co wiadomo o tych, którzy ucierpieli?
2: Rannych zostało 9 osób z busa i 2 z samochodu osobowego. Na miejscu wypadku lądowały 2 śmigłowce lotniczego pogotowia ratunkowego. Akcja służb trwa. Bilans rannych może jeszcze się zmieniać. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierowca samochodu osobowego na skrzyżowaniu nie ustąpił pierwszeństwa prawidłowo jadącemu busowi.
3: Bus przewrócił się na bok. Łącznie poszkodowanych osób zostało 11.
2: Mówi aspirant Marzena Sałata z policji w Kraśniku. Bus jechał z Kraśnika do Lublina. Wiadomo już, że jego kierowca był trzeźwy. Kierowcy samochodu osobowego zostanie pobrana krew do badań. Policjanci i ratownicy nadal działają na miejscu. Droga wojewódzka numer 848 w Pułankowicach pod Kraśnikiem będzie zablokowana jeszcze przez co najmniej 2 godziny.
4: Uprzedzamy fakty.
1: Francuzi chcą przygotować się na sytuacje kryzysowe, takie jak awarie zasilania czy cyberataki. Władze w całym kraju zorganizują ćwiczenia na wypadek możliwego blackoutu, donosi nasz paryski korespondent Marek Gładysz.
5: Według tutejszych ekspertów rządowych Francja musi opracować szczegółowe plany działania na wypadek nagłego braku prądu w całym kraju przez wiele godzin. Sporządzone zostaną m.in. listy sprzętu, który umożliwić ma funkcjonowanie struktur państwowych i sektora publicznego, m.in. rządu, służby zdrowia, policji i sądownictwa. Chodzi m.in. o generatory prądu, zapasy najważniejszych leków i baterii, alternatywne systemy komunikacji działające m.in. właśnie dzięki bateriom i tym podobne. Ćwiczenia zorganizowane zostaną w przyszłym roku. Chodzić będzie o symulację bez wstrzymywania dostaw prądu do instytucji i domów.
1: Po ostatnich burzach, które przeszły przez północno-wschodnią Polskę, ratownicy Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego przypominają, by nie lekceważyć sygnałów masztów ostrzegawczych.
6: Żółte światło, które jest widoczne z bardzo daleka i błyska 40 razy na minutę, czyli wolno bądź szybko 90 razy na minutę. 40, uwaga, gdzieś coś krąży w okolicy, być może to jest wiatr, silniejsze podmuchy 30-40 km jeszcze od jezior, ale już synoptycy nam dają znać, że już powinniśmy się przygotować, kamizelki na siebie, podpłynąć może gdzieś bliżej brzegu, pływać, żeglować może bliżej portu, już mieć na uwadze to, że za chwilę będziemy musieli na przykład wrócić do portu, przeczekać burzę czy silniejsze podmuchy wiatru. 90, no nie jest to zakaz, ale bezwzględna tak jakby prośba, ostrzeżenie o tym, żeby spłynąć do portu, bo te podmuchy, bo ta pogoda może stać się niebezpieczna.
1: Podkreślał Mariusz Raubo z MOPR-u w Giżycku. W Janowie Podlaskim rozpoczyna się właśnie drugi dzień Narodowego Pokazu Koni Arabskich. Rekordowa impreza w skali Europy, bo większej w tym roku nie było. Zgłoszonych do pokazu jest prawie 130 koni, które z bliska w Janowie podziwiać może Tomasz Staniszewski. Witamy.
7: Oczywiście, potwierdzam. Jak słychać, rywalizacja właśnie się rozpoczyna. W tle słychać już muzykę. No i za chwilę zacznie się ten sobotni pojedynek na janowskim ringu pokazowym. O ile wczoraj siłę, odwagę i gorąco krwisty temperament pokazywały tutaj ogiery, to dziś plac pokazowy należy do klaczy. Zaczynają te najmłodsze, roczne Emilencja, Pogromia, Panella, Paerena, Eagle Lady, Edalia i Karina. No a potem kolejne klasy z krótką przerwą do 17.30. Nie wiem, jak dokonują tego organizatorzy, ale pogoda kolejny rok z rzędu doskonała. Słońce, no ale przyjemne 20 stopni w tej chwili na termometrze. Obok miejsca, gdzie zaczyna się pokaz, także inna walka na regionalne smaki, tradycyjne receptury i polską lokalną żywność, bo tu na terenach zielonych stadniny koni w Janowie spotkać można w ten weekend koła gospodyń wiejskich i lokalnych producentów oferujących przysmaki lubelskiego, Podlasia i sąsiedniego Mazowsza, przekonujących do hasła kupuj świadomie. No a my w ten weekend świadomie zapraszamy do Janowa.
1: Aż chciałoby się tam być. Zapraszał Tomasz Staniszewski. Kolejne fakty o 11, także kulturalne. Zapraszam.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Tu Radio RMF 24.
0: sobotnie przedpołudnie z RMF24. Od 2 sierpnia w Unii Europejskiej obowiązują kolejne przepisy w akcie o sztucznej inteligencji. Co się zmienia? Kogo dotyczą te przepisy? O tym już za chwilę porozmawiamy z Wojciechem Krawcem, adwokatem z kancelarii Lasota Krawiec. Kuba Śliwiński, gramy dalej. Bądźcie blisko.

0: RMF24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji i komentarzy. Od 2 sierpnia w Unii Europejskiej zaczęły obowiązywać kolejne przepisy aktu o sztucznej inteligencji. Firmy muszą m.in. informować, kiedy użytkownik rozmawia z chatbotem, a treści wygenerowane lub zmanipulowane przez AI, w tym deepfake'i, mają być odpowiednio oznaczane. O tym, co te przepisy oznaczają w praktyce, porozmawiamy z prawnikiem zajmującym się sztuczną inteligencją, panem Wojciechem Krawcem, adwokatem z kancelarii Lasota Krawiec. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Zacznijmy może od tego, co zmieniło się od 2 sierpnia. Co od teraz firmy i instytucje wykorzystujące AI muszą robić inaczej niż dotychczas?
1: Więc na 2 sierpnia weszły w życie takie kluczowe zapisy tej dużej unijnej regulacji, która ma porządkować tematy związane ze sztuczną inteligencją, i to są takie obowiązki związane z przejrzystością, jawnością stosowania tych systemów. I myślę, że tutaj takie dla nas najistotniejsze są 3 elementy tych obowiązków. Pierwszy z nich to są właśnie te chatboty, czyli za każdym razem, kiedy osoba fizyczna, taki konsument, nawet jak my, wchodzi w kontakt z chatbotem, czy to tekstowym na stronie internetowej, czy to głosowym, na przykład na jakiejś infolinii, czy linii telefonicznej świadczącej jakąś obsługę klienta, musi być wyraźnie poinformowany, że rozmawia z botem AI-owym. Myślę, że do niedawna my oczywiście kojarzymy już te boty, do niedawna one były dosyć, powiedziałbym, proste i łatwo było się zorientować, że nie rozmawiamy z żywym człowiekiem, ale tutaj rozwój technologii oczywiście poszedł tak do przodu, że w tym momencie już faktycznie są dostępne rozwiązania technologiczne, które bez tego wyraźnego oznaczenia, że rozmawiamy z AI-owym botem, no, mogłyby sprawiać wrażenie, że rozmawiamy z żywym człowiekiem. Więc to jest jakby pierwszy taki element tych obowiązków. Drugi, myślę, że super istotny, to znaczy same systemy AI mają, które generują różne treści graficzne, wideo, głosowe, czy również tekstowe, mają gwarantować, że te wygenerowane treści będą miały zakodowane metadane pozwalające odczytać, zidentyfikować je jako treści wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Więc nie będzie to być może dla nas w tym zakresie, dla użytkownika, widoczne na pierwszy rzut oka, ale przy skorzystaniu z odpowiedniego narzędzia będziemy w stanie zidentyfikować, czy jakiś materiał, z którym mamy do czynienia, jest wygenerowany przez sztuczną inteligencję, czy nie. Tutaj myślę, że w szczególności różne platformy internetowe, które chciałyby na przykład swoim użytkownikom dać możliwość weryfikacji, czy treści, z jakimi mają do czynienia na danym portalu, to są jakieś autentyczne treści, na przykład przez jakichś twórców treści dostarczane, czy wygenerowane przez AI, będą miały możliwość łatwo rozpoznać dzięki temu, czy takie treści są wygenerowane za pomocą AI. I trzeci zakres tych obowiązków dotyczy tych treści tak zwanych deepfake'owych, czyli treści, znowu, to mogą być treści audio, to mogą być treści audio-wideo, to mogą być też zdjęcia, czyli treści, które sprawiają wrażenie autentyczne i przedstawiają albo autentyczne osoby, albo autentyczne miejsca, albo autentyczne wydarzenia, ale takimi treściami nie są, bo są gdzieś tam generowane przez AI. I tutaj te treści też mają być wyraźnie oznaczone jako właśnie deepfake'i, czy po prostu jako content wygenerowany przez narzędzia wspomagające się algorytmami sztucznej inteligencji. I jeszcze jest też taki obowiązek, o którym może warto wspomnieć, że jeżeli ktoś publikuje, generuje i publikuje teksty w celu informowania społeczeństwa o jakichś sprawach ważnych w interesie publicznym i treści te są w 100% wygenerowane przez AI i nie podlegają kontroli redakcyjnej, to takie treści też mają być oznaczane jako generowane przez sztuczną inteligencję.
0: Czyli dużo nowości, dużo zmian. Panie Wojciechu, kogo te przepisy właściwie dotyczą? Zatrzymajmy się tutaj szczególnie przy deepfake'ach. Czy zwykły użytkownik, który właśnie w domu stworzy deepfake i na przykład wrzuci go do internetu, również może zostać w tym wypadku ukarany?
1: Tutaj może właśnie warto zwrócić uwagę, że on już wcześniej, już na poprzednio istniejącym stanie prawnym mógł odpowiadać nawet z przepisów karnych, ponieważ mamy przepisy na przykład o kradzieży tożsamości, różne inne, które pozwalały, może nie w idealny sposób, ale jednak pozwalały te sytuacje, kiedy ktoś jakieś deepfake'i celowe publikował w celu zaszkodzenia komuś. Także tutaj już ta odpowiedzialność była już wcześniej, a teraz to, co się zmienia, to twórcy systemów, które umożliwiają generowanie tych tego typu treści już na tym etapie generowania tych treści mają zapewnić, że one będą w odpowiedni sposób oznaczone. Natomiast osobnym tematem nadal pozostaje odpowiedzialność osoby, która takie treści gdzieś wrzuca na własną rękę w internecie, na przykład na swoje różne kanały w social mediach.
0: No i właśnie, jeżeli na przykład ja chciałbym delikatnie podrasować swoje zdjęcie przy pomocy sztucznej inteligencji, to czy także muszę to już w tym momencie oznaczać?
1: To znaczy tutaj na szczęście mamy też taki wyjątek, że jeżeli narzędzie sztucznej inteligencji jest wykorzystywane wyłącznie do edycji treści, które w większości i w głównej mierze są jednak treściami wygenerowanymi standardowo, to w tym momencie my ich nie uznajemy za treści wygenerowane przez sztuczną inteligencję jako taką. Czyli jeżeli sobie, prawda, pomożemy w jakimś, nie wiem, biznesowym mailu, żeby nam jakieś narzędzie AI lekko wyedytowało i podrasowało, czy właśnie jakąś fotografię, tutaj tych obowiązków nie będzie. Natomiast jeżeli jest to treść w 100% albo w większości wygenerowana tylko na bazie jakiegoś takiego bardzo prostego prompta, no to wtedy te wszystkie obowiązki wchodzą.
0: To jeszcze na koniec, króciutko, kto będzie egzekwował te nowe regulacje i pytanie, co grozi za naruszenie, ewentualne złamanie tych przepisów?
1: Mhm. Tutaj nadzór nad przestrzeganiem tych przepisów będzie podlegał krajowym instytucjom w tym celu specjalnie powołanym. Weszła też w życie, a właściwie wchodzi dopiero, przepraszam, 11 sierpnia polska ustawa o systemach sztucznej inteligencji i ona przewiduje powstanie Komisji Rozwoju Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji, która będzie takim podmiotem odpowiedzialnym za przestrzeganie tych przepisów z uprawnieniem do nakładania kar finansowych na te podmioty, które do tych przepisów się nie stosują. No i te kary finansowe są bardzo wysokie, one mogą sięgać 3% obrotu danej firmy lub nawet 15 milionów euro. Także tutaj no, te narzędzia do egzekwowania tych obowiązków są bardzo bogate.
0: Jest czego się obawiać, ale oby tych kar było jak najmniej. Pan Wojciech Krawiec, adwokat z kancelarii Lasota Krawiec, był razem z nami w RMF24. Bardzo dziękujemy.
2: Tu Radio RMF24. Radio Informacyjne.

0: Kubas przekonuje w radiu RMF24, że życie jest piękne i trudno się z tym nie zgodzić. A tymczasem przenosimy się do Władysławowa. W lipcu przyjechało tam mniej turystów niż w roku poprzednim. Głównym powodem? Pogoda w kratkę. Jak dowiedział się nasz reporter Stanisław Pawłowski, gmina szuka alternatywnych atrakcji dla letników. I to potwierdza także Roman Kurzel, burmistrz Władysławowa.
1: Jak ten sezon wygląda? Jesteśmy na półmetku wakacji. Jakie są pierwsze głosy od branży?
2: Jeśli chodzi o sezon turystyczny, lipiec, który mamy za nami, na pewno pod kątem pogody nam nie pomagał, pod kątem temperatury i ilości opadów jakby deszczu. Nasi przedsiębiorcy zarówno tych, którzy zajmują się gastronomią, jak i branżą hotelową, wynajem jakby w czasu sygnalizują, że był to miesiąc, który rok do roku jakby można porównać, że był jakby słabszy. Mam nadzieję, że w sierpniu pogoda będzie znacznie lepsza, tak jak zresztą w roku ubiegłym. Niemniej jednak to jest podstawowa gałąź naszej gospodarki, którą musimy rozwijać. Blisko 84% naszej gospodarki, naszego też budżetu jest oparte o branżę turystyczną i musimy znaleźć dodatkowe inne obszary i gałęzi gospodarki, które dadzą nam dodatkowe pieniądze właśnie na to, żeby tą jakość turystyki podwyższyć, a także do spędzania jakby tego czasu w alternatywnych możliwościach, kiedy nie ma ładnej pogody na plaży, żeby móc skorzystać na przykład z innej formy aktywności.
1: Na przykład?
2: Skupujemy od kilku lat bardzo duże tereny pod naszą taką strefę planowaną, rozrywkową. Kupujemy grunty za miliony złotych po to, żeby znaleźć inwestora, żeby budował park rozrywki. To zakładamy, że jest proces oczywiście wieloletni i pewnie etapowy, ale chcielibyśmy jakby ten proces zainicjować i szukać jakiegoś inwestora jakby strategicznego. A od ostatnie lata przeznaczyliśmy na wykup nieruchomości. Mówimy tutaj o wielu hektarach. Myślę, że w najlepszym miejscu, w naturalnym jakby takim żwirowisku, które ma łącznie powierzchnię kilkunastu hektarów. Już dzisiaj gmina wykupiła 6 hektarów z tej powierzchni.
0: Mówił Roman Kurzel, burmistrz Władysławowa. Porównując rok do roku, w lipcu turystów było nawet o 20% mniej niż w roku 2025. A tu radio RMF24. U nas już za chwilę polska polityka. Wprawdzie mamy weekend, ale polityki zabraknąć nie może.

0: Radiu RMF24, nawet w sobotę nie zapominamy o polityce. Jaki plan ma prawica na nadchodzące wybory? Co planuje PiS, Konfederacja, a także obóz prezydenta? Temu przygląda się nasz dziennikarz Kacper Wróblewski. Dzień dobry, Kacprze.
1: Dzień dobry, witam.
0: Czy można zakładać, że rozpoczyna się już kampania wyborcza?
1: A po tej prawej stronie sceny politycznej zdecydowanie tak. Co prawda można zakładać, że tę wyborczą aktywność przyspieszył ostatni rozpad w PiS-ie. Ekipa Mateusza Morawieckiego poczuła wiatr w żaglach, o czym mogą świadczyć ostatnie sondaże, bo pomimo faktu, że były premier nie założył jeszcze partii, to już w tych badaniach ekipa Morawieckiego może nie tylko liczyć na wejście do Sejmu, ale też nawet na 7-procentowe poparcie. Morawiecki zapowiedział, że 15 października odbędzie się konwencja Stowarzyszenia Rozwój Plus, w trakcie którego poznamy dokładny program wyborczy. W PiS-ie zdecydowano, że nie będą czekać do jesieni i w ostatni czwartek PiS zaprezentował niektóre założenia do programu wyborczego na 2027 rok. Wśród pomysłów nowy plan na politykę migracyjną.
2: Jedną z pierwszych, istotniejszych decyzji rządu będzie decyzja o deportacji mężczyzn, Ukraińców w wieku poborowym, którzy nie pracują legalnie w Polsce.
1: Zapowiadał w browarach warszawskich europoseł Prawa i Sprawiedliwości Tobiasz Boheński, a plan PiS-u mocno krytykuje, jak można się tylko domyślać, koalicja rządząca.
3: Obserwujemy, co robi PiS przez ostatnie miesiące. Oni chcą być bardziej konfederacyjni niż konfederacja pana Brauna, więc ścigają się w tej chwili w jakichś idiotycznych pomysłach po to, żeby znowu napuszczać Polaków na Ukraińców, bo myślą, że im będzie poparcie rosło.
1: Usłyszałem od posła Nowej Lewicy Dariusza Wieczorka. Przedwyborcze plany ma także prezydent Karol Nawrocki. W trakcie tych ostatnich uroczystości, które kancelaria prezydenta zorganizowała na rocznicę zaprzysiężenia, Nawrocki zdradził, że chce brać czynny udział w przyszłorocznym kształtowaniu się życia politycznego, zarówno w kampanii, jak i po wyborach.
4: Prezydencka strategia rozwoju stanie się w najbliższych wyborach parlamentarnych punktem odniesienia dla wszystkich tych, którzy aspirują do rządzenia w Rzeczpospolitej Polskiej.
1: Czekamy zatem na szczegóły tego planu. Jesienią swój program zaprezentuje także Konfederacja. Ze wszystkich ostatnich sondaży wynika, że do przyszłego Sejmu mogą wejść aż 4 prawicowe ugrupowania. PiS, Rozwój Plus, Konfederacja i Konfederacja Grzegorza Brauna. A to oznacza, że wszystkie te formacje, oprócz walki z dzisiejszą koalicją rządzącą, będą rywalizować między sobą o każdy głos. A tego, jeśli chodzi o prawicę, w kampanii wyborczej na taką skalę jeszcze nie było.
0: Kacper Wróblewski w przedpołudniowym programie radia RMF24. Dziękujemy bardzo. A my już za chwilę sprawdzimy, jak mijają wam wakacje. Czy jesteście po urlopie, czy może przed? A jeśli tak, to gdzie planujecie pojechać? Zostańcie z radiem RMF24. Bądźcie blisko.

0: Słuchacie radia RMF 24. W kalendarzu 8 sierpnia nieco ponad 3 tygodnie zostały do końca wakacji. Cieszymy się letnim weekendem, a jednocześnie wykorzystujemy ten moment, by podsumować, jak do tej pory mijało nam lato. Zacznijmy od tego, że przed nami szczyt sezonu wakacyjnych wyjazdów turystycznych. Tak przynajmniej wynika z najnowszych danych Polskiej Izby Turystyki na podstawie rezerwacji noclegów. I z jednej strony zyskują na popularności wakacje w Polsce, a z drugiej w czołówce krajów, gdzie jeździmy na wakacje zagraniczne, są Egipt, Turcja i Grecja, a także, i w tym roku to jest nowość, Albania i Czarnogóra. Sprawdzamy dzisiaj w Faktach i w Radiu RMF 24, czy jesteście przed, w trakcie, czy może już po urlopie.
1: Ja jestem po, Sycylia.
2: Pani jeszcze przed urlopem?
3: Ja jeszcze przed urlopem, tak, ja jeszcze przed.
2: A kiedy? Teraz, w sierpniu, czy później?
3: 24 sierpnia.
2: Polska czy zagranica?
3: Zagranica, do Czarnogóry lecę.
2: Dlaczego wybrała Pani właśnie Czarnogórę?
3: Mieliśmy ze znajomymi jechać i tak się złożyło, że zagłosowaliśmy wszyscy na Czarnogóry, bo nikt jeszcze nie był, a wszyscy byliśmy ciekawi, jak tam jest.
2: Czują już Pani, że to już drugi tydzień sierpnia, że sporo wakacji za nami, czy myślą Pani, że jeszcze dużo przed nami?
3: Ja jeszcze tkwię, że jest czerwiec.
2: W głowie?
3: Tak, w głowie.
4: Ja jestem jakby na etapie takim, że ciągle pracuję, więc dla mnie już się wakacje skończyły. Nie?
3: Ja jeszcze czuję ciepło, jeszcze są dla mnie wakacje.
2: I szczyt sezonu podobno przed nami.
3: Sezonu, tak. No i jeszcze jestem przed urlopem, więc jeszcze ten czuję vibe.
2: A wakacje w Polsce, wypoczynek tutaj też, czy w tym roku nie?
4: Nie, ja nie. Związane z obowiązkami pracowymi. Po prostu już nie mogę wziąć urlopu. Bo jeżeli mam na chwilę jakiś dłuższy weekend, to taniej będzie niestety szybki lot gdzieś nawet na jakąś, do jakiegoś miasta i sobie miasto zwiedzić, czy nie wiem, Mediolan i jezioro Como niż polskie morze, i raczej polskie morze będzie drożej kosztowało niż to jezioro Como.
0: Nasz reporter Michał Dobrołowicz zebrał te głosy i rozmawiał z Pawłem Radolińskim z Polskiej Izby Turystyki, który na przekór ostatniemu z głosów, które słyszeliśmy, potwierdza, że wakacje w Polsce także zyskują w tym roku na popularności. I chodzi właściwie o każdy region, od Podlasia po Podkarpacie, od województwa lubuskiego po Lubelszczyznę.
5: Każdy region w Polsce, jeśli już nie witał polskich gości, to na pewno ma to zarezerwowane na sierpień, bo z tego co słyszałem, bardzo wiele właśnie wybierało Polskę, ale na sierpień.
2: Przed tym sezonem mówiło się o takich prognozach, że będziemy raczej jeździć bliżej niż dalej, ze względu na sytuację międzynarodową. To się sprawdza?
5: Na pewno tak, natomiast sytuacja się uspokoiła. Natomiast tak, Polacy wybierają, nawet jeżeli kraje za granicą, bo oczywiście Turcja i Egipt wróciły bardzo szybko do łask. Nawet w Turcji zanotowano już 7% wzrostu w stosunku do zeszłego roku. Takimi nowszymi kierunkami, wcale nie tańszymi, jest na przykład Czarnogóra.
0: A my oczywiście jesteśmy z Wami w ten sierpniowy weekend, niezależnie od tego, czy wypoczywacie, czy może macie weekend pełen obowiązków. O godzinie 11:00 najnowsze fakty. Zostańcie z nami.

0: Tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
1: Prawda jest taka, że opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Innym błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.
3: Ogłoszenie RMF 24.

0: Coraz bliżej najnowsze fakty, zatem coraz bliżej godzina 11, oczywiście, zatem czas na fakty RMF FM. Agnieszka Pietrzak.
1: Zapraszam. Problemy na trasie S3 na wysokości Goleniowa. Po informacji z Zachodniopomorskiego, ulica Rybacka w Gliwicach zaorana przez rolnika. Mężczyzna ma być przesłuchany w prokuraturze. Szukamy też chłodu na wakacje, a w faktach kulturalnych...
2: Smell of this adventure.
1: Zapach przygody. Wydłuża się podróż trasą S3 w Zachodniopomorskiem. Jest korek na obwodnicy Goleniowa między węzłami północ i zachód. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, zator na jezdni w kierunku Szczecina jest spowodowany dużym natężeniem ruchu. Prokuratura na dziś zaplanowała przesłuchanie rolnika, który zaorał świeżo położony asfalt w dzielnicy Ostropie w Gliwicach. Według ustaleń policji mężczyzna wczoraj po południu wjechał ciągnikiem na świeżo położony asfalt i pługiem uszkodził około 200 metrów jezdni. I prawdopodobnie jechałby dalej, ale został powstrzymany przez pracowników budowy, którzy zatarasowali mu drogę, ustawiając maszyny. W wydanym oświadczeniu Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach zdementował informację, jakoby ulica Rybacka w Ostropie była w połowie własnością lokalnego samorządu, a w połowie własnością rolnika. Droga w całości stanowi własność miasta Gliwice, podkreślono. A filmiki, na których widać to, co działo się na ulicy Rybackiej w Gliwicach, możecie zobaczyć na naszej stronie rmf24.pl.
3: Aktualny obraz faktów.
1: Na wielu nadmorskich kąpieliskach ratownicy o poranku wywiesili czerwone flagi. W faktach łączymy się teraz z naszym reporterem Stanisławem Pawłowskim. Staszku, gdzie obowiązuje zakaz kąpieli?
4: Niemal na całym wybrzeżu. Powodem jest głównie silny wiatr, przez który powstają wysokie fale. Jak usłyszałem od ratowników, w wielu miejscach mają ponad pół metra. Chodzi o kąpieliska od Międzywodzia, przez Dziwnów, Rewal, Mielno, Darłowo, Ustkę, Łebę czy Władysławowo i Chałupy. Co ważne, ratownicy na bieżąco obserwują warunki na morzu i decydują o ewentualnej zmianie koloru flagi. Jak na przykład w Ustroniu Morskim, gdzie jest teraz biała. Ratownicy w Sztutowie i Kątach Rybackich zauważyli z kolei silne prądy, dlatego teraz nie można tam wchodzić do wody. Wszystkie kąpieliska są już otwarte w Trójmieście. Można kąpać się także w Rydłowie, gdzie nie ma już problemu z sinicami.
1: Kierunek chłód, raczkujący u nas trend w turystyce zwany coolcation, bierzemy teraz pod lupę przed kolejną falą upałów zapowiadaną w Polsce. Dokąd się wybrać, gdzie nie zobaczymy 30 na termometrach, a około 20, a nawet jedynie kilkanaście stopni?
5: Pomysłów jest wiele. Oczywiście możemy ruszyć poza Polskę, kierunek północ, czyli Skandynawia, która jest super popularna w ostatnim czasie, czy Islandia, do której można coraz łatwiej z Polski dolecieć. Są te kierunki, gdzie na pewno pogoda raczej nie powinna nas tak bardzo przygrzeć jak w Polsce.
6: No ale niektórych jednak odstraszają ceny w tych krajach.
5: Tak, choć ceny w krajach skandynawskich trochę się zrównały z naszymi, to nie dlatego, że tam stało się tanie, tylko po prostu u nas wakacje też są już coraz droższe.
6: Co z krajami bałtyckimi?
5: Kraje bałtyckie to jest również jeden z tych kierunków, który jest w zasadzie dla nas na wyciągnięcie ręki. Dotarcie do Wilna, do Rygi czy do Talina jest w zasięgu niedługiej wycieczki samochodowej.
1: Mówił Łukasz Załuski, redaktor naczelny National Geographic Traveler. Rozmawiał z nim nasz reporter Jakub Rybski. Będzie kontynuacja kinowej biografii Michaela Jacksona. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta opowie o tym w faktach kulturalnych RMF FM.
7: Zdjęcia do filmu Michael 2 mają rozpocząć się pod koniec tego roku albo na początku przyszłego. Premiera rok później. Studio Lionsgate oficjalnie potwierdziło kontynuację filmu, który po kilku miesiącach od premiery przekroczył miliard dolarów wpływów z biletów i stał się najbardziej kasową filmową biografią w historii. Pierwszy film kończył się trasą koncertową promującą album Bad z 1987 roku. Nie wiadomo jeszcze, jaki okres życia Michaela Jacksona pokaże druga część filmu w roli króla popu, ponownie jego bratanek Jaffar Jackson. Kiedy obserwacja zamienia się w obsesję. Mówią o tym historie równoległe, inspirowane szóstą częścią dekalogu Krzysztofa Kieślowskiego. W obsadzie jest gwiazda francuskiego kina Vincent Cassel. Rozmawialiśmy m.in. o tym, jakie role wybiera aktor.
8: To zawsze bardziej zapach konkretnej przygody niż jakakolwiek lista konkretnych kryteriów. Gdy usłyszałem, że Asghar Farhadi chce mnie w swoim filmie, byłem gotów. I to jeszcze zanim przeczytałem scenariusz. Potem go przeczytałem i nic nie zrozumiałem. A później wszystko nagle zaczęło się układać. Ten metafizyczny film trafił do Cannes. Czasem decyzje podejmuje się dla pieniędzy. Czasem, bo się chce pracować z kimś, kogo się lubi. Ja nie mam takich sztywnych zasad. Film w kinach od 14 sierpnia, ale od poniedziałku będą pokazy przedpremierowe.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sobotnie przedpołudnie z RMF 24. Z jednej strony fala upałów, susze, niski stan rzek, a z drugiej gwałtowne burze i podtopienia. O klimatycznych zawirowaniach porozmawiamy już za moment z naszym gościem. Razem z nami będzie doktor habilitowany inżynier Zbigniew Karaczun z SGGW. W tej godzinie wrócimy także do Janowa Podlaskiego, gdzie przypomnę, trwa drugi dzień narodowego pokazu koni arabskich. Kuba Śliwiński, RMF 24. Gramy dalej!

0: Radio RMF 24 i jeszcze więcej komentarzy. Najpierw fala upałów, potem gwałtowne burze i podtopienia, a jednocześnie coraz częściej mówimy o suszy i niskich stanach rzek. Takie zjawiska obserwujemy nie tylko w Polsce, ale również w Niemczech czy we Francji. Czy to pojedyncze anomalie pogodowe, czy obraz tego, jak będzie wyglądał nasz klimat w kolejnych latach? O tym wszystkim porozmawiamy z doktorem habilitowanym inżynierem Zbigniewem Karaczunem z SGGW. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Koniec czerwca i początek lipca przyniosły temperatury przekraczające 35 stopni, a noce pozostawały tropikalne. Według IMGW 28 czerwca w Słubicach padł nowy rekord temperatury 40,5 stopnia. Temperatura gruntu na głębokości 5 cm przekraczała miejscami 41 stopni. Panie profesorze, mamy początek sierpnia, co oznacza, że to początek suszy, a nie jej koniec. No i pytanie, co zatem z naszymi rzekami?
1: No, mamy niestety w Polsce problem z rzekami, dlatego że mamy suszę hydrologiczną i to dosyć głęboką. Myśmy takie mieli nadzieję, że taka mokra, czy inaczej śnieżna zima trochę rozwiąże ten problem. Natomiast niestety ta wielkość opadów zimą była bardzo niska, bo to było mniej więcej 40% średniej wieloletniej. Więc niestety mamy rzeczywiście obniżający się poziom wód powierzchniowych, czyli rzek i jezior, ale także mamy problem z wodami podziemnymi, bo też ich poziom opada. Więc niestety mamy... No i nie jest dobrze, nie ma się z czego cieszyć.
0: Być może to będzie taka troszeczkę katastroficzna wizja, ale panie profesorze, czy czeka nas niedobór wody w kranach, czy to za wcześnie, aby jeszcze takie deklaracje tutaj składać?
1: Ja myślę, że to chyba jest za wcześnie, chociaż rzeczywiście są takie miejscowości, takie rejony w Polsce, to jest mniej więcej 300-350 gmin, które ma różnego rodzaju ograniczenia w korzystaniu z wody wodociągowej. To jest głównie przy podlewaniu, ograniczenie podlewaniu czy napełnianiu basenów. Natomiast w wielu miejscach wyższe piętra mają niedobór wody. Natomiast ja bym chyba takiej wizji, że zabraknie nam w Polsce wody w najbliższych latach, jednak nie tworzył, o niej nie mówił, dlatego że my mamy jednak głównie zasilenie z wód podziemnych, więc to jest w miarę bezpiecznie. Jeżeli będziemy racjonalnie tym gospodarować, to tej wody nam powinno wystarczyć jako wody pitnej.
0: Ale właśnie, jak to może wyglądać te kolejne kilkanaście czy też kilkanaście

0: kilkadziesiąt lat w Polsce, jeżeli takie zjawiska będą się nasilały?
1: Wie pan, to trudno powiedzieć, dlatego że tak naprawdę zmiana klimatu powoduje, że ten klimat może się stawać coraz bardziej nieprzewidywalny. I to jest chyba główny problem z tym zjawiskiem, bo my oczywiście wiemy, że na pewno średnia temperatura wzrośnie. Możemy z dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, że ten problem suszy będzie się nasilał, no bo jeżeli jest cieplej, jest większe parowanie, większa ucieczka wody. My w Polsce mamy taki trend zmiany rozkładu opadów, czyli opady są bardziej intensywne, ale rzadsze. W związku z tym ta susza jest bardziej prawdopodobna, bo te duże, nawalne czy katastrofalne czasami opady, one nie zasilają systemu hydrologicznego, dlatego że ta woda nam bardzo szybko rzekami, najpierw melioracją, później rzekami ucieka do Bałtyku. Więc będziemy mieli rzeczywiście nasilający się problem z niedoborem wody, ale to, co wydaje mi się najbardziej niebezpieczne, to jest wzrost zagrożenia tak zwanymi ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi. To, co pan mówił wcześniej, to znaczy to są te błyskawiczne powodzie, to są huragany, to są tornada, to są bardzo gwałtowne, niebezpieczne burze, więc tego typu zjawisk będzie w Polsce coraz więcej.
0: Zatrzymajmy się na moment przy rolnictwie. Czy polskie rolnictwo czeka także dostosowywanie się do tych zmian? Pytanie, jak te zmiany mogą wyglądać? I pytanie, czy będą zmieniać się także i nasze uprawy?
1: Rolnictwo jest sektorem najbardziej narażonym na skutki zmian klimatu spowodowanej przez człowieka, dlatego że wszystkie czynniki wpływające na powodzenie produkcji rolnej to czynniki klimatyczne i one przez tą zmianę są modyfikowane. I ja bym powiedział, że rolnictwo już się zmienia, już pewne rolnicy z pewnych upraw się wycofują albo ograniczają ich udział w swoim areale. Natomiast wchodzą takie uprawy, których wcześniej w Polsce nie było. Myślę tutaj na przykład o soi, o sorgo, które w Polsce zaczyna być hodowane. 50 lat temu kukurydza była rzadkością. Dzisiaj jest drugim co do udziału w powierzchni uprawy zbożem w Polsce, więc ta zmiana rolnictwa już następuje. To, co się powszechnie mówi, co będzie najbardziej zagrożone w Polsce, to prawdopodobnie uprawy ziemniaków, bo to są zimnolubne i bardzo wymagające, jeśli chodzi o opady, rośliny i uprawy, ale wszystkie rośliny rolnicze, które mają wysokie zapotrzebowanie na wodę, one prawdopodobnie będą wcześniej czy później z Polski albo wycofywane, albo ich areał uprawy będzie po prostu malał.
0: Na koniec pomówmy o finansach. Ja podejrzewam, że to będzie trudne pytanie, ale panie profesorze, ile nas kosztują zmiany klimatu? Jak to się przekłada na portfel każdego z nas? Jesteśmy w stanie to stwierdzić?
1: Jesteśmy w stanie to stwierdzić, bo dużą część kosztów możemy jakby obliczyć, dlatego że to są na przykład koszty zwiększonego zużycia energii w gospodarstwie domowym. Jeżeli włączamy klimatyzację, a coraz więcej domów czy mieszkań jest wyposażonych w tą klimatyzację, a proszę pamiętać, że chłód jest bardziej kosztowny, czyli ochłodzenie mieszkania jest bardziej kosztowne niż jego ogrzanie. Możemy właśnie to obliczyć w większych cenach pożywienia, czy właśnie tych produktów spożywczych spowodowanych stratami rolniczymi. Więc to wszystko jesteśmy w stanie policzyć. Natomiast ja myślę, że tego możemy policzyć tak, że takie straty dla gospodarki ogólne w wyniku właśnie suszy, w wyniku zmian czy zmniejszenia efektywności pracowników pracujących na zewnątrz. Natomiast to, co pewnie wymknie się z takiej kalkulacji czysto ekonomicznej, to są kwestie utraty zdrowia i zwiększonej umieralności ludzi. No już się mówi o tym, że w Polsce od kilkuset do kilku tysięcy nadmiarowych zgonów w tym roku nastąpiło w wyniku tej czterech fal upałów, które przez Polskę przeszły. To nie są ostatnie, następna nadchodzi. To są też zwiększona ilość hospitalizacji czy zgłoszeń na SOR-y i tego nie ujmujemy w takim normalnym rachunku ekonomicznym. I proszę mi dać powiedzieć jeszcze jedną rzecz, bo my bardzo często patrzymy na powódź i mówimy, że to jest tak straszne wydarzenie, on takie wielkie szkody powoduje. Natomiast rzadko mówi się o tym i pamięta się o tym, że susza jest o wiele bardziej dewastującym, także ekonomicznie, zjawiskiem niż powódź. Bo powódź przychodzi, niszczy i odchodzi, ale susza i skutki suszy zostają z nami na bardzo długo. To jest mniejsza produktywność rolnictwa, ale także gorszy przyrost lasów, mniejsza produktywność lasu, umieranie ekosystemów. I to są te skutki, których warto sobie zdawać sprawę.
0: Doktor habilitowany inżynier Zbigniew Karaczun z SGGW był razem z nami w Radiu RMF24. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję panu, dziękuję państwu.

0: Radiu RMF 24, teraz Janów Podlaski. Tam trwają dni konia arabskiego. Trwa drugi dzień rekordowego narodowego pokazu, a na miejscu jest Tomasz Staniszewski. Dzień dobry, Tomku.
1: Dzień dobry, na miejscu, potwierdzam.
0: No to Tomku, opowiadaj, dlaczego mówimy o rekordzie?
1: Tak jak rok temu, w skali Europy większego pokazu po prostu nie ma. Zgłoszonych prawie 130 koni to jest dobry prognostyk na przyszłość dla polskiej hodowli. Rywalizacja Tuwianowie trwa, wczoraj męska siła i gorąco-krwisty temperament ogierów, a dziś finezja, delikatność, gracja i elegancja rywalizujących klaczy. Najlepsi jutro walczyć będą o tytuł czempionów, no i tytuł najlepszego konia 48. Narodowego Pokazu Koni Czystej Krwi, czyli Best in Show, no a potem emocje Kuba będą tylko rosnąć, bo od 17 jutro aukcja Pride of Poland.
0: Aukcja, która zawsze budzi emocje, no i to także chęć powrotu do tych rekordowych cen, za które w Janowie sprzedawano najlepsze polskie konie.
1: Zawsze jest taka pokusa. Pepita, stąd z Janowa, rok 2015, przypominam, 1 400 000 euro, najdroższy koń w historii aukcji z najdłuższą historią. Bo tu od roku 1970. Michałowska Kwestura, rok 2008, 1 125 000 euro, głowa boli. Adelita, rok temu 430 000. No ale to i tak najwyższa kwota wylicytowana w ostatnich 10 latach. W tym roku wśród faworytów Poganinka. Ona wieczorem podczas prezentacji licytowanych koni wywołała największe emocje. Tak było. To właśnie ich próbka. No ale to, jak ten koń dosłownie płynie nad pokazowym ringiem, nie pozwala nikomu przejść obojętnie za ruch, bo to jest, przypominam, jedna z ocen koni arabskich. Poganinka otrzymuje od lat najwyższe możliwe noty. Czemu zatem nie najwyższe z możliwych cen? Przekonamy się już jutro. Poza Poganinką duże nadzieje wiąże się także z posągową skarogniadą klaczą Pila i jedynym ogierem w stawce. Janowski Erantis, jeden z najbardziej utytułowanych ogierów polskiej hodowli ostatnich lat. Zatem relacje z Janowa? Oczywiście w Faktach RMF FM.
0: Oraz w radiu RMF 24. Tomasz Staniszewski na trwających dniach konia arabskiego w Janowie Podlaskim. Bardzo dziękujemy. I jeżeli oczywiście nie zdążycie w weekend, to w poniedziałek w stadninie aukcyjna dogrywka Summer Sale i parada hodowlana, podczas której zobaczyć można z bliska konie, z których Janów jest dumny i na razie sprzedawać ich nie zamierza.
2: Radio RMF 24.

0: Słuchacie radia RMF24. Wracamy do sportu. Po wygraniu Ligi Narodów i kilku dniach odpoczynku nasi siatkarze wracają do treningów. W poniedziałek zbierają się na zgrupowaniu w Zakopanem i od wtorku rozpoczną budowanie formy przed imprezą sezonu, czyli wrześniowymi Mistrzostwami Europy. Więcej mówi o tym przyjmujący kadry Aleksander Śliwka w rozmowie z naszym dziennikarzem sportowym Cezarem Dziwiszkiem.
1: Jeżeli chodzi o Mistrzostwa Europy, no wiadomo, w co celujecie. Tak długi turniej, tak zmienny też, rozgrywany w kilku krajach. Jak ty do tego podchodzisz? Będzie sporo podróżowania. No i przede wszystkim trzeba będzie fizycznie to wytrzymać.
2: Tak, ja spodziewam się trudnego turnieju. Z pewnością wszystkie reprezentacje, już większość reprezentacji już trenuje, już rozpoczęła zgrupowania do tego turnieju. Wiele drużyn gdzieś tam dało odpoczynek swoim, powiedzmy, gwiazdom, bardziej doświadczonym zawodnikom na VNL. Także wszyscy wzmacniają się, wszyscy traktują te Mistrzostwa Europy jako taką imprezę docelową, najważniejszą w tym roku, także musimy być gotowi na to, aby trudny turniej, na to, żeby grać jeszcze lepiej niż graliśmy w tym VNL-u. Żeby w tym turnieju zwyciężyć, będzie potrzebne naprawdę dużo zdrowia, dużo jakości siatkarskiej, ale też utrzymanie tej jakości na odpowiednio wysokim poziomie przez długi czas.
1: To będzie jakiś zupełnie inny trening niż do tej pory, żeby zachować tę świeżość, nie wiem, mniejsze obciążenia. Co tutaj zaserwuje trener Grbicz?
2: Ja myślę, że właśnie w drugą stronę. Musimy zbudować siłę, zbudować tą bazę, która ma nam dać siłę fizyczną na wytrzymanie długiego turnieju. Także w trakcie Ligi Narodów nie było dużo czasu, aby, że tak powiem, przycisnąć. Ten czas będzie w Zakopanem.
1: Rosjanie wracają do siatkówki. Bardziej byś im powiedział das widania czy no pagadi?
2: Tak jak wspominałem wcześniej, my skupiamy się na trenowaniu, na graniu. Wiemy, że oczywiście mamy na ten temat swoje zdanie. Myślę, że takie jak absolutnie większość Polaków. Natomiast skupiamy się na trenowaniu, na graniu, na przygotowaniu do turnieju Mistrzostw Europy, a decyzje i procesy, jakie zachodzą, są poza nami i zostawiamy je podmiotom i organizacjom, które są za to odpowiedzialne.
0: Mówił przyjmujący Aleksander Śliwka. A my przypomnijmy, rosyjskie reprezentacje siatkarskie kobiet i mężczyzn wezmą udział w przyszłorocznych edycjach Ligi Narodów. Męska kadra ma jednak zbojkotować przyszłoroczne Mistrzostwa Świata w Polsce. Tu cytat ze względów bezpieczeństwa.
3: Radio RMF 24.
4: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest, że da się zdjąć okulary skojarzeń.

0: się tegorocznych wakacji, w polityce nie ma sezonu ogórkowego. Najpierw afera związana z warszawskim szpitalem południowym, potem rozłam w PiS. Były premier Mateusz Morawiecki rozstał się z PiS i idzie na swoje, a pierwsze sondaże są dla jego projektu Rozwój Plus co najmniej obiecujące. Zatem czego można się spodziewać w nowym politycznym sezonie? Oto Barbara Brodzińska-Mirowska, prowadząca program Polska Polityka w RMF24, zapytała profesor Helenę Chmielewską-Szlajfer z Akademii Leona Koźmińskiego.
1: Widzimy już efekty tych skrajności, zwłaszcza po stronie prawej. To znaczy to, że Przemysław Czarnek jest kandydatem na premiera. To, że PiS się
2: zobaczymy jak długo
1: podzieliło. Tak, no ale na teraz, jest, tak? I od iluś miesięcy i w ramach tego bycia kandydatem na premiera robi bardzo dużo medialnego szumu. To działanie jest zdecydowanie efektem tego, że od prawej strony w PiS już coś puka. Puka Mentzen, puka Braun i też puka kandydat obywatelski, prezydent Nawrocki.
2: Tak.
1: To jest przesunięcie tego dotychczasowego monolitu pisowskiego ewidentnie na prawo i wynika to raczej z pozycji defensywnej. Jeżeli chodzi o lewą stronę, to lewica niespecjalnie jest w stanie tak mocno się stawiać, jak robi to skrajna prawica. Z różnych przyczyn, między innymi z tej, że to, co w Polsce uchodzi za progresywizm, za Odrą, jest chadecją. Więc mówimy o bardzo różnych koncepcjach tego, co jest polityką lewicową, co jest polityką prawicową.
2: To się bardzo w ostatnich latach pozacierało. Tak.
1: I myślę, że dobrze o tym pamiętać i myślę, że o tym doskonale pamiętają ludzie, którzy po prostu jeżdżą, a zwłaszcza żyją, pracują, studiują za granicą w innych krajach Unii Europejskiej.
0: Mówiła profesor Helena Chmielewska-Szlajfer z Akademii Leona Koźmińskiego, gość programu Polska Polityka w radiu RMF24. A my zbliżamy się do godziny 12:00, punktualnie w samo południe. Najnowsze fakty RMF FM.
3: RMF 24.

0: zza oceanu.
1: Czy Stany Zjednoczone naprawdę mogą wycofać się z NATO? No to pytanie wraca w stolicy USA regularnie od początku drugiej kadencji Donalda Trumpa.
0: I codzienne życie Amerykanów.
1: Wielu farmerów mówi wprost, bez tych pracowników nie byłoby komu zbierać plonów. Amerykanie nie chcą wykonywać tej pracy, szczególnie sezonowo i w trudnych warunkach.
0: Taka Ameryka i Lidia Krawczuk. Już w niedzielę po 12 w radiu RMF24.
2: Ogłoszenie RMF24.

0: Zbliżamy się do godziny 12, zatem czas na najnowsze fakty RMF FM. Przenosimy się już do studia faktowego. Tam czeka na nas Agnieszka Pietrzak. Słuchamy.
1: Zapraszam. O uwagę, poprosimy kierowców podróżujących autostradą A4, bo są problemy na trzech jej odcinkach w Małopolsce, w Śląskiem i na Opolszczyźnie. W faktach śledzimy też protest na drodze do Morskiego Oka, próby przed defiladą wojskową w stolicy i zmagania kolarskie. Cztery samochody zderzyły się na autostradowej obwodnicy Krakowa. W wypadku między węzłami Południe i Łagiewniki ranna została jedna osoba. Na jezdni w kierunku Katowic zablokowany jest lewy pas. Jedna osoba ucierpiała także w wypadku na A4 na wysokości Opola. Dwa auta osobowe zderzyły się na jezdni w kierunku Katowic i została ona zablokowana. Problemy są również na śląskim odcinku autostrady A4. Między węzłami Chorzów-Mikołowska auto osobowe uderzyło w barierę. Tam są zablokowane dwa pasy jezdni w kierunku Krakowa. Uważajcie. Policjanci kilkukrotnie próbowali usunąć z drogi do Morskiego Oka protestujących aktywistów. Obrońcy zwierząt, przypomnę, domagają się zakazania przewozu turystów wozami konnymi.
2: Ja przyjechałam tutaj, proszę pana, po to, żeby zapobiec dręczeniu, męczeniu, znęcaniu się ze szczególnym okrucieństwem przez górali i żeby zapobiec temu procederowi.
3: Mam wrażenie, że niektórzy z tych osób przyszli sobie pokrzyczeć. Ja nie wiem, czy to chodzi o konie, czy nie. Jeśli chodzi o mnie, gdyby mi zdrowie, mi i tutaj mojej dziewczynie pozwoliło, to poszlibyśmy bardzo chętnie piechotą. Yo!
4: Trochę się to wymkło spod kontroli, miał być po prostu teren dla nich wyznaczony był, miał być pokojowy protest edukacyjny. Przejawił się to w jakąś po prostu burdę, jakby to nazwać z ich strony, próba, na pewno prowokacji.
1: Z protestującymi i turystami rozmawiał nasz dziennikarz Maciej Połachicki.
5: To dzieje się teraz.
1: Wojsko rozpoczyna ćwiczenia przed defiladą 15 sierpnia. Właśnie teraz nad stolicą ma rozpoczynać się próba pokazowego przelotu. Na bulwarach Wiślanych jest reporter RMF FM Michał Krasoń. Witam cię ponownie, Michale. Co dziś będzie można zobaczyć w Warszawie?
6: No, wzdłuż Wisły właśnie przelatują śmigłowce Apache i Black Hawk. Za chwilę zobaczymy samoloty transportowe, w tym maszyny wykorzystywane do transportu VIP-ów. Ćwiczyć będą również samoloty bojowe F-16, a po raz pierwszy z okazji święta Wojska Polskiego na warszawskim niebie zaprezentują się F-35 z polską szachownicą. To jednak dopiero początek. O 16 w rejonie multimedialnego parku Fontan na Podzamczu rozpocznie się rozładunek ciężkiego sprzętu. Zobaczymy m.in. czołgi Abrams i Leopard, armatochaubice Krab, wyrzutnie HIMARS oraz elementy systemu Patriot. Późnym wieczorem rozpoczną się przejazdy po Wisłostradzie. Od godziny 3 w nocy ćwiczyć będą pododdziały piesze, a rano ruszy już pełna próba generalna defilady. W związku z ćwiczeniami od godziny 16 do jutra do 11 kierowcy nie przejadą Wisłostradą na odcinku od mostu Skłodowskiej Curie do ulicy Gagarina.
1: Katarzyna Niewiadoma Fini, liderką kobiecego Tour de France przed dwoma ostatnimi etapami wyścigu. Wczorajszy królewski odcinek z podjazdem pod słynną Górę Wiatrów należał do Polki, co przypomni teraz w faktach nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek.
7: Na mecie na Mont Ventoux zwyciężczynie wielkiej pętli sprzed 2 lat witały setki fanów. Padła na nią sama, bo na dole 8 kilometrów wcześniej zdecydowała się na atak i odstawiła dwie wielkie rywalki, Follering i Reusser.
8: I w momencie, kiedy zobaczyłam, że właśnie Demi i Marlen zaczynają na siebie się patrzeć, czy grać w swoją grę, to powiedziałam, że to jest mój moment.
7: Mówiła w Eurosporcie Niewiadoma, która dziś na płaskim etapie do Nicei będzie bronić zaledwie 15 sekund przewagi nad Holenderką i prawie 40 nad Szwajcarką. Przed 14 kolarki ruszą na trasę. Godzinę wcześniej na Podhalu startuje królewski etap Tour de Pologne ze startem i metą w Bukowinie Tatrzańskiej. Gwarantowane emocje i utrudnienia dla kierowców na Podhalu. Koszulki lidera będzie bronił Holender Bart Lemmen.
1: Radykalne kroki wprowadzane w najpiękniejszej wiosce świata. Wyróżnienie, które przyniosło miejscowości globalną sławę, spowodowało, że 600-osobowa brytyjska osada w letnie weekendy zalewana jest przez falę 20 tysięcy gości. Paraliżują ruch, zakłócają spokój mieszkańców, władze hrabstw zatem mówią dość. No i zaczęto wystawiać mandaty do tej pory na łączną kwotę równowartości 250 000 zł. Więcej przeczytacie o tym na rmf24.pl.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: RMF 24.
0: Popołudnie z radiem RMF 24. Koniec prac ekshumacyjnych na Wołyniu. Jakie przyniosły efekty? O tym już za chwilę w rozmowie z doktorem Rafałem Kościańskim, rzecznikiem Instytutu Pamięci Narodowej. W tej godzinie mamy dla Was także kolejną odsłonę naszego cyklu W czym może pomóc, w którym rozmawiamy o naszym zdrowiu psychicznym. Tu radio RMF 24. Z nami jesteście na bieżąco. Kuba Śliwiński, gramy dalej.

0: Radio RMF 24. Na Wołyniu kończą się prace ekshumacyjne ofiar zbrodni z 1943 roku. Od 14 lipca ekshumacje prowadzone są na terenie dawnych miejscowości Ostrówki i Wola Ostrowiecka. O przebiegu ekshumacji, odnalezionych szczątkach i o tym, co wydarzy się po zakończeniu prac, porozmawiamy z doktorem Rafałem Kościańskim z Instytutu Pamięci Narodowej. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Ilu osób szczątki odnaleziono i pytanie, czy zidentyfikowano osoby, do których one należały?
1: Te prace, które prowadziliśmy na przełomie lipca i sierpnia, 4 tygodnie w sumie, to były prace w 2 lokalizacjach, które zostały przez nas wcześniej ustalone. W kwietniu tego roku te miejsca zostały przebadane i wytypowane. Odnaleźliśmy łącznie szczątki 55 osób. 55 osób, które były złożone w tych 2 dołach, jedna osoba w grobie pojedynczym. Niestety wśród tych 55 osób stwierdziliśmy po oględzinach szczegółowych tych właśnie szczątków ludzkich, że niestety w 26 przypadkach mówiły o dzieciach. Te badania, które zostały antropologiczne wstępnie przeprowadzone, zostały ujawnione również takie, powiedziałbym, narzędzia gospodarstwa domowego, ale także bardzo osobiste przedmioty, jak na przykład medaliki, krzyżyki, różańce oraz fragmenty odzieży. To wszystko zostało wydobyte i w tej chwili przede wszystkim trwają przygotowania do pogrzebu tych szczątków. Ten pogrzeb zaplanowany jest na 30 sierpnia, czyli dokładnie

0: rocznicę zbrodni, której dokonano właśnie na mieszkańcach tych dwóch miejscowości. I ważne właśnie, jeśli chodzi o kwestię identyfikacji, to ważna kwestia jest tego typu, że apelujemy właśnie do członków rodzin tych osób pomordowanych, którzy mieszkają w Polsce, znamy takie osoby, rzecz jasna, apelujemy do tego, aby się zgłaszać do Instytutu Pamięci Narodowej po to, aby przekazać materiał genetyczny, materiał porównawczy, który pozwoli w niektórych przynajmniej przypadkach zidentyfikować, przywrócić imiona i nazwiska tych osób, które zostały ekshumowane.
1: Wspomniał pan o odnalezionych rzeczach. No właśnie, czy już wiadomo, czy będzie zgoda na przewiezienie rzeczy osobistych pomordowanych do Polski? I pytanie, czy zostaną one przekazane rodzinom, czy może trafią do miejsca pamięci?
0: Trzeba podkreślić, że tak naprawdę w pierwszej kolejności to rodziny powinny zdecydować, co zrobić z tymi pamiątkami, które w wielu przypadkach wiemy, no tak jak w przypadku na przykład pamiątek po pomordowanych zbrodni katyńskiej, tak w tym przypadku to są niemalże relikwie dla rodziny. Krótko mówiąc, zdaniem Instytutu Pamięci Narodowej, te pamiątki powinny wrócić przede wszystkim do rodzin. Natomiast jeśli rodziny chciałyby przekazać do muzeów na przykład, to oczywiście jak najbardziej na terenie Polski powinny one zostać złożone. Póki co, no niestety tak sytuacja umów międzynarodowych wygląda, że te rzeczy osobiste zostają na Ukrainę. Tam zostały zabezpieczone, w jednym z muzeów będą przechowywane. No liczymy na to, że ta współpraca międzynarodowa i umowy międzynarodowe w przyszłości pozwolą na sprowadzenie tych materiałów do Polski.
1: Panie doktorze, a czy już wiadomo, gdzie odbędą się kolejne prace ekshumacyjne? Czy to będą kolejne miejsca w Woli Ostrowieckiej, być może w Ostrówkach?
0: Panie redaktorze, tak naprawdę to zależy tylko i wyłącznie w tej chwili od strony ukraińskiej. My w ubiegłym roku złożyliśmy szereg wniosków, 14 do tej pory nie zostało rozpatrzonych. Tutaj też trzeba powiedzieć, że my nie tylko poszukujemy ofiar zbrodni wołyńskiej, ale też Polaków pomordowanych przez okupantów niemieckich i sowieckich. No tutaj też jakby zwrócę uwagę, bo też niedługo Państwo z pewnością o tym usłyszycie, za kilka tygodni rozpoczynamy ekshumację polskich żołnierzy, którzy zginęli we wrześniu 1939 roku w walkach o Lwów. Więc tutaj to jest jakby bardzo istotne. No my czekamy na decyzję strony ukraińskiej. Te 14 wniosków zostało złożonych i nierozpatrzonych do tej pory. I zobaczymy, kiedy ta decyzja zapadnie, bo wiemy o tym, że no, deklaracje strony ukraińskiej są takie, że te wnioski zostaną rozpatrzone bardzo szybko. Takie są deklaracje polityków najważniejszych, także przedstawicieli Ministerstwa Kultury Ukrainy, czy też Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej. No my w tej chwili przygotowujemy również wniosek dotyczący prac ekshumacyjnych, które chcemy przeprowadzić w byłej miejscowości Huta Pieniacka. Tam też znaleźliśmy takie miejsce, które jest grobem masowym z pewnością, natomiast ile kryje ciał, to dopiero będzie można powiedzieć o pracach ekshumacyjnych. Ale tak jak powiedziałem, no to, na to też potrzebujemy zgody, której jeszcze w tej chwili nie mamy, ale tak jak powiedziałem, w przypadku Huty Pieniackiej ten wniosek dopiero musi zostać przez nas złożony w najbliższym czasie.
1: Panie doktorze, to jeszcze na koniec króciutko. Z jakimi nastrojami spotkaliście się na miejscu, spotkaliście się na Wołyniu?
0: Panie redaktorze, szanowni państwo, pracownicy, którzy biorą udział w tych pracach ekshumacyjnych, czy też poszukiwawczych wcześniej, to są osoby, które nie mają jakiegoś specjalnego kontaktu z miejscową ludnością, tylko tak oczywiście jest dziś sporadyczny, czyli podczas zakupów, czy w hotelu, prawda, w którym przebywają. Natomiast tutaj nie ma jakichś specjalnych, bym powiedział, kontaktów i współpracy, czy rozmów. Zdarzają się, niemniej bardzo rzadko. Natomiast, więc krótko mówiąc, trudno tutaj jakby mówić o jakichś relacjach i nastrojach ludności miejscowej. Natomiast wiemy o tym, no bo to też wszyscy zdają sobie z tego sprawę, że jest olbrzymie zainteresowanie prasy. I tutaj mówimy również o nie tylko polskich mediach, ale również międzynarodowych, a także ukraińskich. Więc media ukraińskie również pojawiały się na tych miejscu naszych prac, pytali nas o realizację, jak to te prace przebiegają, więc zainteresowanie jest duże, ale tak jak powiedziałem, jakby relacji tutaj bezpośrednich rozmów z ludnością miejscową no nie prowadziliśmy, bo nie było takich okazji po prostu.
1: I my także będziemy do tego tematu wracali, a razem z nami w radiu RMF24 był dr Rafał Kościański, Instytut Pamięci Narodowej. Panie doktorze, wielka przyjemność. Bardzo dziękujemy.
0: Dziękuję bardzo, dziękuję za rozmowę.
2: Radio RMF 24.

0: Radiu RMF 24 sprawdzimy teraz, czy ci, którzy nie wybrali się na urlop w te wakacje, mają czego żałować. Finansowo? Niekoniecznie. Ceny noclegów w Polsce we wrześniu są średnio o 20% niższe niż w lipcu i sierpniu. Będzie też taniej niż we wrześniu zeszłego roku. Jak zatem prezentują się ceny na wakacje po wakacjach? To sprawdził nasz dziennikarz Igor Skrzypek.
1: Statystycznie taniej o 1/5 niż w lipcu i sierpniu. Miejscami, na przykład nad morzem, stawki są mniejsze nawet o 30%.
2: Oferty ze śniadaniem w obiektach między 3 a 5 gwiazdkami zaczynają się obecnie od 250 zł dla pary nad morzem i od 215 w górach.
1: Wylicza Eugeniusz Triasun z Travelist.pl i jak dodaje, ceny są też niższe niż rok temu we wrześniu, szczególnie nad morzem. Dla pary to na przykład od 250 zł za noc w Jarosławcu, 300 w Łebie, 400 w Pobierowie, 450 w Dziwnowie i Łazach. Duże różnice widzimy także w górach. 200 za dobę w Szczyrku, 250 w Białymdunajcu, do około 360 zł w Krynicy-Zdroju. Stawki wyraźnie niższe niż latem, choć co ciekawe, rok temu we wrześniu w górach było nieco taniej, ale różnica jest tu symboliczna. Wakacje po wakacjach mogą być korzystne nie tylko ze względu na niższe ceny.
2: Wrzesień to też nie tylko niższe ceny, ale również większy wybór i bardziej komfortowe warunki wypoczynku. Najkorzystniejszych pakietów oczywiście może bardzo szybko zabraknąć, dlatego zachęcamy do tego, żeby decyzję podejmować jak najszybciej, ponieważ wraz ze wzrostem obłożenia dostępność będzie się zmniejszać, a ceny bliżej terminów będą rosnąć.
1: Dodaje Eugeniusz Triasun, no ale w tych całych wyliczeniach jest jeden haczyk. Do tych hoteli, nawet przecenionych, trzeba przecież jakoś dojechać. No a jeśli wybieramy się samochodem, to warto przeliczyć, czy zaoszczędzonych pieniędzy nie wydamy po prostu na stacji paliw, bo za litr benzyny we wrześniu ubiegłego roku płaciliśmy w granicach 5 zł. 80 groszy, czyli nawet 1,70 zł mniej niż obecnie. Wydaje się, że tu powtórki albo nawet niższych cen we wrześniu raczej się nie powinniśmy spodziewać.
0: Igor Skrzypek i przegląd wakacyjnych cen. A w Radiu RMF 24 już za chwilę przeniesiemy się na trasę prowadzącą do Murskiego Oka. Tam ponownie gorąco, a w centrum zainteresowania zwierzęta i aktywiści.
3: Tu Radio RMF 24.

0: Radiu RMF24. Jesteśmy w centrum wydarzeń. Przedstawiciele organizacji broniących praw zwierząt próbują nie dopuścić do tego, by wozy konne woziły turystów drogą do Morskiego Oka w Tatrach. Protestują na Palenicy Białczańskiej i kilka razy policja musiała ich wzywać do tego, by nie blokowali drogi. Ruch na razie odbywa się normalnie i chętnych do wyjechania dorożkami nie brakuje. Nasz reporter Maciej Pałachicki rozmawiał z protestującymi, turystami jadącymi dorożkami, przedstawicielami fiakrów i sekretarzem gminy Bukowiny Tatrzańskiej, który nadzoruje protest.
1: Ja przyjechałam tutaj, proszę pana, po to, żeby zapobiec dręczeniu, męczeniu, znęcaniu się ze szczególnym okrucieństwem przez górali i żeby zapobiec temu procederowi finansowemu. Teraz usiądę na barana panu i pan mnie zaniesie nad Morskie Oko i pan się dowie.
2: Pociągowym.
1: A kto panu to powiedział, że koń jest zwierzęciem pociągowym? Kto to powiedział? Proszę pana, ja mam konie.
2: Nie dyskutujmy na temat konia. Na pewno wiedzę.
1: Żaden koń mi nie powiedział, panie Krysiu, proszę mnie nad Morskie Oko wieźć, bo chcę być dręczony, męczony i ja jestem konikiem pociągowym. No nie powiedział mi jeszcze do tej pory.
2: Czy teraz ja mogę?
3: Mam wrażenie, że niektórzy z tych osób przyszli sobie pokrzyczeć. Ja nie wiem, czy to chodzi o konie, czy nie. Jeśli chodzi o mnie, gdyby mi zdrowie, mi i tutaj mojej dziewczynie pozwoliło, to poszlibyśmy bardzo chętnie piechotą. Ale nam zdrowie nie pozwala, dlatego no musimy tą do góry podjechać, po prostu tą dorożką, tak?
4: Trochę się to wymkło spod kontroli, miał być po prostu teren dla nich wyznaczony był i miał być pokojowy protest, edukacyjny. No, przejawił się to po prostu w jakąś po prostu burdę, jakby to nazwać z ich strony, zero po prostu jakby to nazwać profesjonalizmu, tylko chaos, zareklamowanie się, ubliżanie, po prostu próba na pewno prowokacji nas z naszej strony. Staramy się, żeby to po prostu wszystko na spokojnie przebywało, no bo turystów trzeba wozić, nie? Bo my wozimy turystów i jest to nas tutaj nasza praca i staramy się po prostu to wykonywać zgodnie z naszymi ustaleniami.
5: Jeżeli zgromadzenie będzie zagrażało bezpieczeństwu zdrowia, życia albo uszkodzenia mienia znacznych rozmiarów, to wtedy tylko ja mogę rozwiązać zgromadzenie. Dokąd się nie będą bić, to ja ich ja tu nie mogę.
0: Jak słyszeliśmy, na miejscu emocji nie brakuje. A co wy sądzicie na ten temat? Dajcie koniecznie znać. Radio @rmf24.pl

0: Tu RMF24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Tym razem informacji o tym, jak zadbać o swoje zdrowie psychiczne i jak najlepszą jakość życia. Wracamy do naszego cyklu. W czym może pomóc? Na czym polega psychoterapia systemowa? Jak przebiega w praktyce i dla kogo jest dobrym wyborem? Opowiedziała nam dr Anna Kubiak, psycholożka z Uniwersytetu SWPS i psychoterapeutka systemowa. A rozmawiał z nią Mikołaj Wroński.
1: W przypadku jakich problemów warto poszukać właśnie psychoterapii systemowej?
2: Ja bym powiedziała, że nie wiem, czy jest jakiś rodzaj trudności, z którą w ogóle absolutnie tu nurt systemowy sobie na pewno nie poradzi. Tak bym nie powiedziała. Może podkreśliłabym, że, bo często jak myślimy o terapii systemowej, to często myślimy, aha, czyli terapia rodzinna. I tak nie jest. Nie, to może być terapia rodzinna, to może być terapia pary, ale to też może być terapia indywidualna. Więc to już taka pierwsza rzecz, że mogę przyjść z kimś, ale mogę też przyjść sama. Więc też myślę sobie, że terapia systemowa bardzo dobrze się sprawdza w kontekście dzieci i nastolatków, bo one często są klientami niedobrowolnymi, to znaczy przychodzą, czy też są przyprowadzone przez rodziców, bo właśnie u nich się pojawia ta trudność, ale no, widzimy, że to może być jednak pewna trudność, która coś robi systemowi. No i mam takie poczucie, że w przypadku terapii dzieci, nastolatków, właśnie terapia systemowa może być dobrą opcją, bo wtedy terapeuta nie skupia się tylko na dziecku, ale właśnie patrzy szerzej też na ten kontekst rodzinny.
1: A ile taka terapia może trwać? No i jak często w jej trakcie odbywają się spotkania?
2: Biorąc pod uwagę założenie o użyteczności dla klienta i to założenie, że to klient kończy terapię, no to ja nigdy nie jestem w stanie powiedzieć, kiedy dany proces się zakończy, bo to będzie po stronie klienta. Czyli to jest taka jedna rzecz i może być też tak, zwłaszcza jeżeli pracujemy, ja mam przynajmniej takie doświadczenie, jak pracuję z nastoletnimi klientami albo z dziećmi, że klient ma zawsze prawo wrócić. Nie? Więc jakby też może być tak, że jakiś, nie wiem, cel zostaje zrealizowany w jakimś etapie, a potem po kilku latach ktoś wraca, bo coś nowego się pojawia i on chce sobie ten nowy temat przerobić. No i teraz można by się zastanawiać, czy to jest dalej ta sama terapia, czy to jest nowa terapia. Ona może różnie trwać, tak? Czyli tutaj nie mamy ustalonej długości jakiejś takiej, że 10 spotkań i koniec. A jeśli chodzi o częstotliwość, to też dużo zależy od, no znowu, potrzeby klienta, ale wcale nie jest tak, że to musi być terapia co tydzień. Są przecież nurty, gdzie co tydzień jest absolutną koniecznością, a nawet kilka razy w tygodniu i to właśnie wynika z założeń. I w ogóle mi jest w ogóle bardzo bliskie takie myślenie o tym, że jak rozmawiamy o nurtach, to żebyśmy patrzyli na to, jakie one mają założenia. Bo właśnie na przykład w systemowym, jeżeli przychodzi rodzina, to zalecenie jest takie, żeby te sesje odbywały się co miesiąc. Dlaczego? Dlatego, że założenie jest takie, że rodzina pracuje między sesjami.
0: Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, choćby na temat właśnie założeń psychoterapii systemowej, wejdźcie na naszą stronę rmf24.pl. Tam znajdziecie pełną wersję tej rozmowy w formie artykułu. Kuba Śliwiński, bardzo dziękuję za wspólnie spędzoną część sobotniego popołudnia. Punktualnie o godzinie 13 zapraszam na Fakty RMF FM, a po godzinie 13 w RMF24 Grzegorz Krychowiak i program W stylu Krychowiaka. Przed nami rozmowa z byłym selekcjonerem reprezentacji Polski w piłce nożnej, Jerzym Brzęczkiem. Zostańcie z radiem RMF24.
3: Tu radio RMF24. Jeszcze więcej informacji.

0: Coraz bliżej godzina 13. Fakty RMF FM i Agnieszka Pietrzak.
1: Zapraszam. Wypadek na A1 na wysokości Łodzi. Dwie osoby są ranne. Setki hektarów lasów pochłonął ogień na Bałkanach. Będzie też relacja z Janowa Podlaskiego, gdzie trwają dni konia arabskiego. A jaki to dzień, miesiąc?
2: Jest czerwiec.
3: W głowie?
2: Tak, w głowie.
1: Czyli optymizm w drugiej połowie wakacji. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na autostradzie A1 na wysokości Łodzi. Między węzłami Wschód, Górna, na jezdni w stronę Katowic zderzyły się 3 auta. Przejechać tam można teraz jedynie pasem awaryjnym, a także przez MOP Wiśniowa Góra. Pożary trawią Bałkany. Najpoważniejsza sytuacja panuje w Serbii. Akcja gaśnicza z wykorzystaniem helikopterów prowadzona jest w 6 miejscach, w tym na terenie rezerwatu przyrody Deliblacka Peszczara na wschodzie kraju. Ogień objął tam już ponad 700 hektarów lasu i zbliżył się do zabudowań. Podjęta została decyzja o ewakuacji. Walka z pożarami trwa też na chorwackiej Istrii, półwyspie położonym na północy kraju. Także w Bułgarii ogień szalał w pobliżu miejscowości oddalonej około 70 km od stolicy Sofii. W Hiszpanii po spokojniejszym okresie znów pogorszyła się sytuacja pożarowa. To ostatnie dni działania pierwszej grupy polskich strażaków, która pomaga w gaszeniu lasów w tym kraju. O misję pytał nasz reporter Michał Krasoń. Witam cię, Michale. Pierwsza grupa naszych strażaków, przypomnijmy, wyruszyła dokładnie tydzień temu. Jak działają i kiedy wracają?
4: Pierwsza 35-osobowa zmiana polskich strażaków zostanie na Półwyspie Iberyjskim do najbliższego wtorku. Wtedy zastąpi ją kolejna grupa. Na początku misji polscy strażacy zostali skierowani do walki z ogniem w centralnej Hiszpanii. Kiedy pożary udało się opanować, mogli skupić się na szkoleniach, między innymi z transportu dużych ilości wody w trudnym terenie oraz współpracy ze śmigłowcem. Teraz jednak ryzyko wybuchu kolejnych pożarów znów jest bardzo wysokie.
5: Strażacy zostali rozdysponowani do baz. Jeden zespół pojechał do Campillo Bay w okolicy miejscowości Cuenca. Drugi zespół pojechał do bazy Talavera w okolicy miejscowości Toledo. Stamtąd będą gotowi do tego, żeby być zadysponowanym na wypadek wystąpienia sytuacji pożarowych.
4: Mówi brygadier Paweł Dąbrowa, oficer łącznikowy polskich strażaków w Hiszpanii. Cała polska misja potrwa do końca sierpnia.
1: W faktach wracamy teraz na dni konia arabskiego w Janowie Podlaskim. Na miejscu Tomasz Staniszewski.
6: Potwierdzam. Witam po południu.
1: Witamy również. Weekend w Janowie, czyli coś dla duszy, coś dla ciała.
6: Doskonale to ujęłaś. Miłośnicy koni w uniesieniu podziwiają klacze walczące w narodowym pokazie. Przy stolikach VIP-owskich rozmowy o koniach i pewnie dużych pieniądzach. Na widzowie podzieleni między końmi i miejscem, gdzie próbować można lokalnej kuchni.
7: Skorzystaliśmy z tego, że tu są te dni i przyjechaliśmy zobaczyć, jak to, bo my z zachodu przy granicy niemieckiej.
6: Warto przyjechać do Janowa?
7: Warto, warto.
6: Przede wszystkim dlaczego?
7: No piękne konie, atmosfera, ludzie uśmiechnięci. To się rzadko spotyka teraz.
6: Politycy też lubią pokazać się w Janowie, bo nie tylko tło z tymi końmi najlepszymi z najlepszych znakomite.
8: Duże wydarzenie nie tylko dla ministra rolnictwa, ale dla całej Polski. Cała Polska żyje prawie w Polen.
6: Świadomy tego minister Stefan Krajewski. Zainteresowanie jest tym większe, im wyższe ceny padają podczas licytacji. Zobaczymy, jak jutro poradzą sobie polskie konie arabskie z Janowa. Tomasz Stańszewski.
1: Ja dodam, że faworytki aukcji Pride of Poland do zobaczenia oczywiście na rmf24.pl. Egipt, Turcja, Grecja, a także Albania i Czarnogóra. Te kraje Polacy najchętniej wybierają na wakacyjny wypoczynek za granicą. Tak wynika z danych Polskiej Izby Turystyki. Ale więcej osób niż rok temu spędza lato w kraju. Jesteście jeszcze przed, w trakcie, czy może już po urlopie?
9: Ja jestem po. Sycylia.
3: Pani jeszcze przed urlopem?
9: Ja jeszcze przed urlopem, tak, ja jeszcze przed.
3: A kiedy? Teraz? W sierpniu czy później?
9: 24 sierpnia. Do Czarnogóry lecę.
3: Czują już Pani, że to już drugi tydzień sierpnia, że sporo wakacji za nami, czy myślą Pani, że jeszcze dużo przed nami?
9: Ja jeszcze tkwię, że jest czerwiec.
3: W głowie?
9: Tak, w głowie.
3: A wakacje w Polsce, wypoczynek tutaj też, czy w tym roku nie?
10: Nie, ja nie. Bo jeżeli mam na chwilę jakiś dłuższy weekend, to taniej będzie niestety szybki lot gdzieś, nie wiem, Mediolan i jezioro Como niż polskie morze.
1: Takie to plany mają te mieszkanki Warszawy, z którymi rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Tu Radio RMF 24.
2: Tradycyjnie już wita się z wami Grzegorz Krychowiak, ale to nie będzie program jak każdy inny. Rzadko zapraszam tu gościa ze świata piłkarskiego, ale dla trenera warto zrobić wyjątek. Dziś rozmowa z Jerzym Brzęczkiem.

0: sierpnia.
1: Witam. Kolejny przykład, że w życiu nie liczy się ilość, tylko jakość. Ja w reprezentacji Polski rozegrałem 100 meczów, nie osiągnąłem nic. Mój dzisiejszy gość rozegrał tych meczów 42 i zdobył srebrny medal

0: Ale myślę, że później takie decydujące spotkanie, pamiętasz, kiedy mieliśmy w Leverkusen przed Ligą Mistrzów, kiedy przyjechaliście z Lokomotywem Moskwa i graliście, strzeliłeś bramkę, wygraliście 2-1 i wtedy żeśmy sobie tak szczerze porozmawiali i myślę, że wtedy jak gdyby, tak ja mam w każdym razie odczucie, liczę na to, że ty też jak gdyby powiesz, bo to jest dla mnie też z perspektywy czasu ważne kwestie do analiz, do tego, że no dalej jestem selekcjonerem młodszej kadry, ale to są takie doświadczenia, których człowiek musi wyciągać wnioski, ale myślę, że wtedy właśnie w tej Leverkusen była taka nasza rozmowa, że ty też zrozumiałeś, że ja cię bardzo potrzebuję, ale są pewne takie kwestie, które no, mówię bezpośrednio i myślę, że od tamtego momentu też jak gdyby widziałem w twoim takim zachowaniu tą świadomość, okej, okay, że trener jednak chce dla nas i dla mnie dobrze no i tak już wcześniej powiedziałem. No ja wspominam współpracę z tobą, z takim człowiekiem, który zawsze miał swoje zdanie, w tych trudnych momentach nie uciekał odpowiedzialności, a to w piłce nożnej wbrew wszystkiemu jest ważne i nie zawsze jest to widoczne.
1: Teraz sobie przypomniałem tej sytuacji w przerwie z Włochami. Z Włochami najpierw.
0: Tak, to ten mecz z Włochami, pamiętasz, to była taka sytuacja, kiedy 2 czy 3 razy jeszcze przed meczem zwracaliśmy tobie uwagę, żebyś uważał na grę pod faul, się odwracałeś, ktoś cię pchnął, przewracałeś się, łapałeś piłkę. I to był taki moment, że w pierwszej połówce były takie 2 czy 3 sytuacje. Raz sędzia zagwizdał rzut wolny, a drugim razem nie zagwizdał i wyjechali skąd atakiem, nie? I dlatego ten w szat jak gdyby na to tobie zwróciłem uwagę. Ale to są takie właśnie momenty, które są ważne w moim odczuciu, które służą jednej kwestii. No, tylko żeby wygrywać mecze, no bo to jest najważniejsze w sporcie dla mnie w każdym razie.
1: Ta kwestia mnie interesuje. Dlatego, że ostatnio byłem na kursie trenera i ktoś mi powiedział, rozmawiałem z Czesławem Michniewiczem i ktoś mi powiedział, super rozmowa, bo bardzo dużo wyciągnąłem wniosków z tej rozmowy jako przyszły trener. Ktoś mi tak powiedział tam. I tak było, tylko to nie było zwrócone uwagi. Tam naprawdę trener tak powiedział agresywnie do mnie. I co tak. było celem tego?
0: No celem podstawowa kwestia z naszej perspektywy, mojej sztabu. Jak podchodzą do nas przeciwnicy, jak nas oceniają, jak analizują poszczególnych zawodników, na co będą zwracać uwagę i co będą chcieli wykorzystać. I my dobrze sobie też wiedzieliśmy, że to będzie taka sytuacja, że każdego z was, no, zawodników na światowym poziomie grających w najlepszych klubach, szuka się zawsze takiego niuansu, gdzie możesz ewentualnie wykorzystać jakieś drobne zawahanie, drobny błąd. I dlatego to była ta kwestia, no bo jakby takiej ostrzejszej reprymendy w przerwie meczu w stosunku do ciebie, ale nie było to jak gdyby absolutnie skierowane przeciwko tobie jako człowiekowi, ale w kwestiach właśnie tych związanych z zachowaniem na boisku, jakie to mogą mieć konsekwencje dla nas jako drużyny.
2: Tu stawiamy kropkę. Do rozmowy w stylu Krychowiaka w radiu RMF24 wracamy już za chwilę.
3: Tu radio RMF24. Jeszcze więcej informacji.

0: tu Grzegorz Krychowiak, a przy drugim mikrofonie dziś były selekcjoner polskiej reprezentacji w piłce nożnej, mój były szef Jerzy Brzęczek.
1: A teraz młodzieżówka, sukcesy.
2: Co, to jest na pewno coś, co się nie wydarzyło w historii, że selekcjoner pierwszej kadry przejmuje tą młodzieżową kadrę. Ale jak gdyby to była taka świadoma decyzja, do której byłem przekonany i nie ukrywam, że taka propozycja odnośnie objęcia kadry U21 nastąpiła już troszeczkę wcześniej, kiedy trener Michał Probierz został selekcjonerem pierwszej reprezentacji i wtedy po raz pierwszy prezes Kulesza rozmawiał ze mną i rzucając taką właśnie propozycję, ale ostatecznie ja byłem bliski podjęcia takiej decyzji, żeby już dwa lata temu objąć U21, ale wtedy ostatecznie selekcjonerem został trener Adam Majewski. I teraz z perspektywy czasu, tego co doświadczyliśmy ze sztabem, co ja osobiście przeżyłem z wami, to mam większe doświadczenie i tego się... To są takie pewne rzeczy, jeżeli chodzi w moim odczuciu, w mojej ocenie, na poziomie reprezentacyjnym, to musisz pewne rzeczy przeżyć, tak? Bo to jest zupełnie inny styl pracy i presja, wiadomo, że jeżeli chodzi o pierwszą kadrę, no to nie, tej presji się nie da porównać do kadry U21, ale my to już przeżyliśmy, ja to przeżyłem, tak więc to zarządzanie czasem treningowym, zarządzanie jak gdyby również odprawami, tym wszystkim, co się dzieje, no jesteśmy... Oto doświadczenie z pierwszej kadry, zdecydowanie mądrzejsi, z większym bagażem doświadczeń i to staramy się wykorzystać i przekazać młodszym zawodnikom, gdzie muszę powiedzieć, to jest fajna, ciekawa, interesująca grupa świadomych zawodników, tak? Ty miałeś też tą przyjemność na Mistrzostwa Świata w Kanadzie, tak? Zrobiliście wtedy trzecie miejsce, ale też mieliście...
1: Nie, my wyszliśmy tylko z grupy.
2: Z grupy.
1: Tak.
2: Ale to były też takie mistrzostwa, na których prezentowaliście taką piłkę, tak? I to pokazuje, że to też bycie na takim turnieju, w moim odczuciu, obojętnie, czy to będzie młodsza kategoria, czy starsza kategoria wiekowa, to są pewne doświadczenia dla samych zawodników już. Bo zderzasz się z tymi meczami co 3 dni, z tym wszystkim, co się dzieje, jesteś na dłuższym zgrupowaniu i to są takie aspekty, które mając takie doświadczenia, pozwalają ci w tym ostatecznym rozrachunku w tej decydującej fazie popełnić jak najmniej błędów, tak? Jak najmniej błędów, bo te błędy się zawsze będą zdarzać i wyciągnięcie z tego, żeby właśnie to wszystko ustalić, co się dzieje poza boiskiem, jak również na boisku.
1: Jakimi argumentami przekonał trenera prezes Kulesza, żeby zostać selekcjonerem?
2: Wiesz, na pewno nie były to argumenty ekonomiczne, tak? To były przede wszystkim nasza taka analiza chłopaków, potencjału. Oglądaliśmy również te Mistrzostwa Europy w 2025 roku tej drużyny. Widzieliśmy, że kilku zawodników dalej będzie mogło grać w tej młodzieżówce. Przeanalizowaliśmy to sobie razem z Michałem Siwierskim, który jest razem ze mną również w kadrze U21, na co dzień pracuje w Wiśle Kraków, ale też przeszedł to doświadczenie w pierwszej reprezentacji. I uznaliśmy, że to jest drużyna, z którą można coś zrobić, tak? I dlatego ta decyzja, z czego się bardzo cieszę. Na dzień dzisiejszy mamy niezłą sytuację wyjściową, ale to cieszy, patrząc na to, że ci ludzie przyjeżdżają z wielką radością na zgrupowania i to widać. I później widać tą radość, taki entuzjazm na boisku. I to jest bardzo ważne. Masz takie doświadczenie, przeżyłeś na poziomie reprezentacyjnym wiele, wiele lat, nie tylko tej pierwszej kadry, ale młodzieżowej. I to jest istota, żeby właśnie stworzyć taki w moim odczuciu dużą więź emocjonalną również w zawodnikach. Jeżeli to ci się uda stworzyć z drużyną, to w moim odczuciu masz większe szanse, prawdopodobieństwo na to, że ta drużyna coś osiągnie. Nie będzie tylko gdzieś grała na swoich takich minimach, ale jest w stanie przejść swoją taką granicę tego, żeby osiągnąć naprawdę konkretny wynik.
0: Po przerwie jeszcze was zaskoczymy, więc zostańcie z nami. W stylu Krychowiaka dopiero się rozkręca.
3: Tu Radio RMF 24.

0: Przypominam, nadal słuchacie w stylu Krychowiaka. W studiu melduje się ja, Grzegorz Krychowiak, i mój dzisiejszy gość Jerzy Brzęczek, aktualny trener młodzieżówki.
1: Jako trener klubów ekstraklasy, reprezentacji, odebrał to trochę jak krok wstecz?
2: Nie, ja tego tak nie odebrałem, aczkolwiek miałem tą świadomość i takie opinie, jak gdyby na początku się pojawiały do pierwszych tych spotkań, jakie rozegraliśmy, co jest rzeczą naturalną, że jak gdyby środowisko, no tym bardziej, że akurat no, ta moja osoba zawsze tam wywołuje troszeczkę więcej emocji. Nie wiem dlaczego, ale tak jest. Ale to było dla mnie jasna kwestia, że będą znaki zapytania, dlaczego, po co, że się nie nadaje, że za stary, że jak to... No, pierwsza kadra nie miała stylu, co on może nauczyć młodszych zawodników, tak więc takie głosy były, ale na to byłem przygotowany, tym bardziej po tym takim etapie pracy w pierwszej reprezentacji to doświadczenie od tej strony takiej medialnej, tej presji, tych takich negatywnych komentarzy. Nie miałem z tym żadnego problemu, a przede wszystkim no, koncentrowaliśmy się właśnie na tych pozytywach, na tej pozytywnej ocenie potencjału tych zawodników.
1: Ja myślałem bardziej na odwrót. Że trener ma taki warsztat, że to dla trenera będzie trochę krok wstecz.
2: Nie, to ja tego tak w ogóle nie odbierałem, wiesz? Krok wstecz, no bo są w naszym zawodzie, w moim odczuciu są to takie kwestie, że raz będziesz pozytywnie oceniany, a w szczególności myślę, że tak, wiesz, no mam tą przyjemność, jak się spotykamy z byłymi selekcjonerami, właśnie wczoraj mieliśmy też takie spotkanie w Polskim Związku Piłki Nożnej cykliczne, kiedy jak gdyby selekcjonerzy grup młodzieżowych przekazują takie, robią takie raporty o tym, co robimy, jak to wygląda, więc to jest taka fajna kwestia, bo jesteśmy na takim spotkaniu parę godzin i zaczynamy rozmawiać o tym, co było kiedyś. Wczoraj na spotkaniu był selekcjoner Jerzy Engel, o tym, jakie są ich spostrzeżenia z tym bogatym bagażem doświadczeń. Tak więc to są takie kwestie, gdzie potem zastanawiasz się nad pewnymi kwestiami, tak? Jak ty pewne rzeczy widzisz, jak to jest oceniane z boku. Ale każdy z nas, no, byłych selekcjonerów, no... Trudno chyba jest znaleźć takiego, który nie byłby krytykowany. Jest rzecz jak gdyby normalna z perspektywy czasu po upłynięciu jakiegoś tam okresu, kiedy już nie pracujesz, no wtedy nie jest mniej emocji, zaczyna się chłodniejsza jak gdyby ocena twojej pracy, tego wszystkiego, tak jak żeśmy tutaj przed programem rozmawiali, ten wspólny czas z wami, no to była dla mnie wielka, wielka satysfakcja, radość. Myślę, że no, wykręciliśmy dobre wyniki w moim odczuciu. Z perspektywy czasu teraz też ta ocena tego, co robiliśmy wspólnie, no też jest troszeczkę inna i inaczej jest to postrzegane, no ale to musisz zaakceptować, tak? No, nie jest to czasami łatwe, ale takie są prawa tego rynku i tego zawodu.
0: To jest spotkanie Brzęczek-Krychowiak. Wracamy za chwilę.
3: Radio LMF24.

0: Z wami cały czas Grzegorz Krychowiak i słuchacie mojej rozmowy z trenerem Jerzym Brzęczkiem.
1: Będąc trenerem w Wiśle Płock, kiedy pojawiło się zainteresowanie ze strony Zbigniewa Bońka?
2: Byliśmy na zgrupowaniu przed sezonem z Wisłą Płock w Grodzisku koło Poznania. I no, prezes Boniek zazwyczaj działa w taki sposób, że zawsze pierwszy telefon wykonuje Piotrek Burlikowski. Tak więc Piotrek Burlikowski wykonał pierwszy telefon. Ja mówię, o kurczę, co się dzieje? No i to była taka rozmowa pierwsza, przygotowująca, że prezes chciałby się spotkać tam i porozmawiać. No i tak więc to była taka no... Oczywiście zaskakująca bardzo sytuacja, telefon, ale to niesamowite emocje, niesamowita jak gdyby taka nobilitacja, tak? No i potem bardzo krótko, później po paru dniach wróciliśmy z obozu i od razu się spotkaliśmy w Warszawie i ta decyzja jak gdyby została podjęta. Dosyć szybko to wyszło, tak więc był dosyć duży szum. I szybko jak gdyby później już zostały załatwione kwestie formalne, żeby tą sytuację uspokoić.
1: To są tego typu spotkania, gdzie trener przedstawia, jak będzie grała reprezentacja, czy to jest takie sprawdzanie temperatury?
2: Nie, to są, myślę, że to są, jest kilka poziomów, tak? To jest kwestia twojego jak gdyby podejścia, twojej filozofii, tego wszystkiego, jaką masz taką strategię na działanie tej kadry, tak więc to nie są łatwe sytuacje, jeżeli mówimy o poziomie reprezentacji, tak? Bo w klubie to wygląda troszeczkę inaczej, no bo to masz ciągłą, codzienną pracę. W kadrze spotykasz się 4-5 razy w roku. Jak masz turniej, na który się zakwalifikujesz, Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, jest jeszcze ten okres czerwca, lipca, no oczywiście w Katarze mieliście listopad, grudzień, piękny czas i tyle, tak więc no, to były ważne aspekty, gdzieś również, które wtedy z mojego punktu widzenia tego wszystkiego, obserwując was, co się dzieje, jaka była wtedy sytuacja również w mediach, moich przemyśleń takich, które przekazałem prezesowi i oczywiście była to też już taka pewna sugestia, że moim planem było jak gdyby rozpoczęcie wprowadzania młodych zawodników, którzy w przyszłości będą zastępować was, tak? Mhm. Ale oczywiście od razu powiedziałem prezesowi Pońkowi, że jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, że zostanę selekcjonerem, na pewno nie mam zamiaru z nikogo zrezygnować. A opinia publiczna troszeczkę wtedy się domagała jak gdyby tam pojedynczych osób gdzieś tam w przestrzeni publicznej, ale miałem tą świadomość, że to jest bardzo trudny okres. Miałem pełne jak gdyby też taką świadomość wartości tych wszystkich zawodników i wiedziałem, że wszyscy będą bardzo potrzebni do tego, żeby ten trudny moment przejść wspólnie, żeby móc wprowadzać następnych, a nie rzucać ich od razu na pożarcie.
1: Nie drastycznie. To było po mistrzostwach w Rosji.
2: W Rosji.
1: A to pewnie...
2: Ja byłem... Byłeś dyżurnym.
1: Byłem tym, którego chcieli wysłać na wakacje już wtedy. No, ale to nie jest celem każdego nowego selekcjonera, bo ja słyszałem, tak, trener to miał zrobić, kolejny selekcjoner i tak dalej, że czy to takie zmiany, żeby pozbywać się tych najbardziej doświadczonych, w tym mnie i innych. Kto był w tej grupie?
2: Wiesz co, już teraz nie będę wymieniał. No, oczywiście zawsze to są emocje, tak? I Kamil Glik, wiesz, to wszystko. Tak więc to są takie sytuacje, które powodują, że ty jako selekcjoner, jeżeli decydujesz się już na objęcie tej funkcji, w moim przekonaniu, na podstawie również moich doświadczeń, których przed objęciem miałem, ale miałem tą wyobraźnię, co będzie ważne. Kwestia, myślę, podstawowa, to musisz być niestety gruboskórny na to, co się dzieje. Oczywiście analizować, nie być zadufanym i nie uważać, że tylko te twoje przemyślenia są skuteczne. Słuchać, wyciągać wnioski i analizować, co będzie w danym momencie najważniejsze do dobrego funkcjonowania tej drużyny.
0: W stylu Krychowiaka wraca po muzycznej przerwie.
3: Tu Radio RMF24. Radio informacyjne.

0: Ogłoszenie.
1: O tym się mówi.
2: O wojnie w Ukrainie. O sytuacji na Bliskim Wschodzie. O kolejnych decyzjach prezydenta USA. O cenach benzyny. O naszych politycznych aferach, od których nie ma urlopu, nawet w wakacje. Słowem, o wszystkim, czym żyje Polska i świat.
1: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia prezentuje Bogdan Zalewski. W każdą niedzielę po 9:00 w radiu RMF 24.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: Jest 14, przenosimy się do studia faktów RMF FM, Agnieszka Pietrzak.
1: Kto może pomóc policji w ustaleniu sprawcy tragedii na drodze? Jest apel funkcjonariuszy z Hrubieszowa. W doniesieniach ze świata naruszona przestrzeń powietrzna Bułgarii i kandydat rządzącej TISY na prezydenta Węgier. Przekażemy także informacje ważne dla kierowców w stolicy. Będą zmiany w związku z próbami do defilady wojskowej. Hrubieszowscy policjanci szukają sprawcy śmiertelnego wypadku w Siekierzynicach na Lubelszczyźnie. Wieczorem potrącona została tam 46-letnia kobieta, która poboczem prowadziła rower. Sprawca uciekł, nie udzielając jej pomocy. Policjantów około godziny 22 zawiadomił kolejny kierowca, który przejeżdżał obok miejsca wypadku. Mimo pomocy ratowników niestety kobieta zmarła. Kluczowe w tej sprawie mogą okazać się relacje świadków, a także nagrania z samochodowych kamer. Jak pomóc policji? Piszemy na naszej stronie rmf24.pl. Dron naruszył przestrzeń powietrzną Bułgarii. Maszyna wleciała od strony Rumunii i eksplodowała kilometr od gazociągu transbałkańskiego łączącego Turcję z Ukrainą. Poinformował o tym bułgarski premier. W komunikacie zamieszczonym w mediach społecznościowych zapewnił, że nikt nie ucierpiał. Były prezes Sądu Najwyższego Andras Baka został kandydatem rządzącej TISY na prezydenta Węgier. Głosowanie w węgierskim parlamencie, przypomnę, zaplanowano na wtorek. Bojkot zapowiedział już opozycyjny Fidesz Viktora Orbana.
2: To warto wiedzieć. Słuchacie faktów RMF FM.
1: W Warszawie rozpoczęły się weekendowe przygotowania do defilady 15 sierpnia, w dniu święta Wojska Polskiego. Mieszkańcy i turyści, o czym informowaliśmy w południe, mogli już podziwiać przelot m.in. samolotów F-16 czy F-35, z których pierwsze dotarły do Polski w maju. Jednostki lądowe natomiast będą miały próby na Wisłostradzie. Przed północą przejedzie sprzęt bojowy, nad ranem rozpoczną się przemarsze pod oddziałów pieszych. Kulminacją tych ćwiczeń będzie próba generalna całej defilady o 6 rano jutro. Kierowcy w stolicy muszą liczyć się z utrudnieniami i zmianami organizacji ruchu od 16 dziś do 11 jutro.
3: Kierowcy mogą omijać zamknięty odcinek Wisłostrady ulicami Modlińską i Jagiellońską, a następnie Wybrzeżem Helskim, Wybrzeżem Szczecińskim i Wałem Miedzeszyńskim. Natomiast te osoby jadące od strony Łomianek zostaną skierowane na ulicę Marymącką, a następnie ulicami Słowackiego, Mickiewicza, Andersa i Marszałkowską.
1: Informowała Monika Boyd ze stołecznego ratusza. Nadmorskie Władysławowo z myślą o turystów, jak już im mówiliśmy, planuje budowę parku rozrywki. Z myślą o mieszkańcach natomiast budowę pierwszych od kilkudziesięciu lat mieszkań komunalnych. O te zamiary pytał nasz reporter Stanisław Pawłowski. Staszku, na jakim etapie są te plany?
4: Gmina zmieniła już miejscowy plan zagospodarowania dla swoich działek i zabezpieczyła pieniądze na przygotowanie dokumentacji dwóch budynków mieszkalnych. Kolejnym krokiem będzie ogłoszenie przetargu na projekt, a później poszukiwanie pieniędzy na budowę.
5: Chcemy stworzyć alternatywę dla naszych mieszkańców, nie tylko tych młodych, również tych starszych, którzy niekoniecznie, że tak powiem, mają już dzisiaj swoje nieruchomości, których nie stać po prostu, żeby kupić na rynku komercyjnym. Nie było takiej potrzeby przy 10 lat. Sytuacja się zmieniła.
4: Mówi burmistrz Roman Kurzel. Jak zaznacza, wartość metra kwadratowego gruntu we Władysławowie jest wyższa ze względu na charakter turystyczny miejscowości.
1: W sporcie trwa trzecia kolejka piłkarskiej Ekstraklasy. Wieczorem pierwsze punkty w nowym sezonie spróbuje zdobyć Korona. Nie będzie jednak łatwo, bo do Kielc przyjeżdża lider, Legia Warszawa. Klub ze stolicy jednak ma swoje problemy. Jednym z nich jest brak skuteczności napastnika kupionego za 3 miliony euro, Milety Rajowicza. Duńczyka broni trener Marek Papszum.
6: No nie pomagają, delikatnie mówiąc. Prosiłbym kibiców też o takie sprawiedliwe traktowanie. Sytuacja z Miletą nie jest prosta, bo wiemy, że nie układa się tutaj, jak wszyscy byśmy chcieli, i on też. To jest bardzo ambitny chłopak i po ludzku mi go szkoda.
1: Spotkanie Korony z Legią o 20:30. Wcześniej w Ekstraklasie zmierzą się Pogoń Szczecin z Motorem Lublin i Radomiak z Górnikiem Zabrze. W Radomiu pierwszy gwizdek już za niespełna 3 kwadranse. Aktualnie o 15 w RMF FM. Następne fakty zapraszam w imieniu Michała Zielińskiego.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: ktoś z was napisał, a gdzie tam do urlopu? No być może już macie go ze sobą, już nie pamiętacie, że był. Spokojnie, jest sobota, jeżeli nawet jesteście w pracy, jeżeli wpadliście w wir przygotowań, to sprawimy, że ta chwilka będzie dla was, tylko dla was, żeby się rozmarzyć, żeby powdychać piękne powietrze, popatrzeć na słonko, które przechodzi przez chmurki. Tu RMF FM, Paulina Sawicka z wami. Dzień dobry, cześć.

0: Halo, halo, nie regulujcie odbiorników. Słuchacie wyjątkowej rozmowy Grzegorza Krychowiaka z Jerzym Brzęczkiem. Wróćmy jeszcze do przygody trenera jako selekcjonera polskiej kadry.
1: Przychodząc do reprezentacji, jakie jest najtrudniejsze zadanie do realizacji?
2: Chodzi mi w szatni.
3: Ja myślę, że tak. No, kwestia jest zarządzania ego, tak? Myślę również wykreowanie takiego pewnego balansu właśnie między zawodnikami, między wami, tymi, którzy są liderami, ci, którzy w jakiś sposób odgrywają tą w cudzysłowie drugoplanową rolę, plus ci zawodnicy, którzy zaczynają do tego wchodzić, tak? I to jest jak gdyby bardzo ważna kwestia ustalenia też pewnych takich wewnętrznych zasad, polegających na tym, żeby był ten wewnętrzny szacunek, tak? Tych pewnych zasad funkcjonowania w grupie, co możemy, czego nie możemy. Wiadomo, że zawsze będą sytuacje takie, że gdzieś coś będzie poza kontrolą i potem w takich sytuacjach kryzysowych zarządzanie tym i podjęcie takich decyzji, które będą sprzyjać drużynie i myślę, że również kwestia związana z tym taką ochroną, takim zewnętrznym parasolem nad drużyną, tak? To też jest tu takie pewne wyczucie, kiedy to musisz robić, chronić, a myślę, że również są takie momenty, że niekiedy musisz delikatnie też troszeczkę drużynę dać pod presją, tak? Ale to jest znowuż, myślę, kwestia doświadczenia, intuicji, kiedy daną rzecz należy wprowadzić w życie.
1: Przekonanie do siebie Roberta Lewandowskiego to jest jedna z tych rzeczy?
3: No myślę, że tak, no. To kim był, jest i będzie dla polskiej piłki Robert jest jasne, tak? Ja myślę, że my wielokrotnie się spotykaliśmy, nie było to na pewno jak gdyby taki niektóre sytuacje łatwe dla nas obu, ale z perspektywy czasu
1: nie, no, w relacji właśnie, takie łatwe?
3: W relacji nie, wiesz, ja byłem, co prawda w mediach ukazywało się taki przekaz, że ja do Roberta w ogóle nie spotykaliśmy się. Jak zobaczyłem notatki, no to się okazało, że najwięcej razy byłem albo w Monachium, albo na spotkaniach z Robertem. Ale to nie chodzi o takie kwestie związane z tym, że nagle w jakiś sposób ja działałem przeciwko Robertowi. No przecież Robert jako gwiazda był takim zawodnikiem, że kiedy chciał odpoczynek, to miał odpoczynek. Tak więc to są takie kwestie, no ale później jest druga strona medalu, że ta drużyna też, jak Roberta nie ma, musi funkcjonować. Tak? No, to jest też taki właśnie trudny moment, jak masz takiego zawodnika na takim poziomie, który tyle osiągnął. Jak gdyby takiej pielęgnacji tego, ale również takiego momentu, o czym dobrze wiecie, bo przeżyliście wspólnie wiele lat w różnych sytuacjach, również tej świadomości, okej, Robert jest kapitanem, jest bardzo ważną postacią tej drużyny, jest liderem, jest gościem, który jedną akcją, jedną bramką, dośrodkowaniem, strzałem rozstrzygnie losy spotkania, ale również są ci wszyscy, którzy są obok niego. Robert sam nie jest w stanie wygrać meczu, tylko cała drużyna musi funkcjonować i to jest zawsze nie tylko przy Robercie, ale myślę właśnie mając w swoim składzie takich zawodników,

0: Prychowiaka w radiu RMF 24. Wracamy do rozmowy.
1: Sytuacja z Kubem, gdzie dla mnie to powinien być atut, nie stała się problemem?
2: Dużym problemem. W niektórych aspektach dużym problemem. Tak, już tutaj wspominaliśmy, no, w którymś momencie zaczęto pisać się do Kuba. Nie rozegrał się 107 meczów w kadrze, tylko zagrał te 5 czy 6 meczów, tam nie wiem, 200 coś minut, bo kiedyś liczyliśmy. Tylko dlatego, że wiesz, że ja jestem jego wujkiem. Tak więc tak, no bo to jest też jak gdyby typowe. W każdym innym, myślę, innej mentalności to powiedział tak, super rzecz. Tak, no, ja byłem kapitanem reprezentacji, Kuba był kapitanem, graliśmy w reprezentacji, no to każdy powiedział super rzecz, tak. A tutaj nagle to dla mnie w szczególności, bardziej dla mnie niż dla Kuby, nie? No wykorzystywano nagle, że i uderzano w Kubę, że gra, że jest powołany do kadry, ponieważ jest moim siostrzeńcem. Tak więc to było też takie doświadczenie. Ja pamiętam taką jedną sytuację, bo Kuba nawet nie wiedział, jakie powołanie i nawet nie wiedział, że jest powołany. Nigdy mu o tym nie mówiłem, tylko okej. Była oficjalna wiadomość i już nie pamiętam, przed jakim to było zgrupowaniem. Ogłosiliśmy powołania, wyższe powołania do was, do klubów, wiesz, jest informacja oficjalna. Patrzę, SMS od Kuby. Nie będę teraz tak cytował, wiesz, wykropkujemy. I on mówi, czy ciebie? Co ty zrobiłeś? Nie? Dlaczego? Mówi, to wiesz, Kuba sam nie wiedział o tym, że będzie powołany, tak? Ja mówię, zadzwoniłem, mówię, słuchaj, to jest taka i taka sytuacja, ja nie będę patrzył na to, czy ktoś będzie mnie teraz krytykował, coś wyciągał. Ja patrzę na to, co jest ważne dla nas, dla drużyny. To, że mnie będą krytykować, okej. Ja chcę wygrać mecz, ja chcę również w taką sytuację, żeby ci nowi zawodnicy, którzy będą grać koło ciebie, czy będą, są na twojej pozycji, żebyś ty im przekazywał pewne doświadczenia. Bo na tym to polega. Jak na zgrupowanie jest powołane 23 czy 25 zawodników, no wszyscy nie będą grać. Jest część, która niestety musi iść na trybuny, no, i to jest zawsze dla trenera, dla mnie osobiście i dla każdego, myślę, no najgorsza wiadomość, przychodzę do ciebie i powiem, Grzegorz, jesteś cudowny, ciężko pracowałeś, ale wiesz co, no, musisz iść na trybuny. Dobrze, trenerz, okej. Okay. Raz jest fajnie, jest następny mecz, Grzegorz, podziwiam cię, jesteś super, ale musisz iść na trybunę, no wiesz, no, w którymś momencie, no i potem się, no, to się tak fajnie mówi, no trzeba z zawodnikami rozmawiać, no tak, no jasna jest kwestia, no tylko jest w którymś momencie, ile razy dajmy na to, jak jest, powiesz zawodnikowi, słuchaj, jesteś super, trenujesz, zaangażowanie, ale idziesz na trybunę, no to ten zawodnik ktoś powiedzie, no tak, jestem super, trenuję bardzo dobrze, to dlaczego jestem na trybunach? Tak więc to były takie trudne sytuacje i znowuż, gdybyś chciał iść na spokój i żeby nie ulegać, i żeby mieć spokój i tam, żeby nie krytykowali ciebie, no to byś powiedział, no dobra, nie będę cię powoływał. Ale to nie w tym rzecz.
1: Ja dobrze, ale z czasem właśnie, bo Kubacha wtedy w klubie nie grał systematycznie. Nie grał. Czy to nie zaszkodziło trenerowi?
2: Znaczy, drużynie nie, pod względem wyników to, co się działo. Mnie osobiście to był taki jeden dodatkowy argument, że mnie atakowano. To był jak gdyby i pisano różnego rodzaju tam kwestie związane właśnie z tym, że no po co i na co, tak? Tylko, że wiesz, patrzyliśmy, Kuba zagrał tam 270 coś minut, strzelił jedną bramkę i miał dwie asysty. Wiesz, rozumiesz, no i teraz się zastanawiasz, czyli zagrał niecałe 3 mecze, miał bramkę i dwie asysty. No i teraz na co będziesz patrzył, tak? No okej, okay, no tak powiedziałeś, są tacy zawodnicy, że już nie muszą grać w klubie. No Kuba pojechał na Mistrzostwa Europy do Francji, gdzie u siebie w klubie nie grał przez 4 miesiące, tak? I to jest, są tacy zawodnicy, że jak nie będą grać, no to nie są w stanie, ale zawodnicy pokoju właśnie Kuby, już bardziej doświadczony, Grusika, to nie muszą tyle grać i oni to dadzą, tak?
1: Są takie pozycje na boisku, ale teraz można było to rozegrać trochę inaczej?
2: No oczywiście, no z perspektywy czasu może tak. W sensie takiej, najlepsze rozegranie było takie dla mediów, żeby go nie powoływać. No tylko zawsze można sobie zadać pytanie, czy to sportowo w tym momencie, przy tym, tej koncepcji, jaką miałem, tych zawodników, którzy zaczęli być wprowadzani, czy miałoby to mieć taki efekt, jaki miało. Nie? Więc to są zawsze później takie dyskusje troszeczkę akademickie, co by było gdyby. Po meczu zawsze możemy dyskutować w takim ustawieniu, w takim składzie, bo wiemy, co się wydarzyło przed meczem. zakładasz pewne scenariusze, co się wydarzy, a później już jest kwestia tego, co będzie zrealizowane i jak również zachować się w takich sytuacjach przeciwnik.
0: Czas na chwilę oddechu. Zostańcie z radiem RMF 24.

0: Tu Radio RMF24, rozmowy w stylu Krychowiaka. Kontynuujemy nasze spotkanie.
1: Teraz z perspektywy czasu, jak trener patrzy na to doświadczenie, na tą decyzję, że ten sam człowiek trenera zatrudnił i podziękował?
2: No to jest, wiesz co, to jest normalna kwestia. Ja, wiesz co, jak widzisz, to chyba ja nigdy nie użalałem się czy nie krytykowałem. Ja zawsze doceniam to, że prezes Boniek dał mi szansę, bo i zatrudnił jako selekcjonera. Ja ze swojej perspektywy uważam, że te wszystkie cele, które zostały postawione, zrealizowałem i doszedł do takiego wniosku, że trzeba coś zmienić i miałem do tego prawo. Ja to po prostu akceptuję. Oczywiście no, siłą rzeczy dla każdego z nas w takiej sytuacji było rozczarowanie, tak? Było rozczarowanie, no bo tak jak piłkarze mają marzenia, no też miałem marzenie, żeby pojechać na Mistrzostwa Europy, tym bardziej, że wywalczyliśmy ten awans. Nie?
0: Trener to zrobił. No, tak więc, zabrano trenerowi.
2: No tak więc no, jasne, że to był taki moment, w szczególności jak te mistrzostwa trwały, no to nie było łatwe, jak oglądałeś was na bieżąco i się zastanawiałeś, gdyby nie pandemia, to najprawdopodobniej byśmy pojechali wspólnie, tak? Ale to pandemia, przesunięcie tych mistrzostw Europy, to wszystko, co się wydarzyło, no bo wtedy nie byłoby Ligi Narodów, tylko byśmy startowali bezpośrednio już w mistrzostwach Europy, ale ja podchodzę do tego naprawdę tak, wiesz, wiadomo, że teraz z perspektywy czasu jest troszeczkę łatwiej, no bo opadły też emocje, znowu, że jak gdyby pracuję w federacji, jest taki entuzjazm, radość, ale powiem ci szczerze, że z perspektywy czasu uważam, że to może dla mojego rozwoju jako selekcjonera to były takie negatywne, przykre, w sensie takim, że odczucia, że nie pojechałem, ale to też taki etap, element, że myślę, że to spowodowało, że gdzieś tam więcej takich analiz, przemyśleń tego wszystkiego i teraz tego powrotu, wykorzystywania tych rzeczy, które wtedy się działy. Właśnie z perspektywy już nie tylko czysto piłkarskiej, ale tej takiej otoczki. Nie? Tak więc tak do tego podchodzę i widocznie tak musiał być. Myślę, że to wiesz, chyba każdy z nas coś takiego marzy, obojętnie na jakiej dziedzinie, że w tych naszym życiu zawsze coś dzieje się po coś. Nie? Że coś się musi wydarzyć, żeby później coś, nie wiem, było innego, lepszego. I tak do tego podchodzę, naprawdę.
0: Kiedy minęła złość i przyszła taka chłodna analiza i jakie trener wyciągnął wnioski?
2: Pierwszy okres to nie był łatwy emocjonalnie. Zastanawianie się dlaczego, co, tym bardziej, że to wtedy też było, jak czytałeś, słuszna decyzja, wszyscy byli szczęśliwi.
0: To bolało.
2: No to wiesz, zastanawiałeś się, zrealizowałeś wszystkie cele, ludzie z Europy, czy trenerzy, dziennikarze z różnych krajów wysyłali tobie gratulacje, jak awansowałeś, bo byliśmy chyba jedną z trzech drużyn, która tak szybko się zakwalifikowała, tracąc tylko 5 bramek. Nie? A u nas byliśmy większość niezadowolonych. Nie? I tak się zastanawiałeś, kurczę, co jest nie tak. Nie? Ale potem oglądanie meczów, analizowanie, wiesz, odpraw tego wszystkiego, co się działo, wyciąganie wniosków, no i tego wszystkiego, co się wydarzyło również w trendach piłki nożnej, tak? No.
0: Analiza sportowa była, a taka pozasportowa?
2: Tak, no też wiele takich kwestii związanych z tą zarządzaniem, to co mówiliśmy, tych kwestii, wiesz, tego, co przekazujesz, jaka jest twoja intencja, ale co ta druga strona, jak gdyby rozumie, odbiera i czuje.
0: Wracamy po krótkiej przerwie. Bądźcie blisko radia RMF24.

0: Tu Radio RMF 24, rozmowy w stylu Krychowiaka. Kontynuujemy nasze spotkanie.
1: Trenerze, ja nie ukrywam, że jestem troszeczkę zawiedziony.
2: Że cię nie pochwaliłem?
1: Nie, to.
3: Lubimy mu dokuczać, gdy już usłyszymy oczekiwany wyraz. Jurek coś opowiada i nagle, aczkolwiek coś tam.
2: No, powiem ci, że tak.
3: Małgorzata Brzęczek.
2: No, powiem ci tak, że to było takie słowo aczkolwiek, na które nie zwracałem uwagi, ale właśnie moja siostra mówi do mnie tak, bracie, no już przestań z tym aczkolwiek. To jest taka sama sytuacja jak teraz. To się dziwię w ogóle, że wiesz, że tego nie wyciągnąłeś odnośnie słowa reprezentacja, tak? I cały czas tam w ostatnich tam miesiącach jak gdyby jest zwracane uwagi, że źle wypowiadam, że gubię literkę, że mówię repentacja, wiesz. Ja tego nie czuję, wiesz, ale potrafię się, wiesz, mieć dystans do siebie. I w którymś momencie zapytałem się syna, ja mówię, powiedz mi, o co się rozchodzi, bo tak znaczy nie słyszę się, aczkolwiek. Zwracam uwagę teraz i tak. Muszę uważać, jak mówię, bo teraz wiesz, już staje
1: podłapią.
2: Staje się to pewnym takim, wiesz.
1: Stanie się wiralem.
2: Wiralem, nie? Ale okej, okay, no to jest.
1: Trener tylko raz teraz powiedział, aczkolwiek podczas tego wywiadu, więc troszeczkę jestem zawiedziony.
2: No, ale to słyszysz, no to są takie właśnie kwestie, które każdy z nas tam w którymś okresach czasu ma, masz słowo pomocnicze, żeby sobie dać trochę czasu na zebranie myśli.
1: Nieświadomie to robimy.
2: Tak, nieświadomie, tak. To jest nieświadomie. Inaczej, wiesz co, my to robimy nieświadomie tak długo, jak ktoś nam na to nie zwróci uwagi, bo tego nie odbiera. Tak?
1: Chyba,
2: nie,
1: znaczy, jak udzielasz sporo wywiadów, to trudno, ale jak obejrzysz wywiad, to zrozumiesz. Tak. Trenerze, ja dziękuję za rozmowę i nie ukrywam, że cieszę się, że trener wrócił na salony, że mówią teraz pozytywnie, chwalą. Bo powiem szczerze, że trener naprawdę na to zasłużył.
2: Grzesiu, no, dziękuję ci bardzo. No wiesz, to dla mnie jest, wiesz, satysfakcja, że znowuż mogliśmy się spotkać po paru latach. Cieszę się bardzo za takie pozytywne słowa z twojej strony. Tym bardziej, że byłeś ważną postacią tej kadry, gdzie miałem ten zaszczyt być selekcjonerem i wcześniej i później. To, co zrobiłeś dla polskiej piłki nożnej, bo to są właśnie takie kwestie, że będąc selekcjonerem, wielokrotnie jest tak, że gdzieś po czasie może troszeczkę inaczej zaczął na ciebie patrzeć, postrzegać i może trochę więcej masz wtedy szacunku i dostrzegać tą robotę. Ja się cieszę z tego, że akurat teraz szczebel niżej, ale nie jest to dla mnie żadna degradacja, a wręcz przeciwnie, zawsze dla mnie orzełek to było coś wyjątkowego i cieszę się, że na dzień dzisiejszy troszeczkę sprawiamy radość nam, chłopakom, którzy również przyjeżdżając są taką pełną energią. No i kibice mają też troszeczkę radości, że nas oglądają, słowa uznania. Aczkolwiek jeszcze nie zakwalifikowaliśmy się na mistrzostwa. Czekają nas dwa trudne spotkania na jesień.
1: Pamięta trener, ile strzelił bramek w reprezentacji?
2: W reprezentacji no niestety tylko 4, wiesz, ale...
1: Tylko 4? Wie trener, ile ja strzeliłem? Tylko 5!
2: No to wiesz, no okej, okay, ale...
1: Ale pamięta trener, jakie to były bramki?
2: No wiesz co, pierwszą bramkę strzeliłem przeciwko Brazylii, to był dzień po
1: mojej... Trenerze, kto nie strzelił bramki z Brazylii?
2: Możemy sobie podać, wiesz, to tylko, tak. Nie ilość, tylko przeciwko komu, tak?
1: Jakość. Dokładnie, tak jak zaczęliśmy, tak skończymy.
2: To jest najważniejsze, tak więc... No,
1: który to był rok?
2: To był rok po Igrzyskach Olimpijskich, bo to był to był 93 rok, marzec.
1: Zgadza się.
2: 93 marzec. Strzeliłem bramkę jeszcze Anglikom, przeciwko Luksemburgowi i przeciwko Austriakom. 4, bo wiesz, pamiętam je, bo tylko 4.
1: Nie, trudno. Ale nie wiem, nie byłbym taki pewny, czy pamiętam swoje 5 bramek. Musiałbym się troszeczkę skupić. Ale rzeczywiście, 93, 4, 8 i 9. No. Trenerze, dziękuję bardzo.
2: Grzesiu, dziękuję ci bardzo. Miło było znowu zobaczyć się i wspominać z uśmiechem.
4: Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: 24.
1: Polska polityka w radiu RMF 24.
2: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
3: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
4: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię: sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
1: Polska polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF 24.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: Jest 15, to są fakty RMF FM. Teraz z nami Michał Zieliński, zapraszamy.
1: Dzień dobry, kłaniam się. A w tych faktach nieletni podejrzani o atak z nożem w ręku w Goleniowie. Ranny ma 16 lat, trafił do szpitala. Straty po proteście rolnika na przedmieściach Gliwic chodzi o 200 metrów za oranego asfaltu. Narodowy pokaz koni arabskich w Janowie Podlaskim. Ten pokaz obserwuje nasz dziennikarz. Za chwilę się z nim połączymy. Atak z użyciem noża na 16-latka w Goleniowie w Zachodniopomorskiem. W związku z tą napaścią zatrzymano dwóch nastolatków. Informuje o tym w rozmowie z RMF FM sierżant Martyna Kowalska z Policji w Goleniowie.
2: Do Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie wpłynęło zgłoszenie dotyczące uszkodzenia ciała 16-latka, do którego doszło przy ulicy Kolejowej w Goleniowie. Ze wstępnych ustaleń wynika, że w zdarzeniu mieli brać udział dwaj 17-latkowie. W związku ze sprawą policjanci zatrzymali dwie osoby. Poszkodowany 16-latek został przetransportowany do szpitala przez lotnicze pogotowie ratunkowe.
1: Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia, co się dokładnie wydarzyło.
3: Bieżące fakty w RMF FM.
1: Po weekendowym ochłodzeniu wrócą upały. Już w poniedziałek na termometrach w całym kraju znów będą trzydziestki. Pogodowe mapy śledzi nasz reporter Michał Krasoń. Michale,
4: dzień dobry,
1: co czeka nas w najbliższych godzinach?
4: Dziś do końca dnia w dużej części kraju będzie słonecznie, a noc zapowiada się bez burz i deszczu. Będzie za to chłodno. Temperatura spadnie do 13 stopni na Mazowszu i zaledwie 10 nad morzem. Jutro zacznie się ocieplać, choć do ostatnich upałów jeszcze daleko.
5: Temperatura maksymalna przeważnie będzie się wahała w zakresie od 24 do 26 stopni.
4: Mówi Przemysław Makarewicz z IMGW. W poniedziałek najcieplej będzie na Dolnym Śląsku. Tam na termometrach nawet 33 kreski. Na zachodzie, w centrum i na wschodzie około 30 stopni. Nieco chłodniej tylko nad morzem. Synoptycy ostrzegają też przed intensywnymi burzami, które mogą przejść przez cały kraj. Od wtorku kolejne ochłodzenie. Temperatura w Polsce aż do czwartku nie przekroczy 24 stopni.
1: Wracamy teraz w faktach do ostrego sporu o asfalt na ulicy Rybackiej w Gliwicach. Tamtejszy ratusz ocenia wartość 200 metrów nawierzchni zaoranej przez rolnika na 400 tysięcy złotych. Rolnik, który twierdzi, że częściowo jest właścicielem gruntu pod drogą, zaorał asfalt wczoraj według władz Gliwic. Ulica Rybacka należy w całości do miasta. Policja odholowała więc ciągnik i zatrzymała rolnika, który zapowiada, że przy najbliższej okazji znów uszkodzi nawierzchnię. W Janowie Podlaskim trwa 48. Narodowy Pokaz Koni Arabskich. O tytuł najlepszej walczą dziś klacze, ich prezenterzy i oczywiście właściciele. A rywalizację z bliska obserwuje Tomasz Staniszewski.
6: Gorące popołudnie, gorące emocje.
1: Kto teraz na pokazowym ringu?
6: Już za moment m.in. Wildonara, która 2 lata temu sięgała po czempionat klaczy młodszych, którego patronem, przypominam, jest radio RMF FM. No ale by koń arabski pokazał w ringu pełnię swojego piękna, trzeba go do tego przekonać. No i teraz będzie o koniach i ludziach. Można tak, ale co koń, to inna metoda. No właśnie, to powiedzmy metoda refleksyjna, ale jest też metoda bardziej zdynamizowana. Tak czy inaczej, najważniejsze, żeby dużo szeleściło i szumiało. No i jak już nawiązana zostanie nić porozumienia, można sięgać po nagrody.
7: The trailblazing first place goes to Epifurana! A score of 93.50.
6: Michałowska Epifurana imponująco przed przerwą wygrała swoją klasę. Ciąg dalszej emocji. Przed nami z Janowa Tomasz Stańszewski.
1: No i prawie poczuliśmy się, jakbyśmy byli w Janowie. Jutro aukcja Pride of Poland. Relacje w faktach RMF FM.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Ogłoszenie RMF 24.
1: Wojna światowa w radiu RMF 24. Michał Zieliński sprawdza, jak mocarstwa walczą o wpływy.
2: Czy Unia Europejska strzela sobie w stopę, forsując zieloną energię? A może to tylko takie eko-przebranie, pod którym kryje się staranie o energetyczną niezależność Europy w światowym wyścigu mocarstw? O tym m.in. w nowym odcinku Wojny Światowej. Tym razem będzie o energii.
1: We wtorek po 10:00. Podcastu słuchaj także w serwisie RMF On i na kanale RMF 24 na YouTube.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: Już prawie 16. Słuchamy Faktów RMF FM, a zaprasza Michał Zieliński.
1: Te fakty zaczniemy od informacji z dróg. Korki po wypadkach są na A4 w Małopolsce i na obwodnicy Trójmiasta. Nadchodzi szczyt letniego sezonu turystycznego. Najwięcej Polaków będzie na wakacjach w przyszły weekend. Piłkarska sobota trwa w Ekstraklasie. Druga połowa meczu Radomiak-Górnik. Wynik 0-2. Jedna osoba została ranna w wypadku na autostradzie A4 w Małopolsce. W Jodłówce między węzłami Bochnia i Brzesko samochód osobowy wypadł z jezdni i zablokowany jest jeden pas jezdni wiodącej w kierunku Katowic, przez co powstał kilometrowy korek. Zderzenie trzech samochodów na obwodnicy Trójmiasta. Nie ma informacji o poszkodowanych w tym wypadku. Między węzłami Gdańsk-Owczarnia i Gdańsk-Lotnisko zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Łodzi. Przed nami szczyt sezonu wakacyjnych wyjazdów turystycznych. Tak wynika z najnowszych danych Polskiej Izby Turystyki na podstawie rezerwacji noclegów. W faktach nasz reporter Michał Dobrowicz. Michale, kiedy dokładniej Polacy najmocniej ruszą na urlop?
2: Po tym weekendzie najwięcej noclegów jest zarezerwowanych na drugą część przyszłego tygodnia i na następny weekend, gdy w sobotę 15 sierpnia będzie święto. Paweł Radoliński z Polskiej Izby Turystyki potwierdza, że jeszcze więcej osób w porównaniu do poprzednich lat w te wakacje będzie jeszcze wypoczywać w Polsce.
3: To jeszcze przed nami, sierpień i nawet wrzesień. Jeszcze w sierpniu zobaczymy właśnie przy, wiadomo, ładniejszej pogodzie ten boom na Polskę.
2: Także turyści potwierdzają, że jeszcze w sierpniu będą wypoczywać w kraju.
4: Ja kocham nasze morze, no. Niekoniecznie muszę jeździć gdzieś za granicę, żeby być usatysfakcjonowanym. A tu pod nosem jod. Powinniśmy korzystać.
2: Jeśli chodzi o urlop za granicą, trzy kraje, które w te wakacje Polacy wybierają najczęściej, to Egipt, Turcja i Grecja. Zyskują też Albania i Czarnogóra.
1: Pięć rzek w pięć weekendów sierpnia i września to spływy kajakowe organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Pierwsza 8-kilometrowa wyprawa rzeką Grabią odbyła się dziś, a ze szczęśliwymi kajakarzami w osadzie kajakowej Ujście rozmawiała dziennikarka RMF FM Agnieszka Wyderka.
5: Ostatnie pociągnięcia wiosłem i na brzegu po ilu godzinach?
6: 3 godzinki. Żona zaprosiła na randkę. No to kurczę, nie wypada odmówić. Piękny dzień, piękna pogoda. Pierwszy raz byliśmy, ale naprawdę warto. Super wypoczynek, piękna rekreacja.
5: Były jakieś takie przygody nieprzewidziane, że wody się nalało albo coś tam się przechyliło?
7: Jak tata wychodził z łódki, mnie ciągnął chyba z kilometr? No bo było trudno przy jednej rzeczy. Konar.
8: Trasa bardzo wymagająca przez mnóstwo zakrętów i wystarczy, że ktoś z przodu po prostu umie płynąć prosto, umie sterować, wie, jak chce wpłynąć i to robi największą różnicę. To nie chodzi o tempo pływania, tylko przede wszystkim o sterowanie kajakiem.
1: Za tydzień kajakarze pojawią się na rzece Widawce, gdzie zaplanowano 10-kilometrową trasę.
9: Kibicujemy Idze Świątek.
1: Polska tenisistka zagra wieczorem awans do ćwierćfinału turnieju tenisowego w Toronto. Jej rywalką będzie Ukrainka Marta Kostiuk. W faktach teraz nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek. Czarku, Iga ma okazję do rewanżu.
10: Dzień dobry, tak jest. Za bolesną porażkę w czwartej rundzie French Open. Ulubiony wielki szlem Igi, który wygrywała 4-krotnie. Jednak w tym roku w Paryżu mecz z Kostiuk skończył się nie tak, jakby tego oczekiwała. Od Rolanda Garrosa minęło kilka miesięcy. W tym czasie Ukrainka wdarła się do światowej czołówki. Iga niestety ledwo się w niej utrzymuje. Nie ma więc lepszego momentu na zatrzymanie tej niekorzystnej tendencji. Szczególnie, że z mączki obie tenisistki przeniosły się na twardą nawierzchnię. A to może oznaczać, że w Toronto obejrzymy zupełnie inny mecz niż w Paryżu. Świątek i Kostiuk wyjdą na kort o 18:30.
1: Na koniec jeszcze będziemy na trawie. Trwa trzecia kolejka piłkarskiej Ekstraklasy. W pierwszym dzisiejszym meczu Radomiak przegrywa z Górnikiem Zabrze 0-2. Trwa druga połowa. Dziś jeszcze mecze Pogoń Szczecin, Motor Lublin i wieczorem Korona Kielce, Legia Warszawa.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: RMF 24. Radio informacyjne.

0: zza oceanu.
1: Czy Stany Zjednoczone naprawdę mogą wycofać się z NATO? No to pytanie wraca w stolicy USA regularnie od początku drugiej kadencji Donalda Trumpa.
0: I codzienne życie Amerykanów.
1: Wielu farmerów mówi wprost, bez tych pracowników nie byłoby komu zbierać plonów. Amerykanie nie chcą wykonywać tej pracy, szczególnie sezonowo i w trudnych warunkach.
0: Taka Ameryka i Lidia Krawczuk. Już w niedzielę po 12 w radiu RMF 24.
2: Ogłoszenie RMF 24.

0: Zbliża się godzina 17, więc dajemy głośniej i słuchamy faktów RMF FM. Zaprasza Michał Zieliński.
1: Na początku tych faktów informacje z dróg. Na ważnych trasach doszło do kolejnych wypadków. Próby przed defiladą 15 sierpnia w Warszawie. Nasz reporter rozmawia z obserwującymi. Poza tym weekend na plażach w Trójmieście, żużlowe Mistrzostwa Świata i piłkarska Ekstraklasa. Zapraszam. Uwaga kierowcy jadący autostradą A1 w stronę Łodzi w Kujawsko-Pomorskim na wysokości Czerwoniec między węzłami Włocławek Zachód i Kowal. Ciężarówka wjechała w bariery, zajmuje prawy pas i trzeba tam stać w korku długim na prawie 3 km. Jedna osoba została ranna w wypadku na drodze krajowej nr 12 w Łódzkiem przy wyjeździe z Piotrkowa Trybunalskiego w stronę Radomia i Kielc. Zdarzyły się dwa samochody osobowe, wprowadzono tam ruch wahadłowy, powstały kilkusetmetrowe korki. Zderzenie samochodu osobowego i motocykla w Suchej Beskidzkiej na drodze krajowej nr 28 w Małopolsce. Jedna osoba została ranna, są utrudnienia na pasach w obu kierunkach. Wojsko szykuje się do defilady 15 sierpnia. W Warszawie pojawił się już ciężki sprzęt, m.in. czołgi i transportery opancerzone i wyrzutnie. Dziś rozpoczynają się pierwsze próby przed wielką paradą, a wojskowe maszyny na Wisłostradzie przyciągają setki warszawiaków i turystów.
2: Ważny dzień, 15 może być trudno tak tutaj się dostać, więc chcemy dzisiaj już w tym uczestniczyć.
3: Wiedzieliśmy sobie tutaj Stare Miasto i przy okazji wstąpiliśmy tutaj do Parku Fontan, więc stwierdziliśmy, że zobaczymy.
4: Nie widziałem na żywo defiladę, więc akurat korzystam z okazji, że jestem w Warszawie.
5: Jestem sam żołnierzem Wojsk Obrony Terytorialnej i ciekawi mnie, jak to będzie wyglądać.
6: Jakiś sprzęt może szczególnie pana ciekawi?
5: Mi się bardzo podoba zabezpieczenie przejścia psów K9 i jak są upały, jak wóz z wodą jedzie i schładza asfalt, to bardzo ciekawe jest.
1: Z obserwującymi próby rozmawiał nasz reporter Michał Krasoń. Próba generalna defilady jutro o 6 rano. W związku z ćwiczeniami do jutra do 11 zamknięta będzie Wisłostrada od mostu Skłodowskiej Curie do ulicy Gagarina.
7: Fakty z nadmorza w RMF FM.
1: Tłumy ruszyły dziś na trójmiejskie plaże na termometrach ponad 20 stopni, a słońce co jakiś czas wygląda zza chmur.
8: Jestem w przejeździe, jadę do Warszawy i zatrzymałem się w Wielitkowie, żeby sobie popatrzeć na morze.
9: Wypoczywam, regeneruję układ nerwowy. Tłum morza i horyzont.
10: Na horyzoncie dzisiaj dużo żaglówek, jak widać.
9: To prawda, tak. Pogoda sprzyja.
11: Wypoczywam, trzeba się cieszyć z tego, co jest. Pogoda jest w kratkę w te wakacje, więc korzystamy, kiedy tylko trochę słońca wyjdzie.
10: Na wakacjach, ale jednak jak widzę, robota wre.
11: Robota wre, doły trzeba kopać.
10: Wasz cel?
11: Henio, co chcemy zrobić?
10: Co powstaje?
12: Wieża.
10: Wieża będzie.
11: Wieża i dokopujemy się do węgla.
1: Usłyszał w Gdańsku Jelitkowie nasz reporter Stanisław Pawłowski. Do końca sezonu żużlowych mistrzostw świata już tylko 3 zawody z cyklu Grand Prix. Za godzinę początek rywalizacji w Rydze na Łotwie przypomina dziennikarz sportowy RMF FM Cezary Dziwiszek.
13: Ryk silników żużlowych motocykli było słychać w Rydze już wczoraj w półfinale drużynowego Pucharu Świata. Lada chwila w stolicy Łotwy danie główne, czyli kolejna odsłona walki o indywidualne mistrzostwo. W generalce jest bardzo ciekawie. Bartosz Zmarzlik i Australijczyk Brady Kurtz mają po tyle samo, 109 punktów. Zaledwie 8 punktów mniej ma Brytyjczyk Robert Lambert. Dość powiedzieć, że w tegorocznej edycji cyklu w 7 dotychczasowych rundach za każdym razem wygrywał inny zawodnik. Broniący tytułu 6-krotny mistrz świata Bartosz Zmarzlik chyba jeszcze nigdy nie miał takiej konkurencji.
1: Relacje z żużlowej Grand Prix Łotwy w wieczornych faktach sportowych RMF FM, a teraz jeszcze meldunek z boisk piłkarskiej Ekstraklasy. W Radomiu mecz zakończony. Miejscowy Radomiak przegrał z Górnikiem Zabrze 1-3. Za pół godziny mecz Pogoni Szczecin z Motorem Lublin.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF24.
2: Prawda jest taka, że opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
1: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
3: Innym błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
1: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: Już prawie godzina 18, a ten sygnał oznacza, że rozpoczęliśmy najnowsze wydanie Faktu w RMF FM. Zaprasza Michał Zieliński.
1: 100 osób ewakuowanych z hotelu w Olsztynie. Zawaliła się ściana budynku. Akcja ratunkowa w Tatrach. Śmigłowce nie mogą wyruszyć. Jakie działania podjęli toprowcy? O to dopytywał nasz reporter. Poza tym informacja drogowa dla podróżujących autostradą A4 przez Dolny Śląsk, a także ranking europejskich służb wywiadowczych. Prawie 100 osób ewakuowano z hotelu przy ulicy Kanarkowej w Olsztynie. Zawalił się fragment ściany. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Łączymy się z reporterem RMF FM Stanisławem Pawłowskim, który ustalał fakty w tej sprawie. Staszku, co dokładnie się tam wydarzyło i co się teraz dzieje na miejscu?
2: W hotelu zawalił się fragment ściany i właśnie dlatego zdecydowano o ewakuacji wszystkich osób, które były w środku. Jak się dowiedziałem, zameldowanych było ponad 200 gości, ale w momencie zdarzenia w budynku przebywało około 100 osób, w tym 10 pracowników hotelu i dzieci, które przyjechały na kolonie wraz z opiekunami. Wszyscy zostali wyprowadzeni na zewnątrz. Na miejscu są policjanci, ale teraz najważniejsza będzie ocena nadzoru budowlanego. Inspektor ma ustalić, co dokładnie się stało i dopiero od jego ustaleń zależą dalsze działania służb.
1: Poważny wypadek w Tatrach Zachodnich. Turysta spadł z dużej wysokości w rejonie kopuły szczytowej Staro-Robociańskiego Wierchu.
3: Upadek turysty z wysokości z Grani na stronę Doliny Starej Roboty. Do akcji leci śmigłowiec z ratownikami, dwójka już tam jest, natomiast no, utrudnia całą tą akcję chmura, która w rejonie tej kopuły szczytowej się ciągle utrzymuje.
4: Czy wiadomo, jaki jest stan turysty?
3: No, stan jest dosyć poważny, natomiast turysta żyje, przytomny, no, liczne obrażenia głowy. Jak się to dalej rozwinie, to zobaczymy. Jeżeli będzie taka możliwość, jeżeli ta chmura ustąpi, no to z miejsca tego zdarzenia może zostać wciągnięty na pokład. Jeżeli nie, no to ratownicy będą musieli go w noszach przetransportować troszkę niżej, dogodne miejsce, skąd będzie dobra widzialność i też dogodne miejsce do podebrania.
1: Z ratownikiem dyżurnym TOPR-u Edwardem Lichotą rozmawiał nasz zakopiański reporter Maciej Połachicki. 3 samochody osobowe zderzyły się na autostradzie A4 w pobliżu węzła Kostomłoty w województwie dolnośląskim. Nie ma poszkodowanych, ale zablokowany jest pas jezdni w kierunku Wrocławia i utworzył się tam już ponad 3-kilometrowy korek.
5: Europa według faktów RMF FM.
1: Od północy obowiązują kontrole graniczne na lotniskach i w portach Hiszpanii dla osób podróżujących z Włoch. To odpowiedź rządu w Madrycie na wprowadzone po kryzysie migracyjnym w Ceucie przez Włochy kontrole pasażerów samolotów i statków przebywających z Hiszpanii. Do Ceuty, hiszpańskiej enklawy w Afryce Północnej, przedostało się pod koniec lipca około 72 tysięcy migrantów. Według rządu Pedro Sancheza niemal wszyscy zostali już zawróceni do Maroka. Wielka Brytania ma najlepszy wywiad w Europie, tak przynajmniej wynika z rankingu francuskiego magazynu L'Express. Dziennikarze poprosili 60 ekspertów z 25 krajów o ocenę służb wywiadowczych państw Europy i brytyjski wywiad MI6 został najwyżej oceniony za zdolność do werbowania agentów na najwyższych szczeblach władzy w tzw. zamkniętych krajach, takich jak Rosja, Chiny, Turcja czy Iran. Francja została sklasyfikowana na drugim miejscu, trzecie zaś zajął wywiad Holandii. Polskie służby umieszczone zostały na miejscu 9. Pierwszą dziesiątkę zamyka Dania. Pół godziny meczu Pogoń Motor Lublin już minęło. W Szczecinie 1-0 dla gospodarzy. Pierwszym dzisiejszym meczu piłkarskiej ekstraklasy Radomiak przegrał z Górnikiem Zabrze 1-3.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Polska Polityka w Radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię: sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w Radiu RMF 24.
4: Ogłoszenie RMF 24.
5: Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here you go. Free your mind.

0: A jako, że zbliża się godzina 19, to ja zapraszam na Fakty w Radiu RMF FM. Przedstawię Michał Zieliński.
1: A w tych faktach wypadek kłada w lesie koło Tylmanowej i problemy polskich turystów na Słowacji. Więcej podróżujemy i wypoczywamy. Ruch turystyczny w Polsce w tym roku ma być wyraźnie większy niż w zeszłym. Sporo sportu również w tych faktach. Będzie o Tour de France, tenisowym turnieju w Toronto, a także o ekstraklasowym meczu Pogoń Motor. Poważny wypadek kłada w pobliżu Tylmanowej w Małopolsce. 40-letni mężczyzna jeździł z dwójką dzieci w wieku 4 i 6 lat po lesie. Kład się wywrócił, dzieci doznały drobnych obrażeń, ale mężczyznę trzeba było reanimować, po czym śmigłowcem LPR został przewieziony do szpitala. Polscy turyści potrzebowali pomocy na Słowacji. 22-latek spadł podczas przechodzenia Via Ferraty w Kremnickich Wierchach i doznał poważnych urazów kolan. Słowaccy ratownicy opuścili go na linach do podstawy ściany i po opatrzeniu przekazali załodze karetki. 38-letnia rowerzystka ucierpiała natomiast podczas upadku na przełomie Dunajca. Ratownicy przewieźli ją samochodem do granicy i przekazali naszemu GoProwi. Nawet o kilkanaście procent większy niż przed rokiem może być tegoroczny ruch turystyczny w naszym kraju. Tak wynika z danych Polskiej Izby Turystyki, a te dane oparte są o dotychczasowe rezerwacje noclegów. Eksperci potwierdzają, że więcej turystów odwiedza zarówno morze i góry, jak i jeziora, a także mniej oczywiste zakątki.
2: Każdy region w Polsce, jeśli już nie witał polskich gości, to na pewno ma to zarezerwowane na sierpień, bo z tego co słyszałem, bardzo wielu właśnie wybierało Polskę, ale na sierpień.
3: Przed tym sezonem mówiło się o takich prognozach, że będziemy raczej jeździć bliżej niż dalej, ze względu na sytuację międzynarodową. To się sprawdza?
2: Na pewno tak, natomiast sytuacja się uspokoiła. Natomiast tak, Polacy wybierają, nawet jeżeli kraje za granicą, bo oczywiście Turcja i Egipt wróciły bardzo szybko do łask. Nawet w Turcji zanotowano już 7% wzrostu w stosunku do zeszłego roku. Takimi nowszymi kierunkami, wcale nie tańszymi, jest na przykład Czarnogóra.
1: My z Pawłem Radolińskim z Polskiej Izby Turystyki rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
4: Sport w faktach RMF FM.
1: Katarzyna Niewiadoma Finej niestety straciła pozycję liderki wyścigu Tour de France na przedostatnim etapie. Teraz na pierwszym miejscu jest Holenderka Demi Vollering. W faktach nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziewiszek.
5: Czarku, dzień dobry.
1: Jaką stratę ma Polka przed ostatnim etapem?
5: To nie jest dużo. 8 sekund, więc wciąż zwycięstwo Kasi Niewiadomej jest możliwe. Tak jak wczoraj na królewskim podjeździe pod szczyt Mont Ventoux skuteczny atak zaliczyła nasza kolarka, tak dziś na płaskim etapie do Nicei Vollering urwała się Polce na ostatnich kilometrach i wygrała etap, a Niewiadoma zajęła trzecie miejsce. Na metę Vollering wpadła z 17-sekundową przewagą, ale za zwycięstwo jeszcze zyskała kilka dodatkowych sekund bonifikaty. Jutro nie będzie więc zwyczajowego etapu przyjaźni, tylko zażarta walka między Holenderką i Polką o zwycięstwo w Tour de France.
1: Więc zmieńmy dyscyplinę, zażarta walka też pewnie w Toronto. Jak radzi sobie nasza zawodniczka Iga Świątek na korcie w Toronto?
5: Przegrywa 2-3, ale za chwilę będzie serwowała. Jest to dziwny mecz, bo zazwyczaj serwis jest przewagą. Tutaj tenisistki jak na razie się tylko przełamują, także będzie ciekawie. Przypomnę, to czwarta runda tenisowego turnieju w Toronto, a wynik sprawdzę też za godzinę w faktach sportowych.
1: W faktach sportowych pojawi się też końcowy wynik meczu Pogoń Szczecin Motor Lublin. W tej chwili trwa druga połowa i portowcy prowadzą 2-0.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: Ogłoszenie.
1: Teren wojskowy w radiu RMF 24.
2: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło. I oczywiście szereg tych innych elementów, tak jak guziki z mundurowania polskich żołnierzy, buty, tak zwane saperki.
1: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: wszystkie najważniejsze informacje dla mieszkańców Polski oczywiście, z kraju i ze świata, już teraz w radiu RMF FM.
1: W aptekach brakuje niektórych leków. Zaczynamy od kłopotów z zakupem choćby lekarstw dla alergików, o czym informujecie nas na gorącą linię RMF FM. Rosną nadzieje na spadki cen paliw. Iran i Oman negocjują zasady żeglugi przez cieśniny Ormus. Niewiadoma ma pretensje do Holenderek. Pogoń wygrywa zdecydowanie z motorem. Będą też fakty sportowe. RMF FM. Utrudniony dostęp do części leków zgłaszają pacjenci w środku sezonu wakacyjnego. Sygnały w tej sprawie dostajemy od Was na gorącą linię RMF FM. Komentarze lekarzy zebrał nasz reporter Michał Dobrowicz. Michale, które leki trudno znaleźć w aptekach?
2: Przede wszystkim część preparatów dla alergików, w tym zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. To potwierdza pediatra dr Łukasz Durajski.
3: Leki alergiczne to jest taka pierwsza grupa. Zwróćmy uwagę też na krople do oczu. Pojawiają się historie, chociaż na szczęście już jesteśmy poza sezonem infekcyjnym, jakichś konkretnych antybiotyków na przykład też, że gdzieś tam jednak któregoś brakuje.
2: Od lipca w większości aptek w Polsce działa też nowe rozwiązanie – dzielona e-recepta. Dzięki niemu jedną e-receptę możemy zrealizować w kilku placówkach. To jest pomocne właśnie w sytuacji, gdy leku zabrakło na przykład w naszej aptece. Wtedy kolejne opakowania możemy odebrać w innych punktach. Ten mechanizm jak dotąd uruchomiło ponad 10 tysięcy na 11 tysięcy aptek w całej Polsce.
1: Ranny turysta, który spadł z grani staro-robociańskiego wierchu w Tatrach Zachodnich, jest już w zakopiańskim szpitalu. 10 ratowników musiało na noszach znieść go do miejsca, gdzie mógł dolecieć śmigłowiec. Akcję utrudniał niski pułap chmur. Porozumienie w sprawie żeglugi przez cieśninę Ormus coraz bliżej. Szef irańskiej dyplomacji Abbas Araghchi mówi, że prawie gotowa jest umowa jego kraju z Omanem, czyli państwem położonym po drugiej stronie Ormuzu. Ta umowa miałaby uregulować zasady kontroli nad cieśniną i jest postrzegana jako wstęp do porozumienia amerykańsko-irańskiego. Według nieoficjalnych informacji, w zamian za odblokowanie zamrożonych aktywów, Iran miałby otworzyć cieśninę i zrezygnować z żądania opłat. Po izraelsko-amerykańskim ataku Iran zaczął ostrzeliwać statki w cieśninie kilka miesięcy temu, żądając pieniędzy za przejście przez Ormus. Przez cieśninę przewożono ponad 1/5 światowego transportu ropy i skroplonego gazu. Doprowadziło to więc do dużych podwyżek cen ropy, a w Europie do jeszcze bardziej znaczących podwyżek cen paliw gotowych. W mijającym tygodniu cena paliwa diesla w Polsce pobiła nawet rekord z początku wojny Rosji z Ukrainą.
4: Wieczorne fakty RMF FM.
1: Od kilku lat zmieniają się trendy w podróżowaniu. W upalne lato turyści coraz częściej wybierają chłodniejsze kierunki, takie jak kraje bałtyckie, Skandynawia, a nawet Islandię i Grenlandię.
5: Nasze przyzwyczajenie do tego, żeby wakacje spędzić na przykład nad brzegiem Morza Śródziemnego, jest wciąż cały czas silne i bardzo wiele osób to właśnie tam decyduje się wyjechać, do Hiszpanii, do Włoch czy do Grecji. Natomiast już będąc na miejscu, widzimy po statystykach deklaracji wakacji na kolejny rok, które wzrosły w tym roku, prawie 75% osób zadeklarowało, że w kolejnych latach chciałoby spędzić wakacje w chłodniejszym miejscu. Sprawia, że faktycznie myślimy o zmianie kierunku.
6: Myślisz, że te kierunki będą coraz bardziej popularne z roku na rok?
5: Myślę, że tak, bo mają do zaoferowania nie tylko w chłodniejszą pogodę, również bogactwo kulturowe i przyrodnicze. Takie miejsca jak Szwecja czy Norwegia są fantastycznymi miejscami, w których można spędzić doskonały czas na świeżym powietrzu, w naturze.
1: Mówi Łukasz Załuski, redaktor naczelny National Geographic Traveler. Rozmawiał z nim nasz reporter Jakub Rybski. Za chwilę fakty sportowe, a za godzinę m.in. o nieoczekiwanej dymisji amerykańskiego generała odpowiedzialnego za wojska USA w Polsce.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Na pierwsze wieczorne fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszak.
7: Dobry wieczór. Dobre wieści z Toronto, gdzie trwa polsko-ukraiński pojedynek. Iga Świątek, Marta Kostiuk w czwartej rundzie turnieju WTA. Polka wygrała 6-1. Przed chwilą drugiego seta wyrównała tym samym stan gry, bo w pierwszym niestety poniosła porażkę 3-6. Zatem o zwycięstwie zdecyduje set numer 3. Katarzyna Niewiadoma-Fini wściekła po przedostatnim etapie kobiecego Tour de France. Polka osłabła kilka kilometrów przed metą w Nicei i straciła żółtą koszulkę liderki wyścigu na rzecz Demi Vollering. Nie to ją jednak zdenerwowało, a zachowanie koleżanki z zespołu, Holenderki Sally Jerry. Nasza kolarka oskarżyła Francuzkę o to, że wcześniej celowo zablokowała ją przy barierkach, przez co straciła kilka sekund. Polka przerwała nawet wywiad Jerry. Czemu to zrobiłaś? Czemu zepchnęłaś mnie na barierkę? Taki miałyście plan?
8: No, but like, why?
7: Kasia niewiadoma ma 8 sekund straty do Follering, więc na szczęście jutro wszystko jest jeszcze możliwe. Na ostatnim etapie ze startem i metą w Nicei. Pogoń Szczecin wygrała z motorem Lublin 3-1 w piłkarskiej ekstraklasie. Debiutanckiego gola dla Portowców strzelił Darko Czurlinow. Do siatki trafili też Attila Soloy i Kelina Costa. Odpowiedział Francuz Makan Ajko z motoru. Takim samym wynikiem zakończył się wcześniej mecz Radomiaka z Górnikiem. 3-1 na korzyść Zabrzan. Lada chwila o 20:15. Pierwszy gwizdek w Kielcach. Korona podejmie Legię Warszawa. Na koniec żużlowa Grand Prix Łotwy w Rydze po 15 wyścigach na prowadzeniu Brady Kurtz, ale ledwie punkt mniej mieli Bartosz Zmarzlik i Robert Lambert. I właśnie ta trójka pozostaje w grze o indywidualne mistrzostwo świata.
8: Radio RMF 24.

0: Punktualnie o 21:00 mamy dla Was fakty w RMF FM w studiu z najważniejszymi informacjami Michał Zieliński.
1: Ukraina zgadza się na kolejne ekshumacje. Chodzi o wymordowanych przez UPA mieszkańców wsi Huta Pieniacka i Ugły na Wołyniu. Bez podania przyczyny odwołano amerykańskiego generała, który odpowiada m.in. za wojska USA stacjonujące w naszym kraju. Będą też fakty sportowe RMF FM. Ukraińskie władze wydały zgody na ekshumację szczątków polskich ofiar ukraińskich nacjonalistów w Hucie Pieniackiej i Ugłach na Wołyniu. Decyzję w tej sprawie podjęto na posiedzeniu ukraińskiej Państwowej Międzyresortowej Komisji do Spraw Upamiętnienia Uczestników Operacji Antyterrorystycznej, Ofiar Wojny i Represji Politycznych. Jak ogłosił Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej, w odrębnej decyzji komisja zgodziła się na pobranie próbek materiału genetycznego ze szczątków pochowanych w latach 1992-2015 na cmentarzu dawnej wsi Ostrówki. Nagła dymisja amerykańskiego generała odpowiedzialnego za wojska Stanów Zjednoczonych na wschodniej flance. Pentagon odwołuje ze stanowiska generała Charlesa Constance, dowódcę 5. Korpusu z wysuniętą placówką w Poznaniu. Jego kadencja miała skończyć się dopiero za 2 miesiące. Powodu tej dymisji nie podano. Jednocześnie wciąż nie ma informacji o przerzucie do Polski nowych amerykańskich oddziałów. W maju Pentagon wstrzymał rotację prawie 4000 żołnierzy do naszego kraju, a przedwczoraj minął miesiąc, od kiedy minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił, że w ciągu kilku tygodni wypełni się rotacja. Słoneczny i gorący sierpień daje się we znaki leśnikom. W podkarpackich lasach, zwłaszcza w Beskidzie Niskim, obowiązuje zagrożenie pożarowe. Mała iskra może spowodować duży pożar.
2: Krótkotrwały opad niewiele zmienia, dlatego że deszcz, który pada pół godziny, nawet nie zawsze dociera do gleby. On odparowuje błyskawicznie. Tutaj potrzebne są opady kilkudniowe co najmniej i to nie szybkie, to nie burze nawalne, które szybko spływają. Tylko takie opady, które pozwolą nasiąknąć ziemi i zwiększyć nieco, podnieść poziom wód gruntowych.
1: Wyjaśnia Edward Marszałek, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie. Ci, którzy nie planują wybrać się na urlop jeszcze w te wakacje, nie mają czego żałować, przynajmniej jeśli chodzi o finanse. Ceny noclegów we wrześniu są tańsze średnio 20%, wylicza portal Travelist. A szczegóły zna nasz dziennikarz Igor Skrzypek.
3: Największe przeceny mamy nad Bałtykiem. Koszt noclegu dla pary w hotelu minimum trzygwiazdkowym to od 250 zł w Jarosławcu, 300 w Łebie, 400 w Pobierowie, 450 w Dziwnowie i Łazach. Taniej będzie też w Górach, nieco ponad 200 za dobę w Szczyrku, 250 zł w Białym Dunajcu, do około 360 w Krynicy Zdroju. Wrzesień może być też korzystny nie tylko ze względu na niższe ceny.
4: Również większy wybór i bardziej komfortowe warunki wypoczynku. Najkorzystniejszych pakietów oczywiście może bardzo szybko zabraknąć. Zachęcamy do tego, żeby decyzję podejmować jak najszybciej.
3: Radzi Eugeniusz Triasson z Travelist.pl, ale jest jeden haczyk. Do tych hoteli, nawet przecenionych, trzeba jakoś dojechać. Paliwo nadal bardzo drogie. Warto przeliczyć, czy pieniędzy zaoszczędzonych na noclegu nie wydamy na stacji paliw.
1: To wszystko teraz, za moment fakty sportowe o 22:00, między innymi o czekającym nas zaćmieniu.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: A teraz już fakty sportowe i Cezary Dziwiszek.
6: Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału turnieju w Toronto. Wielki powrót zaliczyła w meczu z Martą Kostiuk. Ukrainka wygrała pierwszego seta 6-3, ale dwa kolejne to już prawdziwy koncert Polki, która do końca spotkania oddała Kostiuk zaledwie 3 gemy. Świetny serwis, pierwsze podanie, return, to była Iga w najlepszym wydaniu. Przy okazji zrewanżowała się Ukraińce za bolesną porażkę z kwietnia we French Open. Rywalką Polki w ćwierćfinale będzie Amerykanka Jessica Pegula lub Rosjanka Diana Schneider. Znakomite wieści także z Rygi, gdzie żużlową Grand Prix Łotwy wygrał broniący tytułu indywidualnego mistrza świata Bartosz Zmarzlik. W finale wyprzedził Roberta Lamberta i Brady'ego Kurtza. Nad oboma zwiększył przewagę w klasyfikacji generalnej cyklu. Do końca zostały jeszcze Grand Prix Danii w Wojens i Polski w Toruniu. Legia Warszawa prowadzi w Kielcach z Koroną 1-0. Przed chwilą zakończyła się pierwsza połowa. To jest ostatni sobotni mecz piłkarskiej ekstraklasy. Drugiego gola w tym sezonie strzelił dla Legii Łukasz Zjawiński po wrzutce Kamila Piątkowskiego. Wcześniej po Pogoń Szczecin wygrała z Motorem Lublin 3-1. W takim samym stosunku Górnik ograł na wyjeździe Radomiaka. Dwa debiutanckie gole dla Zabrzan strzelił były piłkarz Realu Madryt, Hiszpan Peter Federico. Ale nie tylko jego po meczu chwalił trener Michal Gaszparik.
7: Zmrzli sądrali się, ale i następny chłopac, i Bochniewicz po długim czasie zagrał w wyjściowej 11, a zagrał szczerze dobry mecz. Nie, wszyscy chłopacy pokazali to jakość.
6: W tygodniu Górnik ma rewanż w eliminacjach Ligi Europy z Ferencvarosem. Jutro w Ekstraklasie grają pozostali nasi pucharowicze, Lech i Jagiellonia. Raków i GKS Katowice przełożyły swoje mecze w tej kolejce.
8: Tu Radio RMF 24.

0: Godzina 22, czas faktów w RMF FM. Najważniejsze informacje przedstawi Michał Zieliński.
1: Życie ranionego nożem w Goleniowie 16-latka nie jest zagrożone. Starszy rok podejrzanych zatrzymała policja. Po weekendzie nadzór budowlany ma zdecydować, co dalej z hotelem na przedmieściach Olsztyna. Z powodu uszkodzenia ściany trzeba było z niego ewakuować gości. W Kielcach ostatnie minuty ostatniego dziś meczu Ekstraklasy. Miejscowa Korona remisuje z Legią Warszawa 1-1. Policja zatrzymała dwóch 17-latków w związku z atakiem na 16-latka w Goleniowie w Zachodniopomorskim. Chłopak z ranami kłutymi jest na oddziale chirurgii w dobrym stanie.
2: W zdarzeniu mieli brać udział dwaj 17-latkowie. W związku ze sprawą policjanci zatrzymali dwie osoby. Poszkodowany 16-latek został przetransportowany do szpitala przez lotnicze pogotowie ratunkowe.
1: Powiedziała nam sierżant Martyna Kowalska z policji w Goleniowie. Policjanci ustalają, jaki mógł być motyw ataku. Do poniedziałku nadzór budowlany zamknął hotel przy Kanar w Olsztynie. Jak podawaliśmy w faktach RMF FM, ponad 100 gości hotelowych trzeba było ewakuować z powodu uszkodzenia jednej ze ścian zewnętrznych podczas prac budowlanych. Nikt nie został poszkodowany. Miejsce zabezpieczyła policja i straż. Nadzór budowlany w przyszłym tygodniu zdecydować ma, co dalej z obiektem. Uwaga kierowcy, droga krajowa nr 79 na Mazowszu między Piasecznem i Górą Kalwarią jest zamknięta. W pobliżu Pilawy doszło do kolizji 4 samochodów osobowych.
3: To także są fakty.
1: Przyrodnicy w Tatrach zebrali już ponad 300 próbek pochodzących od dużych drapieżników i wysłali je do Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży. Dzięki tym próbkom powinniśmy się dowiedzieć, ile tak naprawdę niedźwiedzi, wilków czy rysi żyje w naszych górach. Do tej pory ta wiedza opierała się na bardzo nieprecyzyjnych szacunkach, mówi Jarosław Hrabiasz z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
4: Najczęściej to były robione z tropienia, z obserwacji i tak dalej. A pamiętajmy, te zwierzęta to są zwierzęta, które wymagają ogromnego obszaru. I bardzo często jeden niedźwiedź potrafił być trzykrotnie spisany przez ludzi, którzy wyszli w teren w danym okresie, żeby pospisywać zwierzęta, czy też obserwowany w dwóch, trzech obszarach. Badania genetyczne pozwolą nam precyzyjnie określić po pierwsze obszar, w którym występuje dany osobnik, po drugie dowiedzieć się, ile ich jest tak naprawdę, no bo te podwójne liczenie będzie wyeliminowane poprzez ten marker genetyczny.
1: Dzięki badaniom genetycznym już dowiedzieliśmy się, że w polskiej części Tatr pojawiają się aż 64 niedźwiedzie, a nie kilkanaście, jak szacowano jeszcze kilka lat temu. Za kilka dni wydarzenie, na które z niecierpliwością czekają nie tylko miłośnicy astronomii. Cień Księżyca przemknie przez Arktykę, Grenlandię, Islandię i dotrze nad Europę. Największe emocje czekają mieszkańców północnej Hiszpanii, gdzie na ponad 2 minuty dziennie zamieni się w noc. W Polsce zobaczymy zaćmienie częściowe. Jak przypominają specjaliści, warto dobrze się przygotować, aby czerpać radość z tego zjawiska.
5: W jaki sposób najlepiej i najbezpieczniej obserwować to, co wydarzy się 12 sierpnia?
6: Najbezpieczniej oczywiście przez certyfikowane okulary, bądź przez lornetki czy teleskopy z założonym filtrem słonecznym, certyfikowanym, tak aby nie stała się nikomu krzywda, aby nie stracić wzroku. Można obserwować przez tak zwaną projekcję. Nakierowujemy teleskop normalnie na słońce. Należy uważać, aby nic nie włożyć przed tą stroną, której się patrzy, poza białą kartką w pewnej odległości i będzie widać ostrą tarczę słoneczną, będzie widać ładnie to zaćmienie, tylko bardzo ważne, między tą stronę, z której się patrzy, a kartkę nic nie wkładać, ponieważ można sobie zrobić krzywdę, można się sparzyć.
1: Wyjaśnia w rozmowie z naszym reporterem Pawłem Koniecznym Wiktor Sala ze Studenckiego Koła Naukowego Fizyków Bozon, działającego na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: A teraz już fakty sportowe, na które zaprasza Cezary Dziwiszak.
7: 88 minuta w Kielcach i mamy remis 1-1 w starciu Korony z Legią. Na gola Zjawińskiego z pierwszej połowy odpowiedział główką po rzucie rożnym Mariusz Stępiński. Wcześniej w Ekstraklasie mieliśmy zwycięstwa Pogoni z Motorem i Górnika z Radomiakiem, oba po 3-1. Aż 4 Polaków zobaczymy w czołowych klubach Ligi Portugalskiej w nowym sezonie. Do tria Sporto Bednarka, Kiwiora i Pietuszewskiego dołączył Jakub Kamiński, z tym, że w Benfice Lizbona.
8: Był zawodnikiem, który miał być pracusiem na całej długości i szerokości boiska w Kolonii. Jakub Kamiński, a w Benfice te wymagania będą też takie, żeby obok tej pracowitości było też więcej grania w piłkę. I myślę, że to jest taka rzecz, której Kuba na swój sposób będzie się musiał nauczyć.
7: Ocenia komentator Ligi Portugalskiej w Eleven Sports Sebastian Habiniak. Porto i Benfica sezon rozpoczną jutro. Bartosz Zmarzlik wygrał Grand Prix Łotwy na żużlu w Rydze i został samodzielnym liderem cyklu. Ma 4 punkty przewagi nad Bradym Gurtzem i 10 nad Robertem Lambertem. Po zwycięstwie wypowiedział się w Eurosporcie.
9: Dzisiaj od pierwszego biegu czułem, że to może być moja noc. Czasem po prostu takie uczucie przychodzi, z czego się naprawdę naprawdę bardzo cieszę. Ale tu obiecywałem powiedzieć, tutaj mi tuner Daniel Kowalski nie dość, że mi robi silniki, to jeszcze zdradził mi wczoraj dietę, mówi zjedz to i jutro wygrywamy.
7: Nie wiemy, co to było, ale zadziałało. Do końca sezonu zostały wrześniowe Grand Prix w duńskim Vojens i w Toruniu. Jazda indywidualna na czas wyliczce zdecyduje o tym, kto wygra 83. edycję kolarskiego wyścigu Tour de Pologne. Dzisiejszy królewski etap ze startem i metą w Bukowinie Tatrzańskiej wygrał Francuz Louis Barat, a nowym liderem został Włoch Christian Scaroni, ale kolejnych kolarzy wyprzedza w klasyfikacji generalnej o zaledwie kilka sekund rzut oka na Kielce.

0: 24.
1: Kim są najbliżsi doradcy Donalda Trumpa i jaki mają na niego wpływ?
2: It means you're a loser.
1: Wszyscy ludzie Trumpa.
3: Donald Trump, zachwycony AI, zmienia politykę technologiczną kraju. Skąd ten zaskakujący zwrot Białego Domu w relacjach z Big Techami?
1: Wszyscy ludzie Trumpa. W poniedziałek po 18 w radiu RMF24. Słuchaj też w podcaście na rmfon.pl i oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
4: You deserve a little entertainment.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Za chwilę wybije godzina 23. Czas na fakty RMF FM, które od teraz prezentuje Mateusz Bożek. Witamy.
1: Witam, zapraszam. Na początek o ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej. Ukraina wydała zgodę na kolejne poszukiwania szczątków. Polski rząd deklaruje, że chce zapewnić wszystkim ofiarom godny pochówek. Później o upałach, które wrócą do naszego kraju po weekendzie. Zajrzymy także do Zakopanego, który walczy z nielegalną budowlą. Chcemy zapewnić godny pochówek wszystkim ofiarom zbrodni wołyńskiej. Tak minister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska odnosi się do wydanej przez Ukrainę zgody na ekshumację szczątków polskich ofiar w Hucie Pieniackiej i Ugłach na Wołyniu. Szefowa resortu dodaje, że w połowie miesiąca rozpoczną się również poszukiwania drugiej mogiły ofiar zbrodni w Późnikach w obwodzie tarnopolskim. W ubiegłym roku w wyniku prac odnaleziono tam szczątki co najmniej 42 osób. Pogorsza się stan zdrowia byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena. Choruje on na raka prostaty. O złym stanie zdrowia byłego amerykańskiego przywódcy w obszernym wywiadzie dla BBC mówił jego syn Hunter Biden. Rak się rozprzestrzenił, dał przerzuty do kości i też na inne części ciała. Informował w rozmowie z BBC i dodał, że jest to bardzo bolesne i pod wieloma względami bardzo wyniszczające dla jego ojca. Obecnie 83-letni Joe Biden był prezydentem USA w latach 2021-2025. Jest najstarszym, który kiedykolwiek sprawował ten urząd. Kijów ma porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie comiesięcznych dostaw pocisków do systemów Patriot, jednak jest ich za mało wobec potrzeb obrony powietrznej, oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Zaznaczył, że dostawy w zeszłym roku były większe. Zełenski poinformował również, że w sprawie nowych pocisków Ukraina rozmawia z krajami nordyckimi oraz z Holandią. Według prezydenta Polska i Niemcy także mogłyby dostarczyć większą liczbę uzbrojenia, w tym pocisków do obrony powietrznej. Podkreślił jednocześnie zaangażowanie obu państw w pomoc militarną dla Ukrainy. Słuchajcie faktów RMF FM, a w nich o walce Zakopanego z nielegalną zabudową. Nadzór budowlany zajął konta 11 właścicielom nielegalnych budowli, którzy ociągali się z ich rozebraniem. Chodzi o kwoty od 200 tysięcy do nawet ponad 2 milionów złotych, które miały zostać przeznaczone na rozbiórkę. W najbliższym czasie może zniknąć wiele nielegalnie wykonanych inwestycji, mówi powiatowy inspektor budowlany Jan Kęsek.
2: W tej chwili są prowadzone m.in. egzekucje na plac parkingowy w Zakopanem, budynek usług, dwa budynki mieszkalne, jednorodzinne, mur oporowy. Mogę tylko powiedzieć, że w tej chwili w związku z postępowaniem egzekucyjnym zobowiązani wykonują dwie rozbiórki dość dużych obiektów. Jeden to jest w Bukowinie, czterokondygnacyjny budynek. Właściciel sam w związku z kwotami, które zostały mu nałożone, rozbiera. I drugi w gminie Poronin został rozebrany.
1: Na egzekucję czekają jeszcze 53 samowole budowlane pod Tatrami.
3: Wakacyjna pogoda w faktach RMF FM.
1: Po weekendowym ochłodzeniu wrócą upały. Już w poniedziałek na termometrach w całym kraju znów pojawią się 30. Już jutro zacznie się ocieplać, choć do ostatnich upałów jeszcze daleko.
4: Temperatura maksymalna przeważnie będzie się wahała w zakresie od 24 do 26 stopni.
1: Mówi Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W poniedziałek najcieplej będzie na Dolnym Śląsku. Tam na termometrach nawet 33 kreski. Na zachodzie, w centrum i na wschodzie około 30 stopni, nieco chłodniej tylko nad morzem. Synoptycy ostrzegają też przed intensywnymi burzami, które mogą przejść przez cały kraj. Od wtorku kolejne ochłodzenie. Temperatura w Polsce aż do czwartku nie przekroczy 24 stopni. 5 rzek w 5 weekendów sierpnia i września. To spływy kajakowe organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Dziś odbyła się pierwsza 8-kilometrowa wyprawa rzeką Grabią. Meta w osadzie kajakowej Ujście, gdzie na zawodników czekała nasza reporterka Agnieszka Wyderka.
5: Tylko tata wiosłował.
6: To tata jest Superman.
5: Tak, fajnie. No te przeszkody trochę trudne i wszystko git tak to.
7: Wspólna koordynacja jest tutaj przede wszystkim kluczem do całego sukcesu, ale tak jak żona powiedziała, po 20 latach zgraliśmy się całkiem nieźle, zdarzały nam się jakieś tam przypadkowe kolizje tym wiosłem, ale dotarliśmy do brzegu, jesteśmy zadowoleni.
8: Na początku były stresy, później było tylko gładko, nie? I dopłynęłyśmy, ale jutro nie wstanę z łóżka.
6: Naprawdę? Czuję się ten wysiłek?
8: Polecam zobaczyć, jak to jest, naprawdę, czuć całe ciało, ale to jest dobry trening, siłowy w sumie również.
1: A każdy z bezpłatnych spływów to okazja, by podziwiać dziką przyrodę regionu z zupełnie nowej perspektywy.
3: Radio, muzyka, Fakty. RMF FM.
9: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc

0: Na zegarach północ, to dokładnie za kilkanaście sekund. Fakty RMF FM zebrał i przedstawi Mateusz Bożek.
1: A na początek o brakach niektórych leków w aptekach. Są problemy z zakupem na przykład środków dla alergików. W faktach także o Francji i planowanych specjalnych ćwiczeniach na wypadek sytuacji kryzysowych. A także sport. Poznaliśmy rywalkę Igi Świątek w ćwierćfinale tenisowego turnieju w Kanadzie. Utrudniony dostęp do części leków zgłaszają pacjenci w środku sezonu wakacyjnego. Sygnały w tej sprawie dostajemy też od Was na gorącą linię RMF FM. Które leki trudno znaleźć w aptekach? Komentarze lekarzy zebrał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
2: Przede wszystkim część preparatów dla alergików, w tym zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. To potwierdza pediatra dr Łukasz Durański.
3: Leki alergiczne to jest taka pierwsza grupa. Zwróćcie uwagę też na krople do oczu. Pojawiają się historie, chociaż na szczęście już jesteśmy poza sezonem infekcyjnym, jakichś konkretnych antybiotyków na przykład też, że gdzieś tam jednak któregoś brakuje.
2: Od lipca w większości aptek w Polsce działa też nowe rozwiązanie – dzielona e-recepta. Dzięki niemu jedną e-receptę możemy zrealizować w kilku placówkach. To jest pomocne właśnie w sytuacji, gdy leku zabrakło na przykład w naszej aptece, wtedy kolejne opakowania możemy odebrać w innych punktach. Ten mechanizm jak dotąd uruchomiło ponad 10 tysięcy na 11 tysięcy aptek w całej Polsce.
1: Awarie zasilania czy też cyberataki. Między innymi na takie sytuacje kryzysowe chcą przygotować się Francuzi. Władze w całym kraju będą organizować ćwiczenia na wypadek możliwego blackoutu. O szczegółach nasz paryski korespondent Marek Gładysz.
4: Według tutejszych ekspertów rządowych Francja musi opracować szczegółowe plany działania na wypadek nagłego braku prądu w całym kraju przez wiele godzin. Sporządzone zostaną m.in. listy sprzętu, które umożliwić ma funkcjonowanie struktur państwowych i sektora publicznego, między innymi rządu, służby zdrowia, policji i sądownictwa. Chodzi między innymi o generatory prądu, zapasy najważniejszych leków i baterii, alternatywne systemy komunikacji działające między innymi właśnie dzięki bateriom i tym podobne. Ćwiczenia zorganizowane zostaną w przyszłym roku. Chodzić będzie o symulację bez wstrzymywania dostaw prądu do instytucji i domów.
5: Iga Świątek w drodze na szczyt.
1: Diana Schneider będzie rywalką Igi Świątek w ćwierćfinale tenisowego turnieju WTA w Kanadzie. Rosjanka pokonała rozstawioną z numerem trzecim Amerykankę Jessica Pegula. Polska tenisistka grała ze Schneider tylko raz. Pokonała ją w trzech setach w 1/8 finału turnieju w Madrycie w zeszłym roku. Kierunek chłód. Raczkujący u nas trend w turystyce zwany coolcation bierzemy pod lupę przed kolejną falą upałów zapowiadaną w Polsce. Dokąd się wybrać? Gdzie nie zobaczymy 30 na termometrach, a około 20, a może nawet jedynie kilkunastu stopni?
6: Pomysłów jest wiele. Oczywiście możemy ruszyć poza Polskę, kierunek północ, czyli Skandynawia, która jest super popularna w ostatnim czasie, czy Islandia, do której można coraz łatwiej z Polski dolecieć. To są te kierunki, gdzie na pewno pogoda raczej nie powinna nas tak bardzo przygrzeć jak w Polsce.
7: No ale niektórych jednak odstraszają ceny w tych krajach.
6: Tak, choć ceny w krajach skandynawskich trochę się zrównały z naszymi i to nie dlatego, że tam stało się tanie, tylko po prostu u nas wakacje też są już coraz droższe.
7: Co z krajami bałtyckimi?
6: Kraje bałtyckie to jest również jeden z tych kierunków, który jest w zasadzie dla nas na wyciągnięcie ręki. Dotarcie do Wilna, do Rygi czy do Talina jest w zasięgu niedługiej wycieczki samochodowej.
1: Mówił Łukasz Załuski, redaktor naczelny National Geographic Traveler, a rozmawiał z nim reporter RMF FM Jakub Rybski. Sezon dopiero się zacznie, ale rybacy już wiedzą, że będzie najlepszy od lat. Z województwa lubuskiego mamy sygnał o dobroczynnym działaniu mroźnej zimy. Jest na przykład mniej kormoranów, które wcześniej w dużych stadach żerowały na rybach. Zauważa Grzegorz Kozak, rybak z Wajnowa.
8: W tej chwili jest kilka sztuk. Zima zrobiła swoje. Zresztą generalnie kiedyś on nie występował tutaj, występował tylko do linii Warty, Noteci i Bugu. Nigdy na południu kraju, a teraz i na Stolinie i górskich rzekach, więc ufam. Zresztą rozmawiając z wędkarzami, którzy mają świetny sezon, świetne ryby łowią. Mówią mi, że panie Grzesiu, leszcze duże się pojawiły. Ja się pytam, jakie? No takie po 4, 3, 5 kilo. Czyli co, w tamtym roku ich nie było, a w tym roku są? No nie, ta ryba była przepłoszona, pokaleczona, często okroć żerowała tylko w trzynowiskach i nie mieliśmy my korzyści jako rybacy, no i wędkarze też. Także przyrodniczo sezon rybacki dopiero się zacznie dla nas, dopiero jesienią, więc uważam, że będzie wyjątkowy.
1: A rozmawiał z nim nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat. Z kolejnymi faktami wracamy punktualnie o pierwszej.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Radio RMF 24.

0: Zbliża się godzina pierwsza, a to oznacza kolejne wydanie faktów w RMF FM. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. A zaczynamy od policyjnego śledztwa w sprawie ataku na 16-latka w Goleniowie w Zachodniopomorskiem. Z ranami kłutymi trafił do szpitala. W faktach również o tym, kto ma najlepszy wywiad w Europie, a także o niezwykłym kosmicznym wydarzeniu, na które z niecierpliwością czekają nie tylko miłośnicy astronomii. Policja bada sprawę ataku na 16-latka w Goleniowie w Zachodniopomorskiem. Chłopak z ranami kłutymi trafił do szpitala. Jest w dobrym stanie. Jak informują mundurowi, zatrzymano w tej sprawie dwie osoby.
1: W zdarzeniu mieli brać udział dwaj 17-latkowie. W związku ze sprawą policjanci zatrzymali dwie osoby. Poszkodowany 16-latek został przetransportowany do szpitala przez lotnicze pogotowie ratunkowe.
0: Powiedziała nam sierżant Martyna Kowalska z policji w Goleniowie. Policja ustala motyw ataku. Do poniedziałku nadzór budowlany zamknął hotel przy ulicy Kanarkowej w Olsztynie. Jak podawaliśmy w faktach RMF FM, ponad 100 gości hotelowych ewakuowano z powodu uszkodzenia jednej ze ścian zewnętrznych podczas prac budowlanych. Nikt na szczęście nie został poszkodowany. Miejsce zabezpieczyła policja i straż pożarna. Nadzór budowlany w przyszłym tygodniu zdecyduje, co dalej z budynkiem. Wielka Brytania ma najlepszy wywiad w Europie. Wynika z rankingu francuskiego magazynu L'Express. Dziennikarze poprosili 60 ekspertów z 25 krajów o ocenę służb wywiadowczych państw Europy. Brytyjski wywiad MI6 został najwyżej oceniony za zdolność do werbowania agentów na najwyższych szczeblach władzy w tzw. zamkniętych krajach, jak Rosja, Chiny, Turcja czy Iran. Francja została sklasyfikowana na drugim miejscu, trzecie zajął wywiad Holandii. Polskie służby umieszczone zostały na 9. miejscu, a pierwszą dziesiątkę zamyka Dania. Wojsko szykuje się do defilady 15 sierpnia. W Warszawie pojawił się już ciężki sprzęt, m.in. czołgi, transportery i wyrzutnie. Wczoraj rozpoczęły się pierwsze próby przed Wielką Paradą. Wojskowe maszyny na Wisłostradzie przyciągnęły setki warszawiaków i turystów.
2: Ważny dzień, 15 może być trudno tak tutaj się dostać, więc chcemy dzisiaj już w tym uczestniczyć.
3: Wiedzieliśmy sobie tutaj Stare Miasto i przy okazji wstąpiliśmy tutaj do Parku Fontan, więc stwierdziliśmy, że zobaczymy.
4: Nie widziałem na żywo defiladę, więc akurat korzystam z okazji, że jestem w Warszawie.
5: Jestem sam żołnierzem Wojsk Obrony Terytorialnej i ciekawi mnie, jak to będzie wyglądać.
6: Jakiś sprzęt może szczególnie pana ciekawi?
5: Mi się bardzo podoba zabezpieczenie przejścia psów K9 i jak są upały, jak wóz z wodą jedzie i składa asfalt, to bardzo ciekawe.
0: Z obserwującymi próby rozmawiał reporter RMF FM Michał Krasoń. Próba generalna defilady dziś o 6 rano. W związku z ćwiczeniami do 11 zamknięta będzie Wisłostrada od mostu Skłodowskiej Curie do ulicy Gagarina. Nawet o 15% większy niż przed rokiem może być tegoroczny ruch turystyczny w Polsce. Tak wynika z danych Polskiej Izby Turystyki na podstawie dotychczasowych rezerwacji noclegów. Eksperci potwierdzają, że więcej turystów odwiedza zarówno morze i góry, jak i jeziora i mniej oczywiste zakątki.
7: Każdy region w Polsce, jeśli już nie widział polskich gości, to na pewno ma to zarezerwowane na sierpień, bo z tego co słyszałem, bardzo wielu właśnie wybierało Polskę, ale na sierpień.
8: Przed tym mówiło się o takich prognozach, że będziemy raczej iść bliżej niż dalej, ze względu na sytuację międzynarodową. To się sprawdza?
7: Na pewno tak, natomiast sytuacja się uspokoiła. Natomiast tak, Polacy wybierają, nawet jeżeli kraje za granicą, bo oczywiście Turcja i Egipt wróciły bardzo szybko do łask. Nawet w Turcji zanotowano już 7% wzrostu w stosunku do zeszłego roku. Takimi nowszymi kierunkami, wcale nie tańszymi, jest na przykład Czarnogóra.
0: Z Pawłem Radolińskim z Polskiej Izby Turystyki rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Radykalne kroki wprowadzone w najpiękniejszej wiosce świata. Wyróżnienie, które przyniosło miejscowości globalną sławę, spowodowało, że 600-osobową brytyjską osadę w letnie weekendy zalewa fala 20 tysięcy gości, paraliżując ruch i zakłócając spokój mieszkańców. Władze hrabstwa mówią dość i zaczęto wystawiać mandaty na łączną kwotę równowartości 1,25 miliona złotych. Więcej przeczytacie o tym na rmf24.pl. Przyrodnicy w Tatrach zebrali już ponad 300 próbek pochodzących od dużych drapieżników i wysłali je do Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży. Dzięki nim dowiemy się, ile tak naprawdę niedźwiedzi, wilków czy rysi żyje w naszych górach. Do tej pory ta wiedza opierała się na bardzo nieprecyzyjnych szacunkach, mówi Jarosław Rabiasz z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
9: Najczęściej to były robione z tropienia, z obserwacji i tak dalej. A pamiętajmy, te zwierzęta to są zwierzęta, które wymagają ogromnego obszaru. I bardzo często jeden niedźwiedź potrafił być dwu-, trzykrotnie spisany przez ludzi, którzy wyszli w teren w danym okresie, żeby pospisywać zwierzęta, czy też obserwowany w dwóch, trzech obszarach. Badania genetyczne pozwolą nam precyzyjnie określić po pierwsze obszar, w którym występuje dany osobnik, po drugie dowiedzieć się, ile ich jest tak naprawdę, no bo te podwójne liczenie będzie wyeliminowane poprzez ten marker genetyczny.
0: Dzięki badaniom genetycznym już dowiedzieliśmy się, że w polskiej części Tatr pojawia się już ponad 60 niedźwiedzi, a nie kilkanaście, jak szacowano jeszcze kilka lat temu. A już za kilka dni wydarzenie, na które z niecierpliwością czekają nie tylko miłośnicy astronomii. Cięższość Księżyca przemknie przez Arktykę, Grenlandię, Islandię i dotrze nad Europę. Największe emocje czekają mieszkańców północnej Hiszpanii, gdzie na ponad 2 minuty dzień zamieni się w noc. W Polsce zobaczymy zaćmienie częściowe. Jak przypominają specjaliści, warto dobrze się przygotować, by czerpać radość z tego zjawiska.
10: W jaki sposób najlepiej i najbezpieczniej obserwować to, co wydarzy się 12 sierpnia?
11: Najbezpieczniej oczywiście przez certyfikowane okulary, bądź przez lornetki czy teleskopy z założonym filtrem słonecznym, certyfikowanym, tak aby nie stała się nikomu krzywda, aby nie stracić wzroku. Można obserwować przez tak zwaną projekcję. Nakierowujemy teleskop normalnie na słońce. Należy uważać, aby nic nie włożyć przed tą stroną, której się patrzy, poza białą kartką w pewnej odległości i będzie widać ostrą tarczę słoneczną, będzie widać ładnie to zaćmienie, tylko bardzo ważne, między tą stronę, z której się patrzy, a kartkę nic nie wkładać, ponieważ można sobie zrobić krzywdę, można się sparzyć.
0: Wyjaśniał w rozmowie z naszym reporterem Pawłem Koniecznym Wiktor Sala ze Studenckiego Koła Naukowego Fizyków Bozon, działającego na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ceny ropy na światowych giełdach spadają, jednak kierowcy w Polsce muszą jeszcze uzbroić się w cierpliwość, jeśli liczą na tańsze tankowanie. Jak informuje Urszula Cieślak, ekspertka Biura Analiz Rynku Paliw BM Reflex, obniżki pojawią się dopiero, gdy spadną ceny w hurcie. Rozmawiała z nią dziennikarka RMF FM Agnieszka Wyderka. Posłuchajcie.
12: Ta ostatnia zapowiedź prezydenta Trumpa o rozmowach z Iranem, jak odbiła się na rynku paliw?
13: Nasze prognozy z końca ubiegłego tygodnia wskazywały jeszcze na podwyżki cen paliw w tym pierwszym tygodniu sierpnia. Co prawda ich skala i już tempo wprowadzania na stacjach widać, że wyraźnie zmalało. Natomiast budzimy się, można powiedzieć, w takiej innej rzeczywistości. Po tym, jak prezydent Trump odwołał atak na Iran i w konsekwencji zapowiedział wznowienie rozmów z Iranem mających na celu doprowadzenie do dyplomatycznego rozwiązania konfliktu, ceny ropy i paliw gotowych na rynkach międzynarodowych gwałtownie tanieją. Ropa tanieje nawet do 4-5 dolarów na baryłce, a olej napędowy na europejskim rynku ARA do 90 dolarów na tonie. Więc widzimy, że taka skala obniżek otwiera też przestrzeń do spadków cen na krajowym rynku paliw. Oczywiście tu mówimy o sytuacji na dany moment, ponieważ tak jak to wielokrotnie już miało miejsce wcześniej, zapowiedzi prezydenta Trumpa i późniejsze działania nie zawsze znajdowały potwierdzenie. Jeśli tak by się stało tym razem, to ten spadek prawdopodobnie będzie krótkotrwały i nie da nam żadnych korzyści, jeśli chodzi o ceny paliw na rynku krajowym. Gdyby okazało się, że rzeczywiście dojdzie do tych rozmów między Stanami Zjednoczonymi a Iranem i jakiegoś przełomu w negocjacjach, które mogłyby prowadzić finalnie do zakończenia konfliktu, to utrzymanie cen ropy na poziomie 80-85 dolarów w kolejnych dniach przy spadku cen paliw gotowych na europejskim rynku ARA i co jeszcze ważne, umocnienie złotego wobec dolara, które również notujemy, powinno doprowadzić do tego, że na koniec, już nawet na koniec tego tygodnia, ceny benzyny i oleju napędowego mogłyby być niższe niż te, które notowaliśmy na koniec lipca.
12: Kiedy rząd mógłby Pani zdaniem ogłosić, czy wprowadzi obniżkę cen paliw na stacjach benzynowych w Polsce?
13: Oczywiście wszystko jest pod warunkiem jeżeli, natomiast taka przerwa we wzrostach cen ropy naftowej daje też pewne uspokojenie na rynku, jakby oddala nas od bicia rzeczywiście kolejnych rekordów cenowych. I oczywiście będziemy dalej przyglądać się sytuacji i czekać na to, jakie będą poziomy cen ropy naftowej i paliw gotowych, ponieważ pewnie od tego będzie uzależnione, w jakim stopniu rząd mógłby wprowadzić zapowiadany przez premiera pakiet osłonowy na 2 ostatnie tygodnie wakacji. Bo może zdarzyć się tak w naszej ocenie, że gdyby to, co obserwujemy na początku tygodnia, było przełomem i ceny ropy naftowej by dalej nie rosły, paliwa gotowe by potaniały, to być może byłaby szansa na spadek cen ponownie oleju napędowego poniżej 8 zł za litr, benzyn w okolice 7 zł za litr i niewykluczone, że taka sytuacja mogłaby zmienić plany rządu. Ale to jeszcze jakby wymaga potwierdzenia, natomiast biorąc pod uwagę, że tak naprawdę wprowadzenie pakietu na podobnych zasadach jak na koniec marca tego roku zostało już przetestowane, więc jakby tą decyzję pewnie będziemy poznawać w ostatnich dniach, czyli jeżeli miałoby to dotyczyć drugiej połowy wakacji, to pewnie 13-14 sierpnia dopiero byśmy poznali, na jakich zasadach rząd mógłby wprowadzić kolejny pakiet osłonowy.
12: Czy tegoroczne wyjazdy wakacyjne są tańsze czy droższe niż rok temu?
13: Najmniejszą różnicę w cenach odczuwają kierowcy, którzy tankują autogaz. Ten jest 40 groszy tańszy, natomiast benzyna Eurosuper 95 i benzyna 98-oktanowa są droższe o złotówkę i 62 grosze na litrze, natomiast diesel jest droższy o około 2 zł na litrze.
12: A czy pamięta Pani, żeby kiedyś była tak duża różnica rok do roku na litrze paliwa?
13: Nie, ponieważ też nie było dawno tak rekordowo wysokich cen paliw. Zarówno diesel, jak i benzyna są na poziomach, które notowaliśmy ostatnio przed 4 laty, czyli po wybuchu wojny w Ukrainie. O ile ceny diesla w tym roku już osiągały wyższe poziomy jeszcze w marcu tego roku, to ceny benzyny w tym momencie są na najwyższym poziomie.
0: Z Urszulą Cieślak z biura BM Reflex rozmawiała reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne. Lieben, lauschen, globen.

0: Zbliża się godzina druga, a to oznacza kolejne wydanie faktów w RMF FM. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam. Policja szuka sprawcy śmiertelnego wypadku na Lubelszczyźnie. Zginęła 46-letnia kobieta. Funkcjonariusze proszą o pomoc w poszukiwaniach. W faktach także o zaostrzającym się sporze Hiszpanii i Włoch, których początkiem był kryzys migracyjny na Ceucie. Jeśli planujecie wakacje we wrześniu, posłuchajcie, ile będą was kosztować. Już zdradzę, że będzie taniej. Krubieszowscy policjanci szukają sprawcy śmiertelnego wypadku w Siekierzyńcach na Lubelszczyźnie. W czwartek wieczorem potrącona została 46-letnia kobieta, która poboczem prowadziła rower. Sprawca uciekł, nie udzielając jej pomocy. Policjantów zawiadomił kolejny kierowca, który przejeżdżał obok miejsca wypadku. Mimo pomocy ratowników kobieta zmarła. Kluczowe w tej sprawie mogą okazać się relacje świadków oraz nagrania z samochodowych kamer. Jak pomóc policji? O tym piszemy na rmf24.pl. Na lotniskach i portach w Hiszpanii kontrole graniczne dla osób podróżujących z Włoch. Są one odpowiedzią rządu w Madrycie na wprowadzone po kryzysie migracyjnym na Ceucie przez Włochy kontrole pasażerów samolotów i statków przybywających z Hiszpanii. Do Ceuty, hiszpańskiego terytorium w Afryce Północnej, przedostało się pod koniec lipca ponad 70 tysięcy migrantów. Według rządu Pedro Sancheza niemal wszyscy zostali już zawróceni do Maroka. Słoneczny i gorący sierpień daje się we znaki leśnikom. W podkarpackich lasach, zwłaszcza w Beskidzie Niskim, obowiązuje zagrożenie pożarowe. Mała iskra może spowodować ogromny pożar.
1: Krótkotrwały opad niewiele zmienia, dlatego że deszcz, który pada pół godziny, nawet nie zawsze dociera do gleby. On odparowuje błyskawicznie. Tutaj potrzebne są opady kilkudniowe co najmniej i to nie szybkie, to nie burze nawalne, które szybko spływają, tylko takie opady, które pozwolą nasiąknąć ziemi i zwiększyć nieco, podnieść poziom wód gruntowych.
0: Mówił Edward Marszałek, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie. Ci, którzy nie planują wybrać się na urlop jeszcze w te wakacje, nie mają czego żałować, przynajmniej jeśli chodzi o finanse. Ceny noclegów we wrześniu są tańsze średnio o 20%, tak wylicza portal travelist.pl. Szczegóły zna dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
2: Największe przeceny mamy nad Bałtykiem. Koszt noclegu dla pary w hotelu minimum trzygwiazdkowym to od 250 zł w Jarosławcu, 300 w Łebie, 400 w Pobierowie, 450 w Dziwnowie i Łazach. Taniej będzie też w Górach, nieco ponad 200 za dobę w Szczyrku, 250 zł w Białym Dunajcu, do około 360 w Krynicy Zdroju. Wrzesień może być też korzystny nie tylko ze względu na niższe ceny.
3: Również większy wybór i bardziej komfortowe warunki wypoczynku. Najkorzystniejszych pakietów oczywiście może bardzo szybko zabraknąć. Zachęcamy do tego, żeby decyzję podejmować jak najszybciej.
2: Radzi Eugeniusz Triasson z travelist.pl, ale jest jeden haczyk. Do tych hoteli, nawet przecenionych, trzeba jakoś dojechać. Paliwo nadal bardzo drogie. Warto przeliczyć, czy pieniędzy zaoszczędzonych na noclegu nie wydamy na stacji paliw.
4: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
0: A w niej o poznańskim Central Parku. Tak, niektórzy mówią o parku Wilsona, który znajduje się w centrum stolicy Wielkopolski. To miejsce, o którym opowiedzieliśmy w ramach wakacyjnego cyklu Gdzie chodzą lokalsi. Na spacer po jednym z najstarszych parków w stolicy Wielkopolski udał się reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
5: Poznański Central Park, można tak powiedzieć o parku Wilsona w Poznaniu, tutaj na poznańskim Łazarzu?
6: O, dosyć duże słowo. Myślę, że inne parki albo miłośnicy innych parków mogliby trochę zaprotestować, bo przecież mamy jeszcze park Marcinkowskiego, niedaleko dworca kolejowego, czy tak zwanego Nowego Rynku, który też jest położony tak centralnie, ale niech będzie. W sumie park Wilsona jest starszy, jest zabytkowy, ma swoją historię, ma swój klimat. Niech będzie, niech to będzie dzisiaj nasz Central Park.
5: Te kamienice jeszcze w koło układane, ustawione niemalże właśnie jak w Nowym Jorku. Niektórzy mówią, że trochę im przypomina właśnie ten nowojorski największy park.
6: No właśnie, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, że patron tego parku to też przecież amerykański prezydent, więc być może właśnie dlatego to miano Central Parku należałoby się właśnie parkowi Wilsona. Wspomniałeś o kamienicach i rzeczywiście ten park pośród takiej zabudowy, jak